0: Ja wierzę jednak w to.
1: Gdy przyjdziesz, nie odejdziesz. Ja wierzę jednak w to.
2: Witam Państwa, Krzysztof Ibisz, bardzo pogodny, tak jak Państwo. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.
1: Oczy nad ranem, oczy wieczorem.

już gasną światła na drogach i nieba budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz,

0: Mówi Marek Siudym, pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.
1: Zanim zdechnie w oceanie, skrót ropą śledź ostatni, a ostatnie grawyć tło przykryje pył.
2: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: i ani ona była jedna, jedyna, ani drugiej takiej mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami obiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy mnie.

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
2: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem?
3: Za panią, bynajmniej za panią.
2: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
3: Przez panią, bynajmniej przez panią.
2: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
3: Przystanią, bynajmniej przystanią.
2: Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę.
3: Za panią,
2: bynajmniej za panią.
1: Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak.
2: Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże?
3: Nie pani, bynajmniej nie pani.
2: I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie?
3: Nie pani, bynajmniej nie pani.
2: Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste, myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią, cholernie mnie ranią.
1: I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i

Karol Strasburger. Witam Państwa. Miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę. Jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Została ostatnia reklama.
7: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
8: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
9: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda o wielkiej literaturze. Będziemy mówić już za chwilę w takim mini kalendarium po godzinie 7 w Radiu Pogoda. A teraz najważniejsze wiadomości.
10: Dwa. W krótkim odstępie czasu pożary w firmach produkujących na potrzeby wojska. Nowy rok szkolny i nowe zasady. Dziś pierwsze lekcje w szkołach i zakaz używania smartfonów. ZUS rozpoczął wypłaty 14 emerytur.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
9: Stąd ta szczęśliwa 14.
10: Tak jest.
9: Michał Pierzchała.
10: W ciągu 48 godzin w Polsce dwa pożary w firmach produkujących na potrzeby wojska. Chodzi o incydenty w Lublinie i Skarżysku Kamiennej. W tym drugim przypadku polski rząd wprost mówi o rosyjskim śladzie, a śledczy o inspiracji obcym wywiadem. O szczegółach teraz Szymon Kępka.
12: W przypadku Skarżyska, czyli celowego podpalenia hali produkcyjnej z częściami do dronów, śledczy twierdzą, że sprawca będzie odpowiadał za czyn o charakterze terrorystycznym na potrzeby obcego wywiadu. Zamaskowana osoba weszła na teren zakładu z koktajlami Mołotowa, podpaliła halę, ale ostatecznie uciekła. Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.
13: Funkcjonariusze, policja, ABW nie wyklucza żadnego scenariusza.
12: Z kolei w Lublinie płonął zakład, który dostarcza części do samolotów i śmigłowców. To zaplecze m.in. lotniczych zakładów w Świdniku. Tam straty to ponad 20 milionów złotych, ale śledczy na razie sprawdzają, czy pożar ten był akcją sabotażową, a jak dotąd nie udało się przeprowadzić oględzin hali. Ani w przypadku Lublina, ani w przypadku Skarżyska na razie nie udało się ustalić sprawców podpaleń.
10: Wieczorem drogowcy udrożnili ruch jezdnią na południe autostrady A1 w kierunku Gliwic po śmiertelnym wypadku na wysokości Mykanowa w powiecie częstochowskim. W jego efekcie wczoraj rano 4 osoby zginęły, a 4 w ciężkim stanie zostały przetransportowane do szpitala. W robotników uderzyła rozpędzona ciężarówka.
14: Już kilkaset metrów dalej wcześniej była informacja o tych robotach. Gdy przyjechali tutaj do pracy, rozstawiali się, przygotowywali się do nowego dnia pracy, doszło niestety do tego smutnego zdarzenia.
10: Mówi Marcin Twardysko z Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W chwili wypadku na miejscu pracowało 12 robotników. Nowy rok szkolny i nowe zasady. Uczniowie w całej Polsce, którzy dzisiaj rozpoczynają lekcje, nie będą mogli używać smartfonów. Zakaz wprowadziło Ministerstwo Edukacji. A to czy podoba się uczniom? Pytał trójmiejski reporter Radia Pogoda Paweł Radzewicz.
15: Widzę telefony w rękach, a w szkole trzeba będzie odłożyć.
16: Do torby póki co.
15: A już wiecie, jak szkoła to rozwiąże u was?
16: Nie, ale pewnie zostawimy w plecakach, bo my zawsze mieliśmy zakaz telefonu.
17: Tak, zawsze. Tak przyzwyczajeni jesteśmy mniej więcej, chociaż zawsze ktoś tam, to starsze klasy łamały te zakazy.
15: Okej, czy dla niektórych to będzie problem, tak,
17: tak,
15: że trzeba będzie?
17: No, ale dla nas raczej nie.
15: A jeśli już nauczyciele rozkażą schować do skrzyni, do szafki albo do jakiegoś worka, będziecie kombinować coś?
17: Tak.
15: W jaki sposób?
17: Nie wiemy jeszcze, musimy to skończyć.

0: zrobić.
1: Sposób wprowadzenia w życie i wyegzekwowanie zakazu ministerstwo pozostawia szkołom. ZUS rozpoczął wypłatę 14 emerytur, dodatkowe świadczenie w pełnej kwocie wynosi niecałe 2000 zł brutto, przy czym im wyższa emerytura, tym niższa 14. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie automatycznie razem z emeryturą lub rentą. Nie trzeba składać żadnych wniosków.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
3: Błażej Kulesza, zapraszam. Deszcz torpeduje dokończenie pierwszej rundy US Open. Część spotkań organizatorzy musieli przenieść na następny dzień. Wśród nich są mecze Polek, Magdalinet oraz Magdaleny Fręch. Spotkania trzeba było przerwać odpowiednio po i w trakcie pierwszego seta. Sensacji nie zabrakło za to w pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Do tej największej doszło w Lublinie. Tam Motor 3-0 pokonał Legię Warszawa. Z Pucharem pożegnała się też Wisła Kraków, przegrywając w Opolu z Odrą 1-2. A Siarka Tarnobrzeg u siebie pokonała 3-2 Zagłębie Lubin.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: Coraz więcej aut na drogach Trójmiasta i trzeba już zwolnić osoby bez samochodu, zanim wybiorą się w podróż. Komunikacją miejską po Gdyni powinny sprawdzić rozkład jazdy, bo od wczoraj jest sporo zmian. Pojawiły się nowe trasy i przystanki, dłuższe są godziny funkcjonowania, większa jest częstotliwość na wielu liniach.
2: Pogoda w Gdańsku.
4: W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 do 21 stopni, ale wiatr może potęgować odczucie chłodu. Najmocniej będzie dziś wiało nad samym morzem, ale i w Trójmieście wiatr będzie odczuwalny. Jutro więcej chmur i też przyda się parasol. W północnej części regionu możliwe są jutro burze. Do końca tygodnia temperatura będzie w okolicach 19 stopni.
2: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
5: Dzień dobry, 6 minut po godzinie 7. Witamy Państwa w środę 2 września. Dzień dobry.
6: Kłaniamy się Państwu. Dzisiaj 245 dzień roku, do końca roku 120 dni i do końca astronomicznego lata 20. Zygmuncie, wczoraj przegapiliśmy, ale wczoraj zaczęła się jesień meteorologiczna.
5: A to ona taka niezauważalna.
6: Prawda? Tym bardziej, że w ciągu najbliższych 10 dni jeszcze ostrzegają, że ma wrócić upał do Polski. Jeszcze
5: no i bardzo dobrze.
6: Będziemy mówić.
5: 20 dni lata przed nami, proszę Państwa. Cieszmy się, korzystajmy z tego. Dziś sporo słońca.
6: No i budzimy się przy najpiękniejszych melodiach, jak zawsze, Richie Valens i La Bamba.

0: 11 minut po siódmej słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
2: No to zacznijmy od imienin. Dziś imieniny obchodzą Aleksander, Bogdan, Eliza, Franciszek, Jakub, Julian, Piotr, Stefan i Zofia. Wszystkiego dobrego.
0: 9 osób, to już spora impreza.
2: A teraz co działo się 2 września w minionych latach, rok 1886, w warszawskim dzienniku Słowo ukazał się ostatni odcinek powieści historycznej Henryka Sienkiewicza Potop.
0: A tego samego dnia dokładnie, tylko 88 lat później, miała miejsce premiera filmu Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana.
3: Który to pan Wojewódzki?
4: To ja!
3: Na wielkoluda właśnie wyglądasz. Gdzie jestem, Janek?
4: Tu!
3: Żal mi was pana, bo on tobie słyszał jako o sławnym żołnierzu. Dlatego po raz ostatni mówię ci. Zaniechaj mnie.
4: Dawaj!
0: Ale zwracam uwagę, że potop tam jest naprawdę. Woda się leje,
2: jak
0: tak nie
2: jest.
0: Wiem.
2: Tak jest, a wszystko kończyło się... Kończ właśnie. Wstyd oszczędź. Rok 1976. Odbyła się premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Szaleństwo Majki Skowron w reżyserii Stanisława Jędryki.
0: Wakacyjna historia na oficjalne zakończenie wakacji. Czemu nie? Majka ucieka z domu, jest na Mazurach, mieszka w takiej białej flocie, już nieczynnej. Dołącza do niej Ariel. Uwielbiałam ten serial. Naprawdę, jako dziecko, młoda osoba, identyfikowałam się z tą Majeczką. Nie, żebym z domu od razu uciekała. I już sama czołówka z tego filmu była taka... światowa, powiedziałabym.
2: No wiesz, nic nie powiem, bo nie oglądałem. Mm-hmm. Nie moja bajka.
0: No wiem. Jak to się dzisiaj ładnie mówi, nie jesteś w targecie tego serialu.
2: Tak jest. To były wydarzenia z 2 września.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: 21 minut po godzinie 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda, to lata 70. Disco, Yes Sir, I Can Boogie i duet Baccarat, i przy takich najpiękniejszych melodiach już niebawem będziemy się bawić na przykład z Państwem we Wrocławiu na rozpoczęciu warszawskich Dni Seniora. Planujemy potańcówkę i to nawet z nagrodami i konkursami, ale planujemy też międzypokoleniowe karaoke, proszę Państwa, więc jeżeli lubią Państwo śpiewać, a kto nie lubi, nie?
1: Oczywiście, jak to w karaoke, teksty będą gotowe, będą Państwo wszystko widzieli i będziemy wspólnie śpiewać. A już niebawem truba duży.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
2: fresh! Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media.

0: poranek w Radiu Pogoda. To była Arena Rolska, to niby takie proste, a wcześniej Żwawi, Truba Duży i Przyjedź Mamo na Przysięgę. Ja z własnego doświadczenia tego nie wiem, ale od starszych kolegów wiem, że to rzeczywiście wzruszający moment.
1: No, teraz będziemy bić brawo dla żołnierzy.
0: Tak a propos.
1: A konkretnie dla żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Aha. Dlatego, że w ostatni weekend wakacji był piknik. No i można było ten piknik tam rodzinnie sobie spędzić, przy grillu, przy muzyce i tak dalej, a żołnierze postanowili inaczej. Czyli? Przyjechał krwiobóz i odbyła się akcja zbiórki krwi. I najpierw w Dęblinie. Dzień później tę akcję przejęło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Tam się zgłosiło 88 dawców. W sumie udało się zebrać 62 litry krwi.
0: Wow.
1: Brawo żołnierze, brawo rodziny. 140 dawców zgłosiło się do tej akcji, także jesteśmy naprawdę dumni. Gratulujemy. Można pięknie, można rodzinnie i pożytecznie zarazem.
0: Żołnierz to jest żołnierz, pomaga nie tylko w jeden zbrojny sposób, jak słyszymy. Duży szacunek i ogromne ukłony dla Państwa. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 29 minut 8.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 23 minuty godzina 8. Proszę Państwa, wakacje się skończyły, wracają Państwa ulubione programy i wcale nie klip, tylko hura hura, bo na przykład w piątek o 10.30 będzie Wiktor Niedzicki i techniczne proste.
1: Czyli Wiktor Niedzicki wyjaśnia zawiłości nauki i techniki, przekłada na polski, tak żebyśmy my wszyscy zrozumieli.
0: A my już w tej chwili się cieszymy na spotkanie z Wiktorem.
1: Bo piecze dobre ciasta także, oprócz tego, że jest bardzo mądrym naukowcem. Radio Pogoda.

0: słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Została ostatnia reklama.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.
4: Drogowskaz. Radia Pogoda.
5: Jeśli wybieracie się do centrum Gdańska, to warto uzbroić się w cierpliwość. Spory ruch na drogach przyhamować trzeba na Armii Krajowej. Podróż traktem Świętego Wojciecha też w sporym towarzystwie. Dobra informacja jest taka, że zakończył się remont na węźle Hucisko i przywrócona została tam stała organizacja ruchu.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: z tym deszczem i z tymi łzami to mnie przesadzał.
1: Nie, proszę Państwa.
0: Ładna pogoda w tym tygodniu się
1: tak
0: szykuje.
1: Jest.
0: No, miejscami troszkę pokropi.
1: Ale co z tego? No, bo przecież mamy wrzesień. A my pytamy dzisiaj, znaczy już dawno pytaliśmy, jak się Państwu dzień zaczyna, energicznie czy nie, bo my tutaj tak gramy takie najpiękniejsze melodie, żeby było oczywiście jak najlepiej. Ale Państwo mają przygody naprawdę jeszcze lepsze niż ja z dzikiem wczoraj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Chciałem się pochwalić, jak mi się pięknie dzisiaj dzień zaczął ze zwierzątkami. Mam przed domem duży orzech włoski i dzisiaj orzech został odwiedzony przez dwie rodziny albo dwa klany wiewiórek, które przyszły chyba już zrobić inwentaryzację orzechu. No i oczywiście między sobą się pokłóciły i pobiły. Wiewiórki jak się biją, strasznie śmiesznie piszczą, takie wrzaski wydają.
1: Tak.
2: Na szczęście chyba bezkrwawo to się skończyło, bo jedna grupa uciekła w jedną stronę, druga w drugą, no ale w każdym razie z samego rana było wesoło. Kłaniam się.
0: A ja już zaczynam znajdować łupinki od orzechów na swojej działce, także wiewiórki działają, co w sumie jest pozytywne, dlatego, że tak sobie pomyślałem, że jak zaczną jeść te orzechy, to przestaną ogryzać szyszki, bo to jest najgorsze.
1: Nie łudziłabym się jednak.
0: Sprzątanie po wiewiórce szyszek to jest naprawdę żmudne zajęcie i nie zawsze efektywne.
1: Proszę Państwa, piękne mamy życie ze zwierzątkami dzikimi, jak się okazuje. No a u Państwa a co tam? 22 444 4004. Gdyby Państwo chcieli, to można do nas oczywiście zatelefonować. Wiemy, za kilka minut będą Państwo telefonować w zupełnie innej sprawie. Ale na razie jeszcze nie. Za 11 minut 8 na razie i Julio Iglesias.

0: za 5 minut będzie 8. Halina Frąckowiak. Napisz proszę chociaż krótki list. To piszemy. Szanowna pani Halino, mamy nadzieję, że 19 września na rozpoczęciu wrocławskich Dni Seniora na wrocławskim rynku zaśpiewa pani także tę najpiękniejszą melodię.
1: Zaraz, zaraz. Czy to nie jest 18 września?
0: 18, a powiedziałam który?
1: 19.
0: O matko, bo ja mam 19 bieg pod Wrocławiem w Miętkowie. Przepraszam.
1: 18 w piątek. Piątek,
0: oczywiście, tak. 18 w piątek i my też tam będziemy dla państwa. No i występ Haliny Frąckowiak. Proszę się szykować. Zapraszamy serdecznie. No dobrze. To za chwilę będą wiadomości, na przykład w Radiu Pogoda, a w nich, Michale...
2: Niesamowita historia. Przyroda jest naprawdę piękna i zaskakująca. Było w połowie sierpnia zaćmienie słońca i okazało się, że niektóre zwierzęta zmieniły podczas tego zaćmienia swoje zachowanie.
0: Tak na chwileczkę poszło.
2: Tak na chwilę. Zaczęły się inaczej zachowywać. Naukowcy to przebadali i za chwilę państwu o tym opowiem więcej.
1: Zrobiło się ciemno, poszły spać.
0: No,
2: nie wszystkie właśnie, chociaż niektóre owszem.
1: A ja już teraz zapraszam państwa do szybkiej piątki, mniej więcej 10 po 8. Nagroda gwarantowana, smyczkę i długopis. Do wygrania główna nagroda to piękny granatowy kubeczek Radia Pogoda. 22 444 4004 to numer telefonu. Poprosimy o imię i państwa numer telefonu.
3: Radio Pogoda.

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko

0: ekspert.pl. Reklama.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Po godzinie 8 Miłość drogę zna i Marek Grechuta, między innymi oczywiście. A teraz wiadomości.
2: Władze Niemiec wprost oskarżają Rosję za zamach dronowy na lotnisku w Lipsku i zapowiadają odwet. Eksperci są pewni, ceny paliw na stacjach będą rosły w kolejnych dniach. Całkowite zaćmienie słońca zmieniło zachowanie zwierząt. Szczegóły za chwilę.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
1: Michał Pierzchała.
2: Donald Tusk w mocnych słowach o rosyjskiej eskalacji napięcia nie damy się zastraszyć, przekazał szef rządu, odnosząc się do wrogich działań Kremla nie tylko w Polsce, ale i w całym regionie. Przykładem można mnożyć incydenty z dronami w Polsce, Rumunii i państwach bałtyckich, czy próba zamachu dronowego na samolot z pomocą wojskową dla Ukrainy, do której doszło w sierpniu na niemieckim lotnisku w Lipsku. Stała za tym Moskwa, mówi szef niemieckiego MSW.
3: Zusammen betrachtet.
2: Zebrane razem policyjne śledztwa, schematy przestępstw oraz informacje wywiadowcze wskazują na rosyjską odpowiedzialność za próbę zamachu na lotnisku w Lipsku. W odpowiedzi na incydent Niemcy zamkną rosyjski konsulat w Bonn. Także Polska wskazuje na działalność obcego wywiadu przy niedawnym podpaleniu fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Wciąż badane są też przyczyny pożaru magazynu firmy zbrojeniowej w Lublinie. W życie wchodzą nowe ograniczenia dla nowych kierowców. Od jutra każda osoba odbierająca prawo jazdy na samochód będzie objęta okresem próbnym, czyli dużo bardziej restrykcyjnymi przepisami. To między innymi bezwzględny zerowy limit alkoholu w organizmie i obowiązkowe szkolenia jazdy po zdobyciu 12 punktów karnych. W przypadku osób dorosłych okres próbny potrwa 2 lata, a w przypadku 17-latków 3 lata. Będziemy to weryfikować, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
4: Policjanci są już przygotowani, przeszkoleni, jak wobec takich młodych kierowców takie kontrole przeprowadzać. Mamy dostęp do systemów teleinformatycznych, w których widzimy, kiedy taki młody kierowca otrzymał prawo jazdy.
2: Jeśli młody kierowca dopuści się 2 poważnych wykroczeń, okres próbny zostanie wydłużony o 2 lata. Za 3 wykroczenia grozi cofnięcie prawa jazdy. Ceny paliw na stacjach będą dalej rosły w kolejnych dniach, prognozują eksperci, bo o ile podwyżki wczoraj, w pierwszym dniu po zakończeniu programu CPN, wynikały ze wzrostu stawki VAT, to znów eskaluje konflikt na Bliskim Wschodzie. Zdaniem analityków diesel może kosztować 8,5 zł za litr. Całkowite zaćmienie słońca widziane w połowie sierpnia w Hiszpanii, a także w północno-wschodniej Portugalii wpłynęło na chwilową zmianę zachowania zwierząt. Naukowcy właśnie podali, że na przykład lwy po rozpoczęciu zaćmienia zwiększyły swoją aktywność. Wraz ze zwiększaniem się ciemności wykazywały coraz większy niepokój. Orangutany w trakcie zaćmienia słońca pozostawały na zewnątrz, wielokrotnie patrząc w niebo. Po powrocie światła jeden z osobników wydawał odgłosy, a samica obejmowała swoje potomstwo. W inny sposób zachowywały się szympansy. Te podczas zaćmienia spokojnie przygotowywały się do snu. Słonie indyjskie wydały delikatne odgłosy, a słonie afrykańskie w okresie największej ciemności pozostawały nieruchome.
1: No i słusznie i bardzo rozsądnie. Jak tak słucham tego, co powiedziałeś, Michale, to wychodzi na to, że my ludzie jesteśmy najbardziej podobni do orangutanów. Też patrzyliśmy najczęściej
2: nieruchomo.
1: W niebo, nieruchomo, albo ewentualnie wydawaliśmy odgłosy typu o, no jak orangutan, dosłownie.
0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Zmieniła się organizacja ruchu w rejonie rozbiórki wiaduktu w ciągu ulicy Chopina w Pruszczu Gdańskim. Udostępniona dla ruchu jest już ulica Obrońców Westerplatte, ale nie można przejechać pod wiaduktem ulicą Podmiejską. Zmiany dotyczą również komunikacji miejskiej. Utrudnienia potrwają do 10 września.
0: Pogoda w Gdańsku.
5: Końcówka lata na Pomorzu z pogodą w kratkę. Będzie około 20 stopni i będzie przelotnie padać, co z pewnością ucieszy grzybiarzy, a zdradzę, że grzyby pojawiły się już w pomorskich lasach. Dziś na niebie słońce, na przemian z chmurami, od czasu do czasu pokapie z nieba, chwilami mocniej powieje, zwłaszcza nad samym morzem. Na termometrach zobaczymy dziś od 18 do 21 stopni.
0: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
6: Ja tym słoniom się wcale nie dziwię. No, bo skoro cień zasłonił słońce, no to one zamarły.
1: Nieruchome.
6: No,
1: nieruchome. Ewentualnie słaniały się tak bardzo.
6: Aż się odsłoni. 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
1: Zygmunt Heiser.
6: Jasia Kruk, witamy w środę, 2 września. Mamy 245 dzień roku. Wschód słońca dziś było o 5.40.

0: 39, zachód będzie o 19.21 i tutaj optymistyczna wiadomość, dzień dłuższy od najkrótszego, proszę Państwa, o 5 godzin i 51 minut.
1: Bym zapytała, gdzie optymizm, ale to już poza anteną może się dogadamy.
0: No, że będzie gorzej, a teraz jest lepiej.
1: A, no właśnie, ale super. Dobrze. Zagrajmy Państwu pięknie Miłość Drogę z nas 88 roku Marek Grechuta. Później będzie Brotherhood of Men, a później z kimś porozmawiamy w sprawie szybkiej piątki. Prostanie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Wando, kłaniamy się.
3: Dzień dobry.
0: Skąd pani dzwoni?
3: Obecnie z Warszawy, bo przywiozłam wnuczkę z wakacji, byłam na rozpoczęciu roku, odwiedzam tu swoje dzieci, bo całe życie mieszkają w Warszawie, ale jak przeszłam na emeryturę, to przeprowadziłam się do Tarnowa. No i przy okazji chciałabym pozdrowić swoją drugą połówkę, Marka, który teraz na pewno nas słucha.
0: A gdzie Marek jest?
3: W Tarnowie.
0: Hej Marku z Tarnowa, machamy do pana tam.
2: Serdecznie pozdrawiamy. A wie pani, swoją drogą wyprowadzka z dużego miasta, to chyba dobrze zrobiło, nie?
3: Bardzo dobrze, to jest super życie na emeryturze w takim spokojniejszym już mieście.
0: Ale to tak, Marek panią tak przyciągnął tam do tego Tarnowa?
3: Tak, tak, tak, oczywiście tak. To długa historia, to by nam tu zabrakło czasu, żeby opowiadać.
2: Ale coś czujemy, że to jest piękna historia i może kiedyś do niej wrócimy, faktycznie. A na razie pani Wando, informacja dla pani jest taka, że smyczka i długopis Radia Pogoda to już są dla pani prezenty. Będzie też granatowy kubek Radia Pogoda, jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę.
0: Dziś będzie bardzo fajna litera, dlatego że będzie dawała różne możliwości. Dziś dla pani litera C, a to oznacza, że może być wyraz na C, na CH, czyli H, i na czy.
2: Czyli CZ.
0: O.
3: Dobrze, zobaczymy. Trochę jestem spięta, ale zobaczymy.
2: Oddychamy.
0: Pani Wando, tak jest. Oddech głęboki. Możemy zaczynać?
3: Tak jest, oczywiście.
0: Uwaga. Czas start. Wyspa.
3: Typ.
0: Drzewo.
3: Cis.
0: Na deser.
3: Ciastko.
0: Ubranie.
3: Czapka.
0: Aktorka.
3: Celińska.
0: Tak! Zmarła niedawno fantastyczna aktorka, fantastyczna osoba Stanisława Celińska. No i komplet, pani Wando, no. To się Marek ucieszy.
3: Pewno tak słucha teraz. Pewno zaraz, jak skończymy rozmawiać, to będzie dzwonił do mnie.
2: Z gratulacjami. No, to serdeczne pozdrowienia, uściski dla pani. Pani Wando, serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy, że jest pani z nami.
0: Ale,
2: od samego
0: pani Wando, sprawa jest taka, że kubek jest jeden. Także proszę delegować pana Marka.
3: Będziemy na zmianę.
0: Następnego wydania.
2: Co to za...
0: I będzie drugi kubek.
2: Ale co to za zgodna para. Pani Wanda powiedziała, że będą się wymieniać raz jedno, raz drugie. No to jest związek.
0: Ale jakby tak Marek wystartował i wygrał drugi kubek, to by sobie mogli państwo, że tak powiem, równoległy slalom.
2: Ale swoją drogą, ja jestem ujęta, naprawdę. Pani Wandziu, dziękujemy bardzo. No i jutro też słyszymy się z kimś w zabawie, która nazywa się...

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 21 minut po godzinie 8. Dziś pakowanie będzie dosyć proste, nie? Bo to smyczka, długopis, to żaden problem.
1: Kubeczek
0: trzeba będzie dobrze zapakować,
1: to trzeba,
0: żeby
1: najpierw
0: się
1: w bąbelki zawinąć, później w karton, później jeszcze raz w bąbelki. Tak widziałam, jest, jak Julia tak to robi, jest, później w kopertę.
0: Ale nie mieliśmy jeszcze reklamacji, żeby przyszedł potłuczony.
1: Nie słyszałeś o takich reklamacjach. Ale zdarzają się. No tak, zdarzają
0: Ale my
1: się.
0: Robimy, co możemy, proszę
1: bardzo. A państwo dobrze, że dzwonią do nas i informują nas, że nagrody przyszły. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pani Asiu i panie Zygmuncie, przed chwilą kurier dostarczył mi koszulkę i bidon, który wygrałam w piątek, odgadując ostatnie hasło sierpniowej krzyżówki.
1: Tak.
2: Bardzo się cieszę i serdecznie dziękuję Radiu Pogoda. Koszulka pasuje jak ulał. Mam ją już na sobie. A bidon będzie ze mną wszędzie. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam. Basia z Ursynowa.
0: Pani Basiu, a jakby tak fotkę jakąś zrobić i przysłać do nas.
1: No właśnie.
0: Bardzo byśmy się ucieszyli.
1: Poranek @radiopogoda.pl albo messengerem przez Facebook. Ale jak to jest, że my kobiety to jesteśmy wszystkie takie same. Ja też jak sobie coś kupię albo tam w internecie i przyjdzie, to też od razu przymierzam i mam to na sobie. Nie? No jest tak, drogie panie. 22 minuty po 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Kasia Sawczyk i Czerwono-Czarni za chwilę.
3: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Została ostatnia reklama.
12: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8.30, a wieczorem co będzie?
1: Będzie Aleja Sław, ale z jakim gościem? Uwielbiamy go i ma... no nie wiem, drugą karierę równoległą. O tym zaraz powiemy, ale kto to będzie? Dzień dobry, Tamaro, słuchamy.
2: Tak, dzień dobry. Dzisiaj po 18 moim i Państwa gościem będzie Lech Dyblik.
1: Tak.
2: Dzień
1: tak.
2: dobry.
3: Dzień dobry. Zazdroszczę Wam, że mnie usłyszycie.
2: Ja również sama sobie zazdroszczę, że mogłam porozmawiać się z naszym dzisiejszym gościem. Efekty po 18. Zapraszamy.
0: Niezwykle inteligentny, dowcipny, zaskakujący Lech Dyblik. Już się cieszę, już czekam.
1: Nie wiem, czy Państwo wiedzą, Panie Lechu, jeśli Pan słucha nas w tej chwili, to ja jestem Pana zdeklarowaną instagramową fanką. Profil na Instagramie Pana Lecha Dyblika to jest złoto w czystej postaci. Naprawdę proszę tam zaglądać. No i nie wszyscy wiedzą, że Pan Lech Dyblik jest świetnym pieśniarzem i będzie go można zobaczyć na żywo 23 listopada w Toruniu.
0: A nawet posłuchać, ja bym powiedział.
1: Bardzo nawet posłuchać, bo to są piękne pieśni. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. My zapraszamy Aleja Sław dzisiaj od godziny 18. To jest program, którego trzeba posłuchać. A teraz Bogusław Metz.

0: Od rana do wieczora.
1: Taki pech to się zdarza, może raz na 100 lat. Znam agnieszkę.

0: Za 22 minuty będzie godzina 9, to jest pogodny poranek w Radiu Pogoda, a tak tam dużo tak o zwierzętach dzisiaj sobie rozmawiamy. Było już o dzikach, których dzisiaj nie było. O wiewiórkach było. Tak, będzie jest. O rybach jeszcze przed godziną 9, bo to fascynujące. Naprawdę, proszę posłuchać. No i za chwilę taka piosenka Louisa Armstronga, która nazywa się Hello Dolly, i do pewnego momentu to była piosenka o kobiecie, a od pewnego momentu Dolly nam się już kojarzy z owieczką pierwszą sklonowaną. Mi przynajmniej, bo jestem z tego pokolenia, kiedy to był ogromny szok i ogromne wydarzenie. Także będzie Louis Armstrong.
1: Armstrong chyba nie śpiewał o owieczce.
0: Nie.
2: Radio Pogoda.

0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
2: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
1: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
2: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
0: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
4: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: Tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Została ostatnia reklama.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Reklama.
11: Drogowskaz. Radia Pogoda.
15: Kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu na trasie Sucharskiego w Gdańsku. Jutro otwarte zostaną zjazdy i wjazdy z ulicy Sucharskiego na węźle Michałki. Zamknięty zostanie lewy pas ruchu w kierunku obwodnicy południowej. Ruch odbywać się będzie dwoma pasami w kierunku obwodnicy i jednym w kierunku centrum.
11: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce, już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan niegdyś z naszych

0: No dobra, dobra. Jak się nazywała twoja ulica?
1: Osiedle się nazywało. 25-lecia PRL.
0: A ulica się nie nazywała?
1: Nie, osiedle to osiedle.
0: W osiedlu mieszkałeś, nie przy
1: tak,
0: ulicy?
1: Nie. A twoja?
0: Mroźna.
1: O, to też nieźle.
0: No.
1: No dobrze.
0: Pogodny poranek za 11.09.
1: Proszę państwa, sprawy botaniczne zaprzątają nasze głowy dzisiaj trochę, ale wiadomości są naprawdę bardzo interesujące. Włączmy sobie film przyrodniczy, czyli Michał Pierzchała.
2: Tak, to ja.
1: Daje głośniej i opowiada.
2: I będę opowiadał o rybach.
1: No.
2: Bo naukowcy z Ameryki wyjaśnili, skąd ryby wiedzą, jak poruszać się w ławicy.
1: No proszę.
2: No bo mamy tych dziesiątki ryb, no ale bywa też tak, że jak nagle jakaś ryba skręci, to nie wszystkie te ryby też skręcają, tylko część płynie dalej, a część właśnie skręca. Słuchajcie, ryby pływające w ławicy okazało się, że nie dostosowują kierunku ruchu do całej grupy, obserwują jednego z najbliższych osobników i podążają tam, gdzie on. I to nie jest tak, że tym osobnikiem najbliższym jest jakaś ryba, którą ta druga ryba dobrze zna, lubi, przyjaźnią się. Nie, to dzieje się absolutnie losowo.
0: Między rybami.
2: Po prostu mówi ta i za nią będę płynął albo płynęła i już.
1: Bo ją zauważa kątem oka, bo posiada kąt oka, cytując klasyczkę. A mi to coś przypomina.
2: A co?
1: Ptaki. I poruszające się w stadzie właśnie ptaki. Widzieliście, na pewno nieraz widzieliśmy, jak to się ładnie nazywa, murmurację szpaków. One też zwracają uwagę tylko na najbliższe osobniki i dlatego tak pięknie to wygląda. Po prostu to jest najlepszy dowód na to, że życie wyszło z morza i my też, bo my ludzie też mamy instynkt stadny i też czasem jak stado, no po prostu jak stado
0: Ja myślałem, że ty powiesz, że to najbardziej ci ludzi przypomina. O, niezła rybka, no to za nią popłynę.
1: Dobra.
2: Nie, jak Asia idzie morsować, to ja się stadnie wtedy nie zachowuję.
1: Aha, czyli...
2: Zostaję na plaży.
1: Czyli ty nie masz tego instynktu. Poczekaj. Wszystko przed tobą. Morsowanko przed nami, sezon się zbliża.
2: Te wspomniane przez ciebie, to wiesz, czasem nie upodobały sobie innego ptaka, tylko czasem człowieka jeszcze na ziemi.
1: Zdarza się też.
2: No.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Obserwujmy przyrodę, proszę państwa.

0: Summer Holiday, Cliff Richard, The Shadows. Przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. Letnie wakacje powinny się pokończyć, ale wiemy doskonale. Moi znajomi Magda i Wojtek na przykład są na wakacjach z dziećmi. No tak, rok szkolny się zaczął, ale co z tego? O pułapkach wakacyjnych ciągle jeszcze będziemy mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda po godzinie 9, bo to się można naprawdę nieźle zdziwić i zaskoczyć, ale wcześniej będą wiadomości, a w nich, Michale?
1: No, przyniosę ważne informacje dla kierowców, ponieważ będą zmiany w badaniach technicznych samochodów. Wiemy, co ma się zmienić. Zygmunt patrzy. I powiem tobie, Zygmuncie, i wszystkim państwu, że to wydaje się, że mogą być dobre zmiany.
0: To posłuchamy z uwagą, bo to ważne rzeczy są dla państwa, rzeczywiście. Wiadomości za chwilę.
2: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
4: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Została ostatnia reklama.
10: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Nabiału. Pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. We wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Mleko Wita Łączka lub Łowickie. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama.
11: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Miłość jest jak niedziela, zaśpiewa Ewa Bem, a później Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej w wykonaniu Barbary Kraftówny, a teraz wiadomości.

0: eksplodowało. To kolejne takie zajście w ostatnim czasie. Wczoraj ładunki wybuchowe odnaleziono w pobliżu elektrowni węglowej Jęczfalde, a na początku sierpnia na lotnisku w Lipsku odnaleziono dron z ładunkiem wybuchowym. Górnicy zakończyli podziemny strajk w kopalni Wujek w Katowicach. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zawarł z protestującymi porozumienie. Związkowcy mówią, że górnicy uzyskali swoje, ale nie będą upubliczniać na razie żadnych informacji, bo tak się umówili z zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Górnicy protestowali, bo nie zgadzali się z formą likwidacji kopalni. Maturzyści coraz częściej zaglądają do swoich prac. Jak pisze dziś dziennik Gazeta Prawna, w tym roku liczba wniosków o wgląd wzrosła ponad 70% w stosunku do ubiegłego roku. Ponad 120 tysięcy maturzystów chciało zweryfikować wyniki egzaminu. Drastyczny wzrost liczby wniosków przeciąża okręgowe komisje egzaminacyjne, co wydłuża czas oczekiwania na procedurę. Niektórzy nadal czekają. W efekcie, nawet jeśli procedura wykaże błąd egzaminatora i wpłynie na podwyższenie oceny, to zmieniona punktacja nie zostanie uwzględniona w tegorocznym naborze na studia. Żywieniowa rewolucja w polskiej szkole. Na stołówkach obowiązuje nowy jadłospis. Raz w tygodniu ryba i posiłek wege. Do tego więcej owoców i warzyw zamiast przetworzonej żywności. Ma być mniej cukru, soli oraz smażonych potraw, wyjaśniała wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
1: Ponieważ bardzo mocno zależy nam na tym, żeby dzieci wychowywały się w zdrowiu, żeby dbać o zabezpieczenie nie tylko na tu i teraz, ale też po to, żebyśmy mogli powiedzieć za kilkanaście lat u tych dzieci fajnie, zdrową dietą zapobiegliśmy wielu chorobom.
0: Zmiany obejmą też sklepiki szkolne, w których będą produkty zawierające mniej cukru. Wydłużone godziny zakazu sprzedaży alkoholu obowiązują już w Krakowie. Teraz alkoholu nie można sprzedawać od 22 do 6 rano, a nie jak było do tej pory od północy do 5.30. Za złamanie zakazu grożą poważne konsekwencje, ostrzega Tomasz Popiołek z Urzędu Miasta.
2: Naruszenie przepisów jest przestępstwem, tutaj już grożą kary grzywny. No i jest to przesłanka do wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
0: Zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych, pubów czy restauracji. Idzie nowe w badaniach technicznych pojazdów. Według nowego projektu na przegląd będzie można się zgłosić do 30 dni przed terminem i nie skróci to aktualnego okresu ważności badania. Ma być dokładniejszy nadzór państwa nad stacjami diagnostycznymi, a każdy przegląd będzie musiał być dokumentowany fotograficznie, tak aby skończyło się przychodzenie po pieczątkę bez samochodu. Na razie to początek prac legislacyjnych. Nie wiadomo jeszcze, kiedy przepisy wejdą w życie.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
4: Błażej Kulesza, zapraszam. Pogoda daje mocno się we znaki tenisistom w Nowym Jorku. Mecze Magdalinet i Magdaleny Frank trzeba było przerwać z powodu deszczu. Bez względu na aurę, dziś wieczorem na kort centralny wyjdzie Hubert Hurkacz, a zmierzy się z reprezentantem gospodarzy Benem Sheltonem. Kibice w walce o drugą rundę powinni zobaczyć też mecz Kamila Majszaka. Niemki i Turczynki uzupełniły grono ćwierćfinalistek siatkarskich mistrzostw Europy. A dziś zacznie się walka o półfinały i tak Serbia zmierzy się z Grecją, a Włochy ze Szwecją. Polki za to przygotowują się do jutrzejszego spotkania z Holandią.
3: Pogoda.
0: Miejscami dzisiaj może padać przelotny deszcz, głównie na północy i południowym wschodzie. Na północy, wschodzie i na południowym wschodzie lokalnie możliwe także burze. W ciągu dnia na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie i 20 stopni na północy, przez 22 stopnie w centrum do 25 stopni na Podkarpaciu.
5: Czyli ciepełko, no i fajnie. I tak ma być podobno w pierwszej połowie września. Michale, jeszcze słówko, bo tak, zadzwonił do nas pan Andrzej i skomentował twoją opowieść o rybkach, znaczy naukowców opowieść o rybkach.
0: No.
5: To zupełnie tak jak ludzie, powiedział pan Andrzej. Idą gęsiego, owczym pędem, a czasami wychodzą na baranów. To tylko cytat.
3: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
6: 4 po 9, dzień dobry, witamy Państwa i przypominamy, dziś jest środa, drugi dzień września, 245 dzień roku. Imieniny obchodzą Aleksander, Bogdan, Eliza, Franciszek, Jakub, Jan, Julian, Piotr, Stefan i Zofia. Wszystkiego dobrego. Ponadto dziś Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Asiu, jaki talent masz i kto cię może pozyskać?
5: Ja mam, kochany, ja mam tyle talentów, że to w ogóle do 11.30 moglibyśmy wymieniać bez przerwy i bez przecinków. Ja to mówię tak, jesteśmy wszyscy utalentowani. utalentowani w kontaktach międzyludzkich. My mamy słuchaczy Radia Pogoda bardzo utalentowanych, słuchacze Radia Pogoda mają nas bardzo utalentowanych i tak to się wszystko

0: wszystko Grażynko kręci, jak to mówią. Wrócili już Państwo z wakacji? Wybierają się Państwo może na następne? To proszę posłuchać, bo mamy Państwu coś ważnego do powiedzenia. Jak się nie dać naciąć? Warto o tym przypominać zawsze.
1: Tygodni jest 6.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Już od pierwszych godzin dnia na słowo wierzę.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po 9, pouczająca historia z Hiszpanii. Dotyczy wakacji, ale zdarzyć się może wszędzie, zawsze i pod każdą szerokością i długością geograficzną. Otóż dwie turystki z Wielkiej Brytanii były głodne. Co się zdarza? Zobaczyły piękną patelnię, pełną paei, czyli takie tradycyjne danie hiszpańskie.
2: Ryż, owoce morza, pomidory.
1: Tak. No i spojrzały w kartę, a tam cena, no, rewelacyjna, 23 euro.
2: Jak
1: taka wielka patelnia. No to zamówiły jedną patelnię, drugą patelnię i wtedy przyszedł rachunek. Okazało się, że 23 euro, tak, ale to porcja na jedną osobę. Aha. Część tej wielkiej patelni, jak przyszedł rachunek za te dwie patelnie, no to mało nie pospadały z krzeseł, proszę Państwa, i to jest historia pouczająca.
2: Tak, ponieważ Brytyjki nie doczytały, że przy pozycji paella było napisane tak, P.P., czyli per person, czyli na osobę. Zresztą w Polsce też się to bardzo często zdarza, że jedziemy sobie do, dajmy na to, Władysławowa i tam flądra. Jaka pyszna flądra, 15 zł.
1: Jaka taniutka.
2: To bierzemy oczywiście. Okazuje się, że tam jest takim małym napisane, że za 100 gram. A taka flądra w tym roku, dajmy na to, dorodna i waży 350 gram. No to już trzeba policzyć i stąd biorą się paragony grozy na przykład.
1: Tak, proszę Państwa. Zwracajmy uwagę na cenniki, zwracajmy uwagę na menu, zwracajmy również uwagę na paragony. Dlatego, że często na paragonach jest, jeśli jest więcej osób przy stoliku, jest doliczany serwis.
2: A, przepraszam cię, teraz już nawet przy dwóch osobach przy stoliku jest doliczany serwis, tak.
1: No i nieświadomi jeszcze dokładamy do tego napiwek, co swoją drogą jest według mnie słuszne, dlatego że jeśli kelner jest miły, sympatyczny i fajnie nas obsłużył, no to jak najbardziej napiwek się należy.
2: A według mnie albo. Albo płacimy za serwis,
1: natomiast
2: albo
1: jeśli
2: napiwek.
1: Jest serwis na paragonie, to te pieniądze wędrują do szefa, jakby nie było.
2: No to trudno.
1: Zwracajmy uwagę na menu, na ceny i na paragony.
2: I nikomu paragonów grozy nie życzymy. 13 minut po godzinie 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. No właśnie, może Państwo dopiero wybierają się w tym sezonie na wakacje, co?

wypada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filicje. Co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu w

0: choć być może trudno rada, na widok wszystkich twoich fantastycznych psot, aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co rusz to wybryk maskarada.
1: Zmiluj się!
0: Eskapady z wielkiej wielkie, co ty robisz sobie pisiem?
1: Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty ze się wasze maniery, jak sztubak z niższych klas.
0: Nie
1: gdzie wychowanie, gdzie kogolata? Ty kto by cię maluszeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu spadnie w sal!
2: 19 minut po godzinie 9, to jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wczoraj był pierwszy dzień szkoły, ale to tak na galowo, wszyscy widziałam te dzieciaczki, trochę zestresowane, ale jeszcze bez tornistrów. No a dzisiaj to już normalnie na 8 do szkoły. Dobrze, że dzieci nie słyszą, bo państwo telefonują do nas ze swoimi szkolnymi opowieściami. Dzieci nie powinny tego słuchać. Dzień dobry, słuchamy.
3: W 7 klasie szkoły podstawowej na lekcji muzyki pani nam kazała śpiewać. Jak chłopcy zaczęli śpiewać, to każdy z nas dostał uwagę, wydają dźwięki nieartykułowane. To przechodziliśmy wtedy mutację. Pozdrawiam.
2: Serdecznie pozdrawiamy, panie Mirku.
4: One absolutnie były artykułowane, tylko inaczej.
2: Dobra, dobra. Tak. Proszę przyznać, że ryczeli państwo po prostu specjalnie jak woły. Już ja to znam. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jeszcze jakaś historia szkolna? No poprosimy, poprosimy.
5: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jest 9:27. Czytamy sobie harmonogram właśnie rozpoczęcia warszawskich Dni Seniora i tak przebieramy nóżkami, tak przebieramy, ale będzie fajnie. Bo na przykład po raz pierwszy i mamy nadzieję, że to się przyjmie, będzie karaoke dla Państwa.
1: Czy będziemy śpiewać wspólnie, teksty będą przygotowane, wszystko Państwo będą widzieć, także nie trzeba brać śpiewników ze sobą.
0: Ale to są piosenki, które doskonale Państwo znają. No dobrze, to 12, czyli już za tydzień z malutkim haczykiem, a teraz rozpoczęła się szkoła. No dzwonią Państwo w sprawie tych historii różnych tam takich z dzieciństwa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry w związku z tym nowym rokiem szkolnym. Ja powiem o sobie coś takiego. Ja byłem dobrym, nawet bardzo dobrym uczniem, no ale frekwencja to nie była moja mocna strona. Starałem się tak dość często opuszczać lekcje. Pamiętam taki ładny kwiatek, jaki zmalowałem, powiedziałem kiedyś do pani, to było w tych młodszych klasach jeszcze szkoły podstawowej, powiedziałem do pani, że panią, ja jutro nie przyjdę do szkoły. I pytanie pani, a dlaczego, Stasiu, nie przyjdziesz? A bo mnie będzie głowa bolała. Gorąco pozdrawiam, Stanisław.
1: Nie wiem, czy wśród powiedzonek szkolnych wczoraj było paluszek i główka?
0: To szkolna wymówka.
1: Było wczoraj?
0: Było, było.
1: Tak jest. Skąd my to znamy?
0: No to pana się to nie imało. Serdecznie dziękujemy i powtórzę. Dobrze, że dzieci już w szkole, nie? 9:28, pogodny poranek w Radiu Pogoda.
3: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble.

Drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:34, ale fotka była przed chwilą, ale było.
1: No właśnie, proszę Państwa, czym my się tutaj zajmujemy? Szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale może po remoncie włączymy kamerę na stałe?
0: Ale wiesz co, chcemy po prostu pokazać Państwu kulisy naszej pracy, jak to wygląda.
1: Dokładnie tak. Kolejne zdjęcie z cyklu takich dwóch jak nastroje, to ani jednego. Zobaczą Państwo już za chwileczkę, już za momencik w naszych mediach społecznościowych. Prosimy tam o lajeczka jakiegoś. Lub dwa nawet. Albo nawet serduszko. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, bo my tutaj dla Państwa mamy coś fantastycznego, czyli Mambo Italiano Dean Martin już za chwilę.
2: Radio Pogoda.

0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
2: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
1: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
0: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do...

0: tylko zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl. Regulaminy.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
5: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
8: Reklama.

0: Ech, do tych bzów to jeszcze trochę nam zostało.
1: Aha.
0: Ale?
1: 9 miesięcy.
0: Ale jesień coraz bliżej.
1: Spokojnie, jeszcze będą kwitnąć różne tam, na przykład Piotr Stworakowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Piotrze. Co u ciebie?
2: Mnóstwo najpiękniejszych melodii, Zygmuncie. Oraz parę takich ciekawych pytań do państwa, bo dzisiaj jest dzień światowy, dzień pozyskiwania talentów.
1: No
0: tak,
1: właśnie.
0: Tak, właśnie Asię tutaj chciałem pozyskać.
2: I
0: powiedziała,
2: co?
0: Że ma tyle talentów, że nie wie, do której grupy się zapisać.
2: Ale to nie ona ma wiedzieć, tylko Asieńka jakby ma rozłożyć ten wachlarz, a potem...
1: Aha, i ktoś ma określić, jaki ja mam i do czego się nadaje najlepiej? O, to bardzo interesujące.
2: Jeżeli ty nie wiesz, to kto ma wiedzieć?
0: Ale wiesz co, na pewno jest w sekcji morsowania. To do tego ma talent.
2: O, do tego ma talent, tak.
1: Do grania też mam talent, na nerwach.
2: I śpiewania.
1: Też, bardzo lubię, chociaż nie umiem.
2: Ale tam.
1: W pogodnym poranku Radia Pogoda to już wszystko. Wszyscy utalentowani słuchacze, czyli wszyscy słuchacze, zostają z Piotrem po 10:00. Dziękujemy, Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk. Coś się

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem,
3: wspomnienia, które bawią,
4: popołudnia spędzane na rozmowie
5: i wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
13: Została ostatnia reklama.
14: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
15: No.
14: A tamta to jest mega.
15: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
17: Halina Benedyk zaraz nam to policzy, ile kto ma lat, a potem usłyszymy Wandę Warską w piosence do wiersza Franciszka Karpińskiego, Laura i Filon. Teraz posłuchajmy w Radiu Pogoda wiadomości.
1: Wiadomości z Gdańska.
18: Iwona Wyciślok, zapraszam. Biegły nie potrafił ustalić, czy odkręcenie się śrub montażowych w

0: Wyzwania nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli.
1: Jesteśmy pełne nadziei, że wszystko będzie spokojnie przebiegało, że dzieci będą zadowolone.
0: Od tego roku w szkołach obowiązuje zakaz używania telefonów i obowiązkowy stał się przedmiot z edukacji zdrowotnej. Spór zażegnany. O pojednaniu gdańskiej radnej i taksówkarza powiemy za godzinę.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
0: Kapryśna pogoda na Pomorzu. W najbliższych dniach warto mieć pod ręką parasol, może się przydać, a nad morzem trzeba go będzie mocno trzymać, bo tam i dziś, i jutro mocniej powieje. Jutro na Półwyspie Helskim niewykluczone są burze. Dziś zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, przelotny deszcz, chwilami silniejszy wiatr, a na termometrach zobaczymy od 18 do maksymalnie 21 stopni.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
3: Dzień dobry. Już Państwo mogli słyszeć, że 2 września to Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Czy Państwo mają talent do czegoś? Podobno każdy ma jakiś, więc proszę się zastanowić, a potem zadzwonić do Radia Pogoda i powiedzieć kilka słów o tej swojej smykałce. Swoją drogą bardzo mi się podoba to słowo. Smykałka. Ja wrócę do tego za chwilkę, bo teraz należy się nam wszystkim kilka najpiękniejszych melodii.

Grzegorz Markowski z serialu 07, zgłoś się. 2 września, jak już wspomniałem przed kilkoma minutami, to Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów i nie chodzi tu tylko o docenienie tych, którzy talentów poszukują, ale również o tych, którzy mają do czegoś talent i chcą go rozwijać. Podobno nie ma człowieka bez talentu, wszyscy jakiś mają, tylko że nie zawsze zdają sobie z tego sprawę. No właściwie to prawie nigdy nie zdają sobie z tego sprawę, dopóki ktoś im tego nie powie. Słuchaj, tutaj widzę jakąś smykałkę, jakiś talent, jakąś zdolność. Ja na przykład nie zdaję sobie sprawy z bardzo wielu talentów, jakie posiadam, ale nigdy nie miałem specjalnych trudności z nauką języków. No a po jakimś czasie okazało się, że jestem tak samo utalentowany w dziedzinie ich zapominania, ale zostawmy to, bo to normalne, jeżeli się nie korzysta z tego, czego się człowiek nauczył. A państwo do czego mają talent albo smykałkę? Niekoniecznie z własnej obserwacji, to wiadomo, czasami ktoś o tym podpowie. 22 444 4004, to nie musi być jakiś talent na miarę telewizyjnego show. Naprawdę wystarczy taka codzienna łatwość w wykonywaniu różnych czynności. O, jeszcze Żurek mi podobno dobrze wychodzi.

0: wiatr.
1: Maria Koterbska nagrała tę wrocławską piosenkę w 1952 roku i piosenka do tej pory jest aktualna. A ja już się nie mogę doczekać, kiedy znów zobaczę te wrocławskie tramwaje mknące po szynach i w ogóle Wrocław zobaczę. Radio Pogoda będzie tam, żeby spotkać się z Państwem podczas inauguracji Wrocławskich Dni Seniora 18 września. Oprócz wszystkich innych atrakcji jak Marsz Kapeluszy czy Międzypokoleniowy Jarmark, będzie też prywatka z Radiem Pogoda, a dla Państwa wystąpi Halina Frąckowiak. Będzie się tam działo dużo, dużo więcej. O wszystkim przeczytają Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl. Za chwilkę sprawdzimy, ile dni zostało do tego oraz innych wydarzeń, w których Radio Pogoda weźmie udział, no, jeszcze we wrześniu.

Raindrops Keep Falling on My Head. BJ Thomas wcale nie przejmował się deszczem, który siąpił mu na głowę i słusznie. Zaraz posłuchamy jednej z najpiękniejszych melodii Andrzeja Rybińskiego, a teraz odliczamy. Odliczamy do inauguracji warszawskich Dni Seniora przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Zostało 10 dni. Do inauguracji wrocławskich Dni Seniora zostało dni 16. Do początku warszawskiej Olimpiady Seniorów jest jeszcze 17 dni, bo ona zaczyna się 19 września i potrwa tydzień. Radio Pogoda jest medialnym patronem tego wydarzenia, które łączy pokolenia w szlachetnym, sportowym współzawodnictwie. Rywalizacja Warszawskiej Olimpiady Seniorów potrwa cały tydzień na obiektach sportowych aktywnej Warszawy, a 26 września w warszawskim Parku Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej odbędzie się ceremonia zakończenia tej imprezy połączona z wręczeniem medali i wspólnym piknikiem. O wszystkich powyższych wydarzeniach piszemy na naszej stronie radiopogoda.pl. Tam mogą się Państwo dokładnie dowiedzieć, co, kiedy i gdzie będzie się dziać w ramach tych imprez z udziałem Radia Pogoda. No a teraz już obiecana najpiękniejsza melodia Andrzeja Rybińskiego. Nazywa się Pocieszanka i już wiadomo, że będzie wesoło i z szerokim uśmiechem.

0: dookoła kipi lato, formalnie jeszcze przez 20 dni i podobno jeszcze to będzie można zauważyć. Wysokie temperatury mają jeszcze do nas wrócić. Także piosenka Anny German jeszcze jest na czasie. Zawsze na czasie są też najpiękniejsze melodie. Za chwilkę w Radiu Pogoda będziemy słuchać Adriano Celentano i jego Azur, a potem Krzysztofa Krawczyka. Akurat w jego wykonaniu usłyszymy piosenkę, którą najczęściej wybierali Państwo w plebiscycie na ulubiony przebój tego wykonawcy. Chodzi o utwór Życia mała garść.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: W szkołę ogarniamy niskie.

0: Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Została ostatnia reklama.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Reklama.

0: to promocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Została ostatnia reklama.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro. Reklama.
4: Papierowy księżyc z nieba spadnie za kilka minut w piosence Haliny Frąckowiak, po czym usłyszymy, jak Emilia Czerwińska nalega, żeby nie żałować tej miłości. Ja proponuję, żebyśmy najpierw w Radiu Pogoda posłuchali wiadomości.
2: Wiadomości z Gdańska.
5: Iwona Wyciślok, zapraszam. Umorzono śledztwo w sprawie incydentu z września ubiegłego roku z udziałem gdańskiej radnej KO Sylwii Cisoń i kierowcy taksówki. Strony oskarżały się o naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie. Teraz zawarły ugodę mediacyjną, pojednały się i wniosły o zakończenie postępowania karnego. Skończyły się wakacje, skończył się też remont węzła Hucisko. W prace prowadzone były tam nowym, dotąd niewykorzystywanym w Gdańsku sposobem, mówi Weronika Korol z gdańskiego zarządu dróg.
6: Po raz pierwszy w Gdańsku zastosowaliśmy prefabrykowane elementy torowiska. To rozwiązanie pozwoliło znacząco przyspieszyć pracę.
5: Remont całej infrastruktury tramwajowej na węźle Hucisko kosztował ponad 15 milionów złotych. Wystartowało

0: ale wiatr może potęgować odczucie chłodu. Najmocniej będzie dziś wiało nad samym morzem, ale i w Trójmieście wiatr będzie odczuwalny. Jutro więcej chmur i też przyda się parasol. W północnej części regionu możliwe są jutro burze. Do końca tygodnia temperatura będzie w okolicach 19 stopni.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
2: Dzień dobry. Dziś w kalendarzu światowy dzień pozyskiwania talentów, więc zapytałem o to, jaki talent można by pozyskać od państwa. Na razie państwo wyraźnie nie mają ochoty na chwalenie się swoimi umiejętnościami, ale pytanie pozostaje aktualne. Za chwilkę wrócę do wczorajszych wspomnień z początków września, bo jeden ze słuchaczy Radia Pogoda mówił o czymś, co wiele osób może pamiętać ze swoich doświadczeń. Za pół godziny natomiast w cyklu Pogodne Lata przypomnę kilka wydarzeń z 64 roku, a teraz mam dla państwa najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak, Gwiazdy Prywatki z Radiem Pogoda we Wrocławiu 18 września, potem Emilii Czerwińskiej i jeszcze zespołu The Bee Gees.

0: To grupa Bee Gees w Radiu Pogoda z przebojem z roku 68, Massachusetts. Wracam teraz do naszego wczorajszego spotkania, kiedy dzielili się Państwo wspomnieniami z początku września. Oczywiście przeważał początek roku szkolnego, ale on nie wszędzie był taki sam. Oj nie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, chciałbym się podzielić takimi wspomnieniami. No to lata 70. były. Uczęszczałem do takiego technikum budowlanego na Młynarskiej, gdzie co roku 3 grosze na początek dorzucał nauczyciel zawodu, profesor Sytkiewicz.
0: Tak.
1: I on zawsze określał, nie to, że witał tam uczniów i tak dalej, ale określał skalę ocen, jakie będzie w tym roku stosował.
0: O.
1: Z reguły one były podobne, ale to były na przykład takie, wtedy 2 była najgorszą oceną, ale były takie oceny, że będzie na przykład 3 na 3 minusach, z zaleceniem wzięcia proszku na rozum. I to oznaczało, że on ma zaufanie do tego ucznia, że ten uczeń, jak weźmie ten proszek na rozum, to się rozwinie i on go nie będzie musiał całkowicie zdołować. Więc to tak wręcz obstawialiśmy rok w rok, jakie będą nowe określenia ocen uczniów u pana Sytkiewicza.
0: No tak.
1: Kłaniam się.
0: Pięknie dziękuję za to wspomnienie. No cóż, zaufanie do ucznia, ważna rzecz. Tak słuchałem o tej własnej skali ocen pańskiego nauczyciela i pomyślałem, że to jest ideał. Ocena plus zalecenie. Swoją drogą skala ocen często bywała dostosowywana do potrzeb nauczycieli, z którymi miałem do czynienia. Na przykład w liceum miałem takiego nauczyciela matematyki, który w ogóle nie stawiał ocen. Jeżeli uczeń czegoś nie umiał na lekcji, był zapraszany na tak zwane konsultacje po lekcjach, co w praktyce oznaczało osobiste odpytywanie z zawalonego działu. We'll be right back.

0: To prawda, powiedziałem, że państwo nie dzwonią w sprawie swoich talentów, ale to nie znaczy, że państwo ich nie mają. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No według mojego męża to ja mam talent do wydawania pieniędzy. Nie wiem, czy to na plus, czy to na minus, no ale według niego to mam taki talent.
0: No tak.
1: Pozdrawiam wszystkich, Barbara z Warszawy.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Barbaro. Ja też nie wiem, czy na minus, czy na plus, ale proszę pamiętać, że o swoje talenty trzeba dbać. I proszę spytać męża, czy on jest gotowy na rozwój pani talentu.

0: pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1964. To był bardzo filmowy rok. Pojawiło się wtedy wiele filmów, które nawet dziś chętnie oglądamy. Nie sposób wymienić wszystkich, ale o kilku z nich po prostu muszę wspomnieć, choćby tylko tytułami. Parasolki z Cherburga, Żona dla Australijczyka, Giuseppe w Warszawie, Prawo i Pięść czy Fantomas. One co do jednego weszły na ekrany kin w 64 roku, a zaczęło się 3 stycznia od premiery filmu Gdzie jest generał? Z fantastycznymi rolami Jerzego Turka i Elżbiety Czyżewskiej.
2: Hej Fritz, guten Morgen, wy! Na wyłaś powiedziałem. Bierz go sobie i uciekaj. Na co czekasz? Chciałaś przecież jeńca. Boisz się.
3: Настоящий герой. Генерала пойма.
1: O właśnie. Natomiast ostatnim ważnym filmem 64 roku był Greg Zorba.
4: Zorba. You are in paradise.
1: Czy coś się działo poza premierami filmowymi? Ale rzeczywiście. 9 stycznia w Wałbrzychu Mira Kubasińska wyszła za Tadeusza Nalepę. 13 maja wprowadzono nowy wzór tablic rejestracyjnych, które odtąd składały się z 4 cyfr i 2 liter. 16 sierpnia Polska Telewizja nadała pierwszy odcinek serialu Bonanza. A 22 grudnia przed 3 oddziałem NBP w domu pod Orłami w Warszawie nigdy nie ustaleni sprawcy zrabowali ponad 1 300 000 złotych u targu z Centralnego Domu Towarowego.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

0: Irena Santor w Radio Pogoda. Za chwilkę usłyszymy inną wielką indywidualność piosenki, w tym wypadku francuskiej, Mireille Mathieu, śpiewającą na pożegnanie greckiego Akropolu.
1: Autopromocja.
2: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Mon.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
15: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
16: Została ostatnia reklama.
17: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
18: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd, więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

mną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Dilidam, bubupidup.
1: Reklama. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
3: Herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
2: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
3: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
1: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
5: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
10: Reklama.
11: Dochodzi południe, więc przed nami w Radiu Pogoda wiadomości, po których usłyszymy przeboje Kasi Sobczyk i Czerwono-Czarnych o Mnie się nie martw i Haliny Kunickiej od nocy do nocy.
8: Wiadomości z Gdańska.
12: Iwona Wyciślok, zapraszam. Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące zmiany statutu dzielnicy Młyniska. Do 21 września mieszkanki i mieszkańcy tej gdańskiej dzielnicy mogą wyrazić swoje zdanie w sprawie zmiany nazwy dzielnicy Młyniska na nazwę Młyniska Młode Miasto. Ankieta jest dostępna na stronie gdańsk.pl. Dwa nowe żłobki powstały w Gdańsku przy ulicy Paganiniego na Suchaninie oraz przy ulicy Czerskiej. Mają zwiększyć dostępność opieki nad najmłodszymi w różnych częściach miasta, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
13: W przestrzeni ostatniego roku liczba miejsc żłobkowych w naszym mieście zwiększyła się o 550.
12: Budowa i wyposażenie dwóch nowych żłobków kosztowały ponad 36 milionów złotych. We wrześniu, w październiku i listopadzie mieszkanki i mieszkańcy Gdańska będą mogli ponownie wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa, ochrony ludności i reagowania w sytuacjach zagrożenia. W ramach jesiennej części programu zaplanowano kilkadziesiąt warsztatów w różnych dzielnicach miasta. Obowiązują zapisy.
8: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
12: Końcówka lata na Pomorzu z pogodą.

0: Michał Bajor w Radiu Pogoda i piosenka Nie chcę więcej, którą nagrał w 1988 roku. Dzisiaj dzień pozyskiwania talentów w kalendarzu świąt nietypowych, więc zapytałem o Państwa talenty. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania się Monika z Poznania. Jak byłam małym dzieckiem, moja babcia robiła na szydełku i na drutach. Mnie to nigdy nie interesowało, wydawało mi się, że nie mam cierpliwości. I po wielu latach, nagle, gdy już babci zabrakło, zachciało mi się sweterka na szydełku. Mhm. W sumie po mojej babci zostało mi sporo właśnie takich szydełek, najróżniejszych, ale pytanie, jak to zrobić. No i troszeczkę pomogła mi moja mama, która ma też złote ręce i robi na drutach i na szydełku, robiła wówczas. No i tak się zaczęła moja przygoda i trwa do dzisiaj. I zawsze się dziwiłam mojej babci, jak to jest, że zrobi 10 rządków, a gdzieś tam pojawił się błąd i potrafiła je spruć i zrobić od nowa. No i dzisiaj już robię tak samo. W sumie tak odkryłam swój talent, bo kiedyś wydawało mi się, że to jest niemożliwe. Nie można mieć tyle cierpliwości, żeby takie coś robić, a dzisiaj wiem, że można i że można robić super rzeczy. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam. No cóż, ćwiczenie czyni mistrza, to po pierwsze, a po drugie, piękny przykład dziedziczenia talentu w genach.

0: Radiu Pogoda słuchaliśmy Dolly Parton w jednej z jej najsłynniejszych piosenek, Jolene. Ktoś trafnie zauważył, że niedawne odejście piosenkarki zgodnie opłakują wszyscy Amerykanie, niezależnie od poglądów politycznych i wszelkich innych. Także Dolly Parton jest bardzo rzadkim przykładem artystki, która zawsze starała się łączyć, a nie dzielić i szerzyć dobro, a nie wykorzystywać różne niedociągnięcia. No i ta sztuka łączenia ciągle się jej udaje.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.

0: Jerzy Kryszak. Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: Mieczysław Wojnicki w Radiu Pogoda. Zgodnie z obietnicą wracam teraz do Państwa wrześniowych wspomnień, bo przecież ten miesiąc dopiero się zaczyna, a Państwo ciągle przypominają sobie różne rzeczy. Halo?
1: Witam Państwa.
0: Dzień dobry.
1: Odnośnie 1 września, tak, czyli początku roku szkolnego. Równo 57 lat temu na korytarzu jednej ze szkół spotkałam moją koleżankę. No i oczywiście nasza przyjaźń trwa już 57 lat. Widujemy się co roku, czasem kilka razy w roku, odwiedzamy się, wyjeżdżamy sobie razem od czasu do czasu na jakieś tam wypady. Jolu z Lublina, jeżeli jesteś, chciałam Ci bardzo podziękować za naszą przyjaźń. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam. No i myślę, że pani Jola jest, skoro ją pani pozdrawia, to znaczy jest w pani życiu. Bo jeśli chodzi o słuchanie Radia Pogoda, to proszę się przy okazji pani Joli zapytać, czy ma aplikację Radia Pogoda w telefonie, bo z tą aplikacją można nas słuchać wszędzie, gdzie jest dostęp do sieci telefonicznej, internetowej. This is the story of El Luto. Born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Andrzej Zaucha, słuchaliśmy go w przeboju z roku 87. Za chwilkę sięgniemy trochę głębiej w przeszłość, żeby posłuchać piosenek w wykonaniu Barbary Kraftownej i Ellie Fitzgeralda. Teraz nowy sezon, bo wczoraj wróciła na poranną antenę zabawa Szybka Piątka i jak dotąd wszyscy wygrywają. Wczoraj pan Wojciech, dzisiaj pani Wanda.
1: Belińska.
2: No i komplet, pani Wando, no. To się Marek
1: bardzo
2: ucieszy.
1: Się cieszy. Też, no tak, słucha. Pewno zaraz, jak skończymy rozmawiać, to będzie dzwonił, no.
3: Gratulacjami, no.
0: A pani Wanda i pan Wojciech wczoraj też wygrali granatowy kubeczek Radia Pogoda. O tę nagrodę toczy się cała gra, natomiast gwarantowane są smyczka i długopis Radia Pogoda w tej zabawie. Kolejna szansa na takie wygrane jutro. Kilka minut po ósmej.
4: Radio Pogoda. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00 tylko w Pulsie.
10: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl. Regulaminy.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
19: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
20: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
21: Carrefour w sumie najlepszy jest.
22: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
23: Volkswagen.
24: Została ostatnia reklama.
25: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
26: Codziennie niskie ceny.

myślałam, że może czar pryśnie, ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie,

0: w czwartek przypadkiem płatki z kwiatków obrywa mu kratkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartek.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem.
2: Wspomnienia, które bawią.
3: Popołudnia spędzane na rozmowie.
4: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
6: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Została ostatnia reklama.
4: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Całujmy się Danuty Rin i Bogdana Czyżewskiego, a potem Zapomnij mnie Andrzeja Dąbrowskiego. Na szczęście to tylko tytuły najpiękniejszych melodii, które usłyszymy w Radiu Pogoda zaraz po najważniejszych wiadomościach.
3: Noworodek porzucony pod klasztorem w podwarszawskim Łoniu. Potem o finiszu ważnej instalacji na Bałtyku. Najpierw jednak wrócimy do hybrydowych działań w Polsce i Niemczech.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
3: Marcin Krzemiński. Dziś eksplozja na dworcu w Augsburgu, wczoraj materiały wybuchowe w pobliżu elektrowni Jęszewalde i awaria stacji elektroenergetycznej pod Kolonią. Niemcy zmagają się z działaniami hybrydowymi, za którymi prawdopodobnie stoi Rosja, o czym teraz więcej Tomasz Orchowski.
5: Władze w Berlinie otwarcie oskarżyły Rosję o przeprowadzenie ataku hybrydowego na lotnisko w Lipsku. W zeszłym miesiącu znaleziono tam drona z materiałami wybuchowymi. Szef MSZ-u Johann Wadeful. Rosja musi zrozumieć, że poszukiwanie przez nią rozwiązań militarnych przy użyciu siły oraz próby narzucania swoich żądań za pomocą środków hybrydowych zakończą się niepowodzeniem. Niemcy zapowiedzieli między innymi zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn czy zaostrzenie kontroli wjazdowych wobec Rosjan. NATO będzie się bronić przed każdym zagrożeniem, zapowiada szef sojuszu Mark Rutte. Do Berlina płyną też wyrazy wsparcia od sojuszników, szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kall.

Ach, jaki piękny ten świat. Louis Armstrong w Radiu Pogoda. No właśnie, świat jest piękny i ten bardzo bliski nam i ten bardzo daleki, dlatego coraz więcej Polaków lubi podróżować, po prostu spędza wolny czas na tym, żeby zwiedzać świat. No, tak jak powiedziałam, zarówno ten blisko nas tutaj w Polsce, jak i taki dalszy za granicą. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o wrzesień, to okazuje się, że bardzo dużo Polaków wybiera właśnie wrześniowy urlop. Ja mówiłam, że niektórzy zostawiają właśnie wyjazdy na wrzesień, dlatego że jest taniej. To rzeczywiście jest fakt. Właśnie podano takie informacje, że ceny w hotelach i biurach podróży w tym roku są średnio od 22% do 36% niższe we wrześniu niż na przykład w sierpniu. Ale mówiłam też coś takiego, że wybieramy często wrzesień, dlatego że są mniejsze tłumy i tutaj już to akurat, proszę Państwa, się nie sprawdza, bo jak się okazuje, coraz więcej Polaków właśnie wybiera te wyjazdy wrześniowe, nawet takie jeszcze rodzinne, nawet z tą młodzieżą szkolną, bo jeszcze te pierwsze dni

września w szkole to nie jest takie pełne zaangażowanie do nauki, w związku z tym dużo dzieci wraca do szkoły dopiero w drugiej połowie września. I okazuje się, że w porównaniu do zeszłego roku liczba takich wrześniowych, jesiennych rezerwacji w tym roku wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego aż o 80%. No to jak ktoś wybiera się na wrześniowy wypoczynek, no to życzymy przyjemnego urlopowania się i mam nadzieję z Radiem Pogoda.

Jeden z przebojów zespołu Vox w Radiu Pogoda, 14.16, czyli pora obiadowa. No właśnie, co u Państwa dzisiaj na obiad? Czy trwa sezon na kurki, czy może na coś innego? 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu.

0: Kaufland jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Została ostatnia reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i TravistoFast.
4: Aflofarm.
5: Reklama.

0: filmu Most na rzece Kwai w przyszłym roku będzie dokładnie 70. rocznica od premiery tego filmu. Mitch Miller and his orchestra i Colonel Boggy March przed momentem w Radiu Pogoda. A teraz czas na porę obiadową. Co u Was na obiad? Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Menikru. Choć nie jestem rodowitym Ślązakiem, ale powiem po śląsku. Dzisiaj na obiad lane kluski z rosołem. Później kluski śląskie z modrą kapustą i do tego może być albo schabowy, albo mielony, a kompot ze śliwek. Pozdrawiam.
0: Bo też pozdrawiam i życzę smacznego. Co tam jeszcze Państwo mają w planach?
2: Dobry Pani Moniko, Bogdan z Warszawy. Umieliście na obiad na pierwsze danie będzie grochówka z grzankami, a na drugie będą pyzy ze skwarkami. Pozdrawiam serdecznie, do widzenia.
0: No i jak zwykle się zrymowało. Bem i Bem już teraz w Radiu Pogoda. Podaraj mi trochę słońca, a później posłuchamy Ludmiły Jakubczyk.

0: talent, który straciliśmy zbyt wcześnie. Ludmiła Jakubczak, zwana po prostu przez przyjaciół i rodzinę Lusią, zginęła w wieku 22 lat w wypadku samochodowym, a przed nią, proszę Państwa, świat stał otworem. Była piękna, energiczna, niezwykle utalentowana i miała już na swoim koncie kilka przebojów. Wszyscy mówią, że gdyby nie ten tragiczny wypadek, to byłaby to gwiazda na miarę Ireny Santor czy Haliny Kunickiej, która błyszczałaby na firmamencie polskiej muzyki. Ludmiła Jakubczak, która była żoną kompozytora Jerzego Abratowskiego, 10 lat od niej starszego, ale rozumieli się znakomicie i to on napisał dla niej melodię tej słynnej piosenki Gdy mi ciebie zabraknie. To był niesamowity przebój 1960 roku. Zresztą czytelnicy Ekspresu Wieczornego uznali w ogóle ten utwór za najpopularniejszą piosenkę powojenną, a o tym, jak ten utwór był popularny, świadczy chociażby żart, który królował w Polsce właśnie na temat tego utworu. Żart brzmiał tak. Znasz piosenkę o dymie? Nie. Dymi ciebie zabraknie. No i właśnie tak popularnie mówiono o tym wielkim hicie 1960 roku. Za chwilę Danuta Mizgalska i w jej wykonaniu Casablanca. Posłuchamy też grupy Trzy Korony.
1: Już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
13: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
12: Znaczy, Frosta kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Radio Pogoda. Gra dla każdego.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

rozkoszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni, w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: polskich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
7: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Została ostatnia reklama.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Reklama. To jest Radio Pogoda w środowe, wrześniowe, pogodne popołudnie. Już niedługo Choć pomaluj mój świat grupy 2 plus 1, ale na razie wiadomości. Jest 15.
15: Kolejne zatrzymania i przeszukania w sprawie zonda Krypta. Burzliwa eksmisja na poznańskim osiedlu wkroczyła policja, a w dolnośląskiej policji służbowe konsekwencje po udziale w bójce na stacji paliw.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
15: Marcin Krzemiński. Trzy kolejne osoby zatrzymane w sprawie zonda Krypto na polecenie prokuratury przez policję i CBA. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje, że równolegle funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Musimy przyjąć tę ustawę, żeby utrudnić Rosji działania na terenie naszego kraju. Tak tymczasem Donald Tusk uzasadnia konieczność odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Premier zwrócił się przy tym bezpośrednio do Karola Nawrockiego.
16: Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta. Blokowanie tej ustawy to nie była tylko ochrona brudnych interesów jakichś partyjnych kolegów. To weto zablokowało także wejście w życie ustawy, która bardzo utrudniała finansowanie działań terrorystycznych, działań wrogich wymierzonych w bezpieczeństwo naszego państwa.
15: Głosowanie w sprawie odrzucenia weta do ustawy o kryptowalutach zaplanowane jest na piątek. Policja chce ukarania ponad 60 osób, które protestowały przeciwko eksmisji jednej z mieszkanek osiedla maltańskiego w Poznaniu. Dom, w którym mieszkała pani Sandra, znajduje się na terenie sprzedanym przez kościół. Funkcjonariusze wraz z komornikiem próbowali dziś negocjować z lokatorką i zgromadzonymi demonstrantami, relacjonuje rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak.
17: W momencie, kiedy nie przyniosło rezultatu, dowodzący działaniami podjął decyzję o użyciu środków przymusu w postaci siły fizycznej, aby te osoby, które w sposób czynny i bierny utrudniały czynności komornicze, żeby z tego miejsca zostały usunięte.
15: Poszkodowane zostały dwie osoby. Policjanci wylegitymowali też blokujących eksmisję. Dyscyplinarne konsekwencje bójki w kolejce do dystrybutorów na stacji w Wałbrzychu tuż przed zakończeniem programu CPN. Okazuje się, że jednym z uczestników zdarzenia, z którego nagranie obiegło cały internet, jest komendant policji z Jeleniej Góry.
18: Został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
15: Mówił Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji. Co ciekawe, w sprawie pojawia się jeszcze jeden

0: warsztaty, między innymi językowe. Festiwal potrwa do 7 września, wstęp jest bezpłatny. Na warsztaty i spacery historyczne obowiązują zapisy. W Teatrze Wybrzeża trwają próby do spektaklu Podwójne życie Weroniki w reżyserii Eweliny Marciniak. Spektakl opowie historię bohaterki, której Kieślowski nie zdążył pokazać, dojrzałej Weroniki, w tej roli Dorota Kolak. Premiera 17 października na dużej scenie. Rusza kolejna edycja spacerów przyrodniczych po Gdańsku. Tym razem będą to spacery tropem sów, wilków i skamieniałości sprzed milionów lat. Najbliższy spacer 7 września o 18.45 zbiórka przy Bramie Nizinnej. Będzie można poznać nocne życie w mieście.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
2: 18 stopni na Suwalszczyźnie, do 20 na północy, do 22 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Dużo słońca, ale i też chmury. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie możliwy deszcz i burze.
3: Minut po godzinie 15, to jest pogodne środowe popołudnie w Radiu Pogoda. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Za chwilę słynny przebój grupy 2+1. Chodź, pomaluj mój świat. No właśnie, w jakich kolorach dzisiaj Państwa świat za oknami. Poza tym będziemy na pewno jeszcze przed 16 wspominać bardzo popularny polski film.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: nadzieję, że wesoło jest nam przy Radiu Pogoda. Helena Majdaniec i Czerwono-Czarni. Oczywiście przed chwilą pytałam się, w jakich kolorach jest pomalowany Państwa świat za oknami i pani Danuta zadzwoniła i powiedziała, że nie wie, bo nie widzi. A dlaczego? A to dlatego, że jej blok jest teraz tynkowany i wszystkie okna są zafoliowane, zakryte folią i nawet podobno nie można ich otworzyć. No dobrze, że teraz, a nie wtedy, kiedy było 35 stopni Celsjusza. A już teraz Państwa telefon dotyczący piosenki, która za chwilę pojawi się w Radiu Pogoda.
1: Ale dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry. Czy ja do tej kolejki oczekujących na tę piosenkę Zamówienie mogę się dopisać? Jest taka piosenka Obietnica Edwarda Hulewicza. Chętnie bym posłuchała, kto tam na dachu jest, a co ma się w garści, bo mało co już z tych słów pamiętam. Serdecznie pozdrawia i ściska babcia Marysia.
0: Ja też pozdrawiam i oczywiście za chwilę Obietnice i Edward Hulewicz na dodatek nie sam, bo jeszcze z Heliosami. A ja przypomnę, że mamy w Radiu Pogoda już od najbliższego weekendu koncert życzeń. Wraca, proszę Państwa, Robert Janowski, który będzie spełniał Państwa muzyczne życzenia, ale także oczywiście składał życzenia Waszym najbliższym, czy znajomym, czy przyjaciołom. Także Robert czeka na informacje od Państwa, do kogo ma zadzwonić w sobotę i w niedzielę. Proszę do niego pisać. Formularz zgłoszeniowy do koncertu życzeń znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.
2: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.

0: Alicja Majewska w Radiu Pogoda, a Państwo dzwonią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Mynko, dzień dobry Państwu. Ja chciałam powiedzieć, że ten cykl Piosenka ma życzenie to jest kapitalny pomysł. Dzięki temu, co ja odkryłam tyle piosenek, o których nawet szczerze mówiąc nie wiedziałam, że istnieją. Życzę wszystkim miłego odbioru audycji. Do usłyszenia, Ewa Stypomnia.
0: Do usłyszenia, dziękuję Pani Ewa. No właśnie tutaj należałoby podziękować słuchaczom, którzy proszą o takie wyjątkowe perełki, które gdzieś tam dzięki nim możemy usłyszeć ponownie, albo właśnie po raz pierwszy, bo ja nie ukrywam, że też wiele z tych utworów słyszę po raz pierwszy i podziwiam, że wiele, wiele lat temu takie właśnie wspaniałe utwory powstawały. A teraz proszę Państwa, zagadka, ale nie muzyczna, tylko filmowa. Czy pamiętają Państwo, którego filmu to jest? Jest fragment, proszę posłuchać.
2: Aby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, śle wam te dwa nagie miecze.
3: Mieczówcie u nas dostatek, ale i te przyjmiemy jako wróżbę zwycięstwa.
0: Widzieli Państwo ten film? Co to za film? O co chodzi? 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu.
4: Radio Pogoda.
5: Autopromocja.
4: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22. Tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja.
4: Radio Pogoda.

0: Pytałam państwa, z którego filmu pochodzi ten fragment?
1: Każde męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, śle wam te dwa nagie miecze.
2: Nie czuwcie u nas dostatek, ale i te przyjmiemy jako wróżbę zwycięstwa.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani Moniko, witam serdecznie Danka. Oczywiście jest to z bitwy pod Grunwaldem, kiedy Jagiełło dostał dwa nagie miecze tuż przed bitwą. Pozdrawiam.
0: Ja też pozdrawiam, ale chodzi o film. Tytuł filmu konkretnie. Kolejne państwa odpowiedzi.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Ilona z Gdańska. Nadawany fragment przed chwilą to był fragment z filmu Krzyżacy.
5: Ten fragment pochodzi z filmu Krzyżacy.
4: Chodzi o film Krzyżacy.
6: Dzień dobry, Andrzej. Jest to fragment Krzyżaków, gdzie wielki mistrz przekazuje dwa miecze naszemu polskiemu królowi Jagiełło i on przyjmuje te dwa nagie miecze.
7: O, film i fragment, który był puszczany, to Krzyżacy. Marzanna.
8: Ten fragment, ten tekst pochodzi z filmu Krzyżacy.
0: No, oczywiście, mają państwo znakomitą pamięć. Jeszcze były 32 miliony takich odpowiedzi. Oczywiście żart. Ale tyle widzów widziało ten film Krzyżacy, jeden z najpopularniejszych polskich filmów w reżyserii Aleksandra Forda. Proszę państwa, dzisiaj wyjątkowa rocznica, bo premiera tego filmu miała miejsce 2 września 1960 roku, chociaż wcześniej odbył się pokaz specjalny, oczywiście w rocznicę bitwy pod Grunwaldem, czyli 15 lipca w 1960 roku, ale 2 dzień września to jest właśnie dzień tej oficjalnej premiery. Od tego dnia wszyscy Polacy mogli zobaczyć ten film w kinach. Ja myślę, że te 32 miliony to wśród tej liczby są też takie osoby, które nie raz, nie dwa, ale może i trzy, a może i więcej razy poszły właśnie do kina, żeby zobaczyć ten wyjątkowy film. Film, który chyba wszyscy Polacy powinni znać. Jeżeli ktoś jeszcze go nie widział, no to koniecznie musi zobaczyć. A dzisiaj taka właśnie wyjątkowa rocznica, którą wspominamy.

0: gwiazd i Zdzisława Sośnicka na antenie Radia Pogoda. Telefon od Państwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Moniko. A propos tego filmu Krzyżacy i tych dwóch nagich mieczy. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą o tym, ale ja kiedyś, jakieś 10 lat temu oglądałem taki program. Te miecze były w skarbcu koronnym na Wawelu. Mhm. One były trzymane razem z różnymi koronami, tam berłami na Wawelu. I po trzecim rozbiorze Polski, kiedy Prusacy weszli do Krakowa, to te dwa nagie miecze, które były w tym skarbcu, a które były darem dla Jagiełły, one zostały osobiście przez jakiegoś tam dostojnika pruskiego wrzucone do pieca i spalone i stopione. Także te dwa nagie miecze, już ich nie ma. To jest podobno prawda historyczna. Ja to kiedyś słyszałam w telewizji, dlatego to powtarzam. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. No ja byłam niedawno w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem i też właśnie słyszałam tę historię. Faktycznie Prusacy te miecze zabrali, ale ich podobno nie zniszczyli, bo dalsze ich lasy są już znane. Archeologowie zbadali dokładnie ich trasę. Chyba ostatnie miejsce, w którym one były, to plebania we Włostowicach bodajże. Później chyba były w Zamościu i to był koniec XIX wieku i potem lat po nich zaginął. Archeolodzy do dziś ich szukają. Może gdzieś tam kiedyś, proszę Państwa, znajdą. Pamiętam, że było kiedyś takie sensacyjne właśnie odkrycie na polach bitewnych. Ktoś z wykrywaczem metali odkrył taki jeden miecz, który teraz zresztą można oglądać właśnie w tym Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Jeden z tych właśnie mieczy, którymi walczyło 66 tysięcy rycerzy w tym 1410 roku. No bardzo ciekawe są te różne historie i warto je poznawać. Za chwilę Iga Cembrzyńska i jej intymny świat. Posłuchamy też zespołu ABBA.
2: Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Mon.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w lombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
13: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze. I ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie. A co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
4: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
17: Została ostatnia reklama.
18: Marian, o czym myślisz?
19: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
18: O mega okazjach w Media Expert.
19: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Reklama.
22: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

zmieniają wspomnienia. Noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć powodę.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka, moc.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić?

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja.
4: Radio Pogoda gra najpiękniejsze melodie we wrześniowe, pogodne popołudnie. Za kilka minut odrobina muzyki francuskiej. Miloch zaśpiewa Edith Piaf, ale na razie wiadomość. Jest 16.
5: Zatrzymania i kolejne kroki w sprawie zonda Krypto. Rosyjski resort dyplomacji wzywa na dywanik niemieckiego ambasadora. Rządowa poprawka do zasad najmu krótkotrwałego da głos wspólnotom mieszkaniowym.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
5: Marcin Krzamiński. Do katowickiej prokuratury przewożone są właśnie kolejne 3 osoby zatrzymane ze śledztwem w sprawie zonda Krypto. Tam będą przesłuchane i być może usłyszą zarzuty. Służby działające na zlecenie prokuratury dokonały przeszukań u zatrzymanych osób. Zabezpieczyły m.in. biżuterię i luksusowe samochody. Przeprowadzają także czynności w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
7: Ta czynność jest przeprowadzana w związku z tym, że prokurator uznał, że w tych miejscach mogą znajdować się dokumenty, które z kolei będą przydatne jako dowód w prowadzonym postępowaniu.
5: Wcześniej w związku z aferą zonda Krypto zatrzymany, a następnie aresztowany został prezes PKL-u Radosław Piesiewicz. Śledczy zarzucają mu m.in. płatną protekcję. Rosyjskie MSZ wezwało niemieckiego ambasadora w Moskwie. To po tym, gdy rząd w Berlinie obarczył Rosję odpowiedzialnością za incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku w sierpniu. W reakcji na ten incydent Niemcy zdecydowały o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Bonn i położonego w centrum Berlina rosyjskiego domu. Dziś niemieckie media poinformowały o zatrzymaniu 2 podejrzanych o próbę ataku. To mężczyzna z łotewskim paszportem urodzony w Rosji oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi. Lotnicze pogotowie ratunkowe jeszcze diś przetransportuje do Polski kolejne 2 osoby poszkodowane w sierpniowym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pacjenci są w poważnym stanie, będą hospitalizowani w Warszawie. W katastrofie polskiego autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia zginęło 12 osób. W sumie z Medjugorje wracało 59 osób. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu nowelizacji regulującej najem krótkoterminowy. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, wspólnoty będą mogły decydować o możliwości prowadzenia takiego najmu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa, oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
5: O taką zmianę zabiegali w Sejmie politycy Polski 2050, a to dlatego, że osoby sąsiadujące z najemcami skarżą się, że tymczasowi lokatorzy zakłócają spokój i porządek w okolicy. Przyjęty projekt wprowadza też definicję najmu krótkoterminowego jako usługi świadczonej przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Nadzór nad branżą będzie możliwy dzięki utworzeniu centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych, do którego osoby wynajmujące będą musiały zgłaszać swoje działalności. Wystarczyło 20 minut. W takim czasie rozeszło się 7 tysięcy czeków turystycznych, czyli dopłat do wypoczynku w Lubelskiem. Planowane są jeszcze 2 tury tego programu. Czeki wygenerowane na stronie internetowej Lubelskiego Czeku Turystycznego turyści mogą wykorzystać do końca września. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy pobytu z minimum 2 noclegami.
6: Co jest grane w Gdańsku?
9: Iwona Wyciślok, zapraszam. Pierwszy weekend września w Gdyni upłynie pod znakiem modernizmu. W ramach akcji Gdynia w UNESCO od 4 do 6 września zaplanowano oprowadzania z lokalnymi przewodnikami warsztatów.

goście tyle. Katarzyna Boweryna, mam nadzieję, że dużo radości sprawia Państwu słuchanie Radia Pogoda, najpiękniejszych melodii. Domyślam się, że część, jeżeli chodzi o część z nich, to znają w ogóle Państwo słowa od początku do końca i bardzo dobrze, bo można będzie niedługo tę wiedzę wykorzystać, bo przypominam, że przed nami dwa spotkania z Radiem Pogoda, z naszymi najpiękniejszymi melodiami, z potańcówką Radia Pogoda w Warszawie 12 września na Warszawskich Dniach Seniora i we Wrocławiu 18 września, z kolei na Wrocławskich Dniach Seniora będzie nasze studio plenerowe, będzie nasza scena. No i będziemy też śpiewać wspólnie piosenki. W Warszawie na to zaprosili dzisiaj z samego rana Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Także będzie takie, proszę Państwa, karaoke z najpiękniejszymi melodiami z Radia Pogoda. Także liczymy na Państwa obecność i na głośne śpiewanie razem z nami. It was

0: Państwo pytają, co tam trzeba wpisać w tym formularzu zgłoszeniowym do Klubu Pogodnych Ludzi. No, nie trzeba podawać żadnych numerów kont, danych wrażliwych, po prostu swoje imię, numer telefonu do siebie, no bo przecież będę do Państwa oddzwaniać. No i napisać nawet w trzech słowach, niekoniecznie jakieś elaboraty, dlaczego Państwo uważają się za osoby pogodne, a jeżeli chcieliby Państwo się zgłosić telefonicznie, to jak zadzwonicie, to odezywa się tam nasza automatyczna sekretarka, także proszę po prostu zostawić taką wiadomość do mnie i do klubu, że chcieliby Państwo dołączyć i miło będzie, jak powiedzą Państwo, dlaczego. Za chwilę właśnie do kogoś z Państwa oddzwonię, przyjmując do klubu, wręczając legitymację członkowską i radiopogodową przypinkę.
1: Radio Pogoda.

0: ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Kaufland jest też.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne, opakowanie 500 gramów, jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem

0: takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Została ostatnia reklama.
3: Tomek!
4: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

ty trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą ramiona splotą,

0: sprawie klubu pogodnych ludzi. Dzisiaj odzwaniam do pani Ani.
1: Klub pogodnych ludzi. Radia Pogoda.
2: Tak, słucham.
0: Dzień dobry, Radio Pogoda z tej strony, Monika Tarka.
2: O matko, jak ja się cieszę, pani Moniko.
0: Właśnie tak. Czytam sobie pani zgłoszenie do Klubu Pogodnych Ludzi i z niego wynika, że tak naprawdę pani receptą na pogodę ducha jest aktywność.
2: Tak, jak najbardziej.
0: Bo pani pisze, że maluje, prowadzi seniorski kabaret, pisze wiersze, tak. Chodzi na koncerty, tak. Bierze tak. aktywny udział w życiu kulturalnym swojego miasta, czyli co to za miasto, pani Aniu?
2: Tak, no nie poza miasto, to wyjeżdżam. Wyjeżdżam na przykład z moją grupą kabaretową, żeby zwiedzać Polskę.
0: Tak.
2: I kocham Polskę poza tym. Nigdy bym nie zamieniła Polski na żaden inny kraj. Nigdy bym się nie wyprowadziła z Polski.
0: Ja też, pani Aniu, więc tutaj możemy sobie przybić piątkę, jeżeli o to chodzi. Ja chciałam się dopytać o ten seniorski kabaret. Co to takiego? Gdzie on działa w ogóle? Jak się pani do niego dostała?
2: Jak poszłam na emeryturę w 2007 roku, to był ten okres, kiedy powstawały uniwersytety trzeciego wieku.
0: Aha.
2: Ja tam poszłam, ówczesna przewodnicząca właśnie tego całego gremium powiedziała, że jej się marzy kabaret przy tym uniwersytecie. I ja powiedziałam jej wtedy tak, mówisz i masz, będziesz miała. No i nie miałam problemu z dobraniem aktorów. To byli też ludzie pogodni, z humorem. Ja oczywiście pisałam scenariusze. Jeździmy poza Bydgoszcz też, nie tylko na terenie Bydgoszczy występujemy. Do domów seniora, poza tym też do tych ludzi onkologicznych na przykład. Po prostu dajemy radość tym ludziom, którzy na co dzień, wie pani, zmagają się z cierpieniem.
0: No tak,
2: to jest też dla nas bardzo
0: cenne. To robicie naprawdę świetną robotę, więc dziękuję za to i gratuluję w ogóle tego wspaniałego pomysłu. Pani Aniu, no ja dzwonię do pani, żeby powiedzieć, jakie są losy pani zgłoszenia do Klubu Pogodnych Ludzi.
1: Zgłoszenie rozpatrzone pozytywnie.
0: Proszę.
2: Ojej, ja się cieszę.
0: Także witamy w klubie. Już niedługo dziękuję. Dostanie pani od nas legitymację.
2: Ja was słucham od rana do wieczora, pani Moniko. Będę teraz w Kudowie akurat, czyli niedaleko Wrocławia. 18 chcemy z koleżanką przyjechać w czasie Dni Seniora. Tak,
0: świetnie, proszę koniecznie zgłosić się do naszego studia plenerowego. Dobrze, pani Aniu?
2: Dobrze, zgłoszę się.
0: Wszystkiego dobrego,
2: jestem
0: pozdrawiam.
2: Jestem szczęśliwa, naprawdę, aż mi się płakać chce.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: słoneczna piosenka Terry'ego Jacksa na antenie Radia Pogoda. Za 22 minuty będzie godzina 18. Wczoraj wieczorem zaczęliśmy, proszę Państwa, czytać nową powieść na naszej antenie i dzisiaj ciąg dalszy. Przypomnę, że to Magnesy serc Heleny Mniszkówny, której fragmenty Wojciech Masiak czyta Państwu, także zapraszam. No ale zanim ta powieść na naszej antenie, no to oczywiście będzie Aleja Sław. A kto po 18 będzie bohaterem audycji, o tym już Tamara Pawlik-Lipska i jej gość.
1: Po 18 moim i Państwa gościem będzie Lech Dyblik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zazdroszczę Wam, że mnie usłyszycie.
1: Ja również sama sobie zazdroszczę, że mogłam porozmawiać z naszym dzisiejszym gościem. Efekty po 18. Zapraszamy.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia w takim razie. Ja też mówię do usłyszenia jutro. Monika Tarka.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
3: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
4: Tak,
3: jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
4: Tak,
3: jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
10: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Popołudnie w wielu miejscach z mniej lub bardziej przelotnym deszczem. Noc będzie deszczowa w południowej połowie kraju, a na północy, zwłaszcza na północnym wschodzie, możliwe mgły utrudniające, ograniczające widzialność. Uważajcie na autostradzie A1 między węzłami Włocławek Zachód, Włocławek w północ. Ciężarówka zderzyła się z osobówką, utrudnienia na jezdni w stronę Gdańska.

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
8: Uciąc

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Reklama. Na zegarach 18, a to oznacza, że właśnie teraz zaczynamy wiadomości i prognozy pogody, a później w Radiu Pogoda spotkanie w Alei Sław.
6: Mniej produktu, a cena ta sama. UOKiK sprawdza sklepowe półki. Makabryczna zbrodnia w Kędzierzynie-Koźlu. Podejrzany usłyszał zarzuty. Pięciolatek zaginął podczas zakupów. Uratowali go czujni nastolatkowie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Towary na sklepowych półkach pod lupą UOKiK-u, a powodem tzw. downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga, na przykład czekolady, mówi Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
7: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
6: Nie chodzi tylko o produkty spożywcze. Urząd bada, czy na przykład z pudełka nie ubyło trochę proszku do prania, albo z opakowania nie zniknęło bez śladu kilka wacików. Zamknięto przestrzeń powietrzną nad Lublinem. To były ćwiczenia wojskowe. Dziś już minęły. Trwały 2 godziny od 15.30. Jutro będzie podobnie. Wojsko uzgodniło ćwiczenia z lotniskiem w Lublinie, tak aby nie było zakłóceń w ruchu pasażerskim. Wrócił na miejsce zbrodni i został zatrzymany. 19-latek zamordował kobietę w Kędzierzynie-Koźlu, a w Opolu ciężko ranił młotkiem przechodnia. Tak twierdzi prokuratura. Postawiła zatrzymanemu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Prawdopodobnie zaatakował on przypadkowe osoby. Śledczy zlecili badania psychiatryczne. Dużego strachu najadła się mama 5-latka z Bydgoszczy podczas zakupów w galerii handlowej. Chłopiec zniknął jej z oczu i znalazł się w innej części miasta. Pomogła czujność kilku nastolatków i motorniczego tramwaju. Agnieszka Wynarska.
8: Chłopiec przymierzał z mamą buty w galerii handlowej przy ulicy Fordońskiej. W pewnym momencie zniknął jej z oczu. Jak się potem okazało, wyszedł z galerii, poszedł na przystanek i wsiadł do tramwaju. Na 5-latka uwagę zwrócili jadący tramwajem nastolatkowie, opowiada nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
9: Również chwilę wcześniej byli we wspomnianej placówce handlowej i słyszeli komunikat o poszukiwaniu malucha w żółtej koszulce.
8: Nastolatkowie powiadomili motorniczego, a ten policjantów. Mały uciekinier trafił pod opiekę mamy.
6: Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się one wielkim zainteresowaniem. Dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki. Zaplanował 500 akcji w całym kraju, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
10: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
6: Resort chce spopularyzować program Moje Zdrowie oraz aplikację Moje IKP, czyli internetowe konto pacjenta. Jeśli jednak ktoś ma dziś gorszy nastrój, to nic dziwnego. Mamy tak zwany post-holiday blues. To udowodniony przez psychologów stan rozdrażnienia i braku energii, a związany jest z nagłą zmianą rytmu życia. Typowe zjawisko tuż po wakacjach.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Deszcz torpedował wtorkową rywalizację na nowojorskich kortach. Mecze w pierwszej rundzie US Open Magdaleny Fręch i Magdy Linet zostały przerwane, a ich dokończenie zaplanowano na dziś. Dziś także, ale w drugiej rundzie mają zagrać Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Mecz Hurkacza najwcześniej około 19. Narciarze i snowboardziści z Rosji i z Białorusi uzyskali od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej przedłużenie na nowy sezon warunków ich startu w zawodach. Będą mogli rywalizować w imprezach międzynarodowych jako neutralni, ale bez symboli i tożsamości narodowej.
1: Pogoda.
6: Jutro zachmurzenie umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie na Wybrzeżu i na Podkarpaciu burze. Temperatura maksymalna przeważnie od 20 do 23 stopni. Chłodniej tylko nad morzem i na Suwalszczyźnie około 19.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
5: Dzień dobry. Zaczynamy Alejesław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie. Przypominam, że wrzesień to taki czas, kiedy wracają seriale, wracają różne programy. No i właśnie między innymi o jednej z takich powracających produkcji porozmawiamy dzisiaj z Lechem Dyblikiem, aktorem, który wciela się w nową postać w serialu Zajazd. Ale o tym za chwilę. Oczywiście nie zabraknie też wspomnień, chociażby z planu z Johnem Malkowiczem. Zapraszam bardzo serdecznie.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Lech Dyblik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, Pani.
1: Możemy Pana zobaczyć już w nowej produkcji w serialu Zajazd. Gra tam Pan postać, która niekoniecznie zachowuje się odpowiednio, że tak

0: chyba ujmę.
1: Ja wiem, czy nieodpowiednio, no gość na emeryturze, który grasuje po portalach randkowych, no próbuje sobie znaleźć jakąś kobietę na dalszą drogę życia, no i z tego wynikają różne perypetie, no sam nie bywałem na portalach randkowych, ale rozumiem, że mogą być różne nieprzewidziane zdarzenia, no i właśnie, zresztą to są zdarzenia najczęściej śmieszne, więc nie. Lubię, jak jest śmiesznie.
0: Nie są to zdarzenia groźne.
1: Nie.
0: Ale z tego, co wiem, to Wiktor, czyli postać, którą pan gra, raczej powinien się skupić na swoim zdrowiu. Tam chyba trochę tych problemów zdrowotnych ta postać ma.
1: Tak, ale wie pani co, z tym zdrowiem to jest tak, że ciągle jak ludzie mnie tam na ulicy zaczepiają, to pytają o zdrowie. To ja pytam, a jak u pana z tym? No bo u mnie jest wszystko gra, no ale to jakiś w zasadzie niepokój wywołuje we mnie to pytanie o zdrowie. Coś, czego się nie dostrzegam, nie wiem. Nie, no ma kłopoty zdrowotne, no ale w tym wieku to się ma, no.
0: Czy te randki mu nie przeszkadzają? Na serce na przykład? Dobrze wpływają?
1: Nie, chyba nie. Poza tym, że osobiście jestem po wymianie zastawki i bypassach, także wytrzymam.
0: To trochę postać w nieco innym stylu niż z większości ról, z których pana kojarzymy.
1: No bo... tak. No. Zgadza się, no bo to wcześniej to byli wyłącznie bezdomni albo alkoholicy, w każdym razie ludzie na dnie, a teraz taki, no, atrakcyjny staruszek, no.
0: Już może tam nie przesadzajmy z tymi jakby ludźmi na dnie, ale tacy raczej też, powiedziałabym, z podszemranej gwiazdy nieco.
1: Zgoda, ale ja tego w żaden sposób nie deprecjonuję, no bo się na tym znam, życie miałem bogate i poza tym mam jakąś wewnętrzną zgodę na to, jak jestem postrzegany. Mhm. Skoro mnie tak postrzegają, to proszę uprzejmie, bo prawda jest taka, że płacą za to coraz więcej pieniędzy, więc absolutnie czuję się na miejscu.
0: A ten wątek w naszej rozmowie jeszcze wróci. Zostańcie państwo z nami.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: jadalnie.
1: Autopromocja.
2: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
3: A dzień dobry, witam serdecznie.
2: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
4: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
2: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie.

Może wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, milszy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

0: naiwnie, na deszczy kutyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy w usta ją dżdże. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla marchewek, z jego roz krzepnie kłos, więc się cieszę w głos, gdy w schludnej mej izdebce pada sobie deszcz. Chlupie, chlapie, drepce, chłopce, szepce też. To cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, chlup, chlup, to mi chlap, chlap, chlap. To i flum, flum, flum, to mi kap, kap, kap. To mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: Słuchają Państwo programu Aleja Sław. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest aktor, choć jak sam o sobie mówi, nie tylko aktor, Lech Dyblik. Możecie go Państwo zobaczyć w nowej roli w serialu Zajazd. I o drugim sezonie tej produkcji dzisiaj trochę rozmawiamy.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A jak się Pan czuje w roli takiego eleganta Wiktora?
3: Powiem szczerze, byłem zaskoczony, bo widziałem jakąś taką zapowiedź na Instagramie. Mhm. To byłem zaskoczony, że ja tak dobrze potrafię wyglądać. Zresztą moja żona i dzieci też, bo pokazałem im to. Ja wiem, no, jestem aktorem, no.
1: No ale czy rozumiem, że jakby aktor przyjmuje zadanie aktorskie, staje się różnymi postaciami, no ale chyba tak sobie myślę, że w jednych rolach można się czuć lepiej, w innych trochę gorzej. Czy zawsze tak samo?
3: Wie pani co? Ja już, no bo ponieważ całe życie w tym robię, więc ja te propozycje, które dostaję, one są przemyślane. Mhm. Przemyślane i w zasadzie rzadko odmawiam, ale to odmawiam dlatego, że no ludzie się przygotowują do tego i to mniej więcej gra. No. Mhm. W jednym z seriali, w którym gram, to Netflix będzie, tam agentka mi powiedziała, że oni 2 tygodnie się zbierali, żeby mi coś tam zaproponować. Nie powiem póki co, w którym to było. Mm-hmm. No, że taka rola niegodna gwiazdy. No, tutaj występuje jako gwiazda. Ale parę dni zdjęciowych. I powiedziałem, że jak ich na to stać, to z przyjemnością. No i zagrałem. Ale zdziwiło mnie to, że to w ogóle taki problem był, no bo to można z człowiekiem normalnie pogadać, no ale nie wiem, no. Już taki chyba pomnik mi niedługo będą stawiać, skoro tego typu opory mają. No.
1: Ale to teraz mnie pan zaciekawił. Rozumiem, że też pan nie może pewnie zdradzić jakichś tam szczegółów. No właśnie, albo pan nie chce. No ale jeżeli rozumiem, że to była jakaś taka rola znów raczej z tej szemranej strony.
3: Zgadza się, zgadza się. I zresztą to trudno też nazwać rolą, bo raczej taka obecność bardziej, chociaż tam parę scen było do zagrania. No ale mnie się spodobało na przykład to, że im zależało na tym. W zasadzie to tak na zdrowy rozum, to można wziąć jakiegoś troszkę wyszkolonego statystę i też by to zrobił. Mhm. A oni musieli zapłacić spore pieniądze za to.
1: No ale to w takim razie...
3: No miałem kamper, naprawdę wszystko było elegancko.
1: No ale to w takim razie, to tak sobie myślę, że to chyba tylko jakby na plus dla pana, że jednak, tak jak pan powiedział przed chwilą, za te role płacą coraz więcej.
3: Tak.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zawolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapałem, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego że.

0: to promocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
6: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
9: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
1: Została ostatnia reklama.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę?
16: Już mam chrapkę na Desnoran.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
17: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
18: Aflofarm.
0: Reklama.
20: Drogowskaz, Radia Pogoda.
21: Najcieplej będzie jutro na Mazowszu, w Świętokrzyskiem, na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu 24-25 stopni. W pozostałych regionach od 20 do 23 i przelotny deszcz. Niestety prawie wszędzie może się jutro pojawić, choć zachodnia część kraju nieco bardziej pochmurna. A dziś w nocy uwaga na S8. Od 20 do 6 rano utrudnienia na jezdni w stronę Warszawy z powodu remontu na 493 kilometrze.

0: Sław, Radia Pogoda.
1: W jednym z wywiadów powiedział pan, że bardzo się podoba panu w aktorstwie to, że jest również darmowe jedzenie na planie.
2: Zgadza się, i zwrot kosztów podróży.
1: Czy to takie ważne?
2: Wie pani co, zawsze mnie to wprawia w dobry nastrój. A kiedyś w czasie jakichś tam zdjęć w plenerze ktoś z kolegów strasznie zaczął marudzić na temat jedzenia, że mu nie smakuje to jedzenie, to powiedziałem mu, to się skup na tym, że za darmo.
1: Rzeczywiście, wtedy smak się zmienia chyba.
2: Tak, oczywiście. To
1: czy są jeszcze jakieś plusy bycia aktorem, że tak ten wątek pociągnę?
2: Wie pani co, no w zasadzie to powiem tak, że jak ktoś mówi o mnie, że jestem aktorem, to mnie to trochę obraża, dlatego że to jest jakby zawężenie tego, kim jestem. Ja się w różnych dziedzinach realizuję i a ja wiem, czy ja jestem aktorem, no.
1: No ale jednak szkołę teatralną pan skończył. No to
2: pani,
1: można powiedzieć,
2: jakimś
1: że...
2: cudem. Jakimś cudem, bo cudem. Z piosenki miałem 3 z 2 i oni chcieli mnie wyrzucić. Nie zdał egzaminu, no to by mnie wyrzucili.
1: No ale to też w takim razie w ciekawą stronę to poszło, skoro z piosenki 3 z 2, a jednak te piosenki również pan wykonuje na scenie.
2: Zgadza się, ale to był sen idioty, ponieważ no ja rzeczywiście nie potrafiłem ani trafić w dźwięk, ani odliczyć 4 taktów. Ale jak tam zacząłem porządkować swoje życie i tam terapeuta mi powiedział, że muszę mieć jakieś hobby, bo znowu zacznę pić, więc wymyśliłem, że będę się uczył języków i że spróbuję zostać piosenkarzem. Ponieważ ze śpiewania po polsku no miałem 3 z 2, więc wykombinowałem. To było takie trochę prowokacyjne, ale ja lubię takie sytuacje, bo wymyśliłem, że będę po rosyjsku śpiewał. Bo po pierwsze, konkurencja w Polsce nie jest duża, bo nikt z wykonawców w zasadzie nie traktuje tego poważnie. Tam maleńczuk próbował, no ale to było takie trochę prześmiewcze. Ja te lekcje dobrze odrobiłem, bo parę razy czy w Rosji, czy na Ukrainie usłyszałem jakieś komplementy na ten temat.
1: Tu mała przerwa muzyczna. Za chwilę wracamy. Zapraszam do słuchania Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i państwa gościem jest Lech Dyblik.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 87 i 8 FM.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewaj wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem,
3: wspomnienia, które bawią,
4: popołudnia spędzane na rozmowie
5: i wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
8: i Klemens prawy.
7: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
9: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
8: Codziennie.
9: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
6: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
13: Jeśli chcesz dobrze spać, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC. Reklama.
3: W tym momencie na zegarach mamy godzinę 19, czyli czas na wiadomości i prognozę pogody, a potem zapraszam na Aleje Sław Radia Pogoda.
4: Kolejne zatrzymania w aferze Zonda Krypto przed prokuratorem znany inwestor. Przepychanka z policją w Poznaniu, tłum chciał uniemożliwić eksmisję. Donald Trump chce zmieniać mapę świata, a przynajmniej nazwy na tych mapach. Cieśnina Ormus ma być cieśniną Trumpa.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znany z aktywności w internecie Rafał Z, biznesmen, celebryta, niegdyś właściciel najdroższego apartamentu w Polsce w warszawskim Wieżowcu na Złotej, został dziś zatrzymany przez policję. To jedna z trzech kolejnych osób, która może usłyszeć zarzuty w sprawie afery finansowej Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy.
6: Ja jestem poszkodowany.
4: Rafał Z współpracował z zaginionym założycielem Zonda Krypto, Sylwestrem Suszkiem. Tłum osób protestował dziś na osiedlu maltańskim w Poznaniu przeciw eksmisji jednej z mieszkanek, Sandry Majer. Teren, na którym kobieta mieszkała od ponad 40 lat, należał do niedawna do tamtejszej kurii i trafił w ręce firmy deweloperskiej. Nowi właściciele złożyli ofertę w zamian za wyprowadzkę, mówi adwokat reprezentujący kurię, mecenas Jacek Masiota.
7: Zobowiązaliśmy się do sfinansowania najmu lokalu mieszkalnego dla pani Sandry Majer na okres roku. Zobowiązaliśmy się, że jeżeli podpisze z nami porozumienie, przesuniemy termin wydania lokalu oraz zobowiązaliśmy się, że pomożemy pani Sandrze w uzyskaniu lokalu bądź z zasobu miejskiego, bądź z zasobu do remontu.
4: Jednak Sandra Majer nie zgodziła się na takie warunki i nie chciała opuścić domu. Parafia zawnioskowała o eksmisję. Na miejsce przyjechał komornik i policja. Zgromadzony tłum chciał ich zatrzymać.
8: Policjanci wylegitymowali 62 osoby, które w sposób bierny i czynny utrudniały egzekucję komorniczą. Utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
4: Mówi Andrzej Borowiak z poznańskiej policji. Ostatecznie policjanci wyeksmitowali Sandrę Majer. Była to druga tego rodzaju eksmisja przeprowadzona na tym osiedlu. Ponad 700 niewybuchów pochodzących z II wojny światowej znalazł podczas prac polowych rolnik spod Płońska. Amunicja strzelecka, granaty ręczne, pociski do granatników, zapalniki i inne przedmioty znajdowały się w ziemi około 20 metrów od zabudowań, podała policja. Znaleziskiem zajęli się saperzy. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio przekonuje, że niedawna wizyta dyrektora CIA w Moskwie była rutynowa. Według Rubio chodziło o utrzymanie kontaktów między służbami obu państw. Dotychczasowe komentarze ekspertów mówiły m.in. o tym, że CIA miało odradzać Moskwie militarnych prowokacji wobec krajów NATO. Donald Trump tymczasem nie ustaje w nadawaniu nazw geograficznych. Oświadczył właśnie, że chce mieć własną cieśninę. Strategiczna cieśnina Ormus powinna zmienić nazwę na cieśninę Trumpa. Amerykański prezydent przekonuje, że to Stany Zjednoczone, a nie Iran, kontrolują ten kluczowy szlak dla transportu ropy. Wcześniej Trump oświadczył, że Zatoka Meksykańska nazywa się już Zatoką Amerykańską, a jezioro Ontario na granicy z Kanadą jeziorem amerykańskim. Zaćmienie słońca mogło być przyczyną dziwnego zachowania zwierząt w sierpniu. Naukowcy właśnie podali, że na przykład lwy po rozpoczęciu zaćmienia zwiększyły swoją aktywność. Wraz ze zwiększaniem się ciemności wykazywały coraz większy niepokój. Orangutany z kolei w trakcie zaćmienia słońca patrzyły w niebo i obejmowały swoje potomstwo. Słonie indyjskie za to wydawały delikatne odgłosy, a słonie afrykańskie w okresie największej ciemności pozostawały nieruchome.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarki Serbii pokonały w Brnie Grecję 3-0. Jako pierwsze awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. W nim zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Turcja-Niemcy. W drugim dzisiejszym meczu 1/4 finału Włochy zagrają ze Szwecją. Jutro mecz Polek z Holenderkami. Brytyjczyk Matthew Brennan z ekipy Wisma Lisse Bike wygrał w miejscowości Lorca 11. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas z grupy Movistar. Wyścig zakończy się 13 września w Granadzie.
5: Pogoda.
4: Jutro od 19 do 23 stopni, najchłodniej nad morzem. Zachmurzenie umiarkowane, czasem duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu i na Podkarpaciu możliwe burze.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Jak sam mówi, pracę aktora należy docenić również za to, chociażby, że na planie są darmowe posiłki. Lech Dyblik jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. I do tej rozmowy za moment wracamy. Tamara Pawlik-Lipska, mówię ponownie. Dzień dobry.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Lech Dyblik. Znają go Państwo z ekranów, i tych dużych, i tych małych, ale także znają go Państwo jako pieśniarza. I właśnie chwilowo na tym aspekcie jego artystycznej działalności skupmy się w naszej rozmowie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ruszyłem taką dziedzinę, myślałem, że to będą wyłącznie jaja jakieś, no, że po rusku, że takie piosenki z lat 50. wojenne też, są bardzo piękne, ale okazało się, że mam publiczność, że moją publicznością to są po prostu uniwersytety trzeciego wieku, działkowcy, emeryci. I są to ludzie, dla których nie ma specjalnej oferty, jeśli chodzi o entertainment. Natomiast na tych spotkaniach ze mną oni się dobrze czują, śpiewają razem ze mną. No, miałem ostatnio, to zabawna sytuacja, spotkanie u redemptorystów w Toruniu. Spotkanie z młodzieżą. I też śpiewałem te piosenki. Później się okazało, że przyszedł ojciec Rydzyk i tam sobie siedział z tyłu. I jakaś pani mi mówiła, że wszystkie piosenki z panem śpiewał, bo wszystko zna. Później podszedł, poznaliśmy się, bo nie znałem gościa wcześniej. No. Także, że to... Ja wiem, co się z tymi ludźmi dzieje, że oni po prostu zaczynają wspominać swoją młodość, swoje dzieciństwo. A tamta młodość, tamto dzieciństwo trochę było oparte o piosenki radzieckie, po rosyjsku, o filmy rosyjskie. Ja to w sumie tamte czasy z sentymentem wspominam. Także to zdaje się nie jest poprawne politycznie, ale mam to w nosie.
1: Ale czy pan mówi w języku rosyjskim?
2: Mówię, no oczywiście, no muszę mówić, no. Ja się nauczyłem tego rosyjskiego. Jak śpiewam, to jest prawie bez akcentu. Natomiast dużą przyjemność mam, bo klasykę rosyjską w tej chwili czytam w oryginale. I ja oczywiście bardzo to lubiłem. Natomiast no, jak zobaczyłem, jak to wygląda w oryginale, to jest po prostu inny świat. Teraz akurat po raz kolejny lecę Biesy Dostojewskiego, to po prostu nie mogę się nadziwić kunsztowi narracji, bo on z jednej strony jest inteligentny, jest złośliwy, jest dobrym psychologiem i po prostu pięknie to po rosyjsku wyraża, że ten rosyjski jest tak wyrafinowany jak język francuski. Po prostu naprawdę można bardzo elegancko się nim posługiwać. No, aż tak jak Dostojewski to ja nie potrafię, ale też zrozumiałem, że to co w Polsce, tak jak w Polsce kultura rosyjska była odbierana, ten język rosyjski przymusowy, myśmy trochę nie mieli pojęcia, czym to jest naprawdę. I tyle, no także... Ja to bardzo lubię i żałuję, że bo w Rosji dawno nie byłem, na Ukrainie też, no bo wiadomo, co się dzieje, ale no mam nadzieję jeszcze za życia się tam pojawić.
1: Zapytałam tak o ten...

0: Język rosyjski, czy pan mówi w tym języku? No bo skoro pan powiedział, że zaczął pan śpiewać, bo pan nie umiał, to myślałam, że może i tutaj, jeśli chodzi o rosyjski, też był ten sam jakby wybór.
1: Nie, to był sen idioty. No ja mam w sobie po prostu naturę prowokatora i to było tak pomyślane trochę jak prowokacja. Ja dzięki Bogu trafiłem, uczył mnie tego rosyjskiego taki Żyd z Odessy, który w Polsce jest od kilkudziesięciu lat, gorliwy katolik, 8 dzieci. I on mi w pewnym momencie dał kontakty do muzyków tam w Odessie, Żydów. I oni mi tam w tej Odessie bardzo otworzyli oczy na to, czym są te piosenki, o co tu chodzi. I kiedyś jakiś dziwnym trafem dostałem rolę w bardzo eleganckim filmie, w Malowanym ptaku. Jest osobna historia, pewno nie będę jej dzisiaj opowiadał. I w każdym razie to taki film z hollywoodzką obsadą.
0: Za chwilę do tej historii wracamy.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Została ostatnia reklama.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.

tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłaś mi

0: Wróćmy teraz do historii malowanego ptaka, filmu, w którym Lech Dyblik dostał rolę, jak sam twierdzi, nie przez przypadek.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ja dostałem jedną z takich ról równorzędnych w tym filmie. I w Berlinie na festiwalu spotkałem się z reżyserem i on mówi: tak, tak, to jesteś ty, masz tę rolę, ale ja dalej nie rozumiem, bo on ma do tych najważniejszych ról hollywoodzkich aktorów i ja. I pytałem go, dlaczego ja? Mhm. Przecież powinien sobie znaleźć w Los Angeles. Nie wyjaśnił mi tego do końca. No i w Berlinie byłem i było spotkanie koproducentów, bo oni tam wszyscy byli, więc mówi: jak jesteś w Berlinie, to może przyjdziesz na ten obiad. No, mówię, w życiu nie byłem na spotkaniu koproducentów, więc poszedłem, bardzo elegancka knajpa, steki argentyńskie. I w tym międzynarodowym towarzystwie było dwóch Żydów. Ja im opowiadam, jak się tu znalazłem, że ja jestem. A ta historia jest poprzedzona tym, że kiedyś wziąłem na stopa takiego kierowcę czeskiego, który zatankował, zatankował w Olsztynie.
0: Mamy czas, więc możemy opowiadać.
2: Zatankował w Olsztynie tira, wiózł meble z Budziejowic do Kaliningradu. I okazało się, że karta, którą płaci, jest zablokowana. Miał 24 grosze gotówki. No, przyjechała policja, afera. On mówi, że tam ponad 2000 rachunek był, że no nie ma jak zapłacić. Więc zostawił im tego tira, wziął torbę z kabiny i pojechał stopem do ambasady czeskiej, do Warszawy, żeby mu dali na autobus. I to dziwna rzecz, bo w ambasadzie powiedzieli, że nie mogą mu pomóc. Ja sprawdziłem później, ile kosztował bilet z Warszawy do Pragi autobusowy, to był polski bus wtedy jeszcze, 7,5 dychy. Więc to nie były wielkie pieniądze. Przypuszczam, że gdyby mnie to spotkało, no wyjął z kieszeni pieniądze i mu dał. No w związku z tym on dalej jedzie z tej Warszawy stopem w kierunku Czech i opowiada mi tę historię. Ja go pytam: chłopie, a ty może głodny jesteś? A on mówi: dwie doby nic nie jadłem. A ja mam kłopot ze swoją żoną, bo ona jako żona alkoholika to nie jest wylewna. I zamiast mówić mi, że mnie kocha, to mi kanapki robi ciągle, bo ja ciągle jeżdżę. I dała mi pięć, ona świetne te kanapki robi. Ale jechałem do Wrocławia, hotel, tam wszystko. No i oddałem mu te pięć bułek, dwa jabłka i czekoladę. I tak rwał te bułki, aż miło było patrzeć. Tak bardzo był głodny. Humor mu się poprawił i opowiada mi, że przypomniał sobie, że w tej torbie ma kawę i cukier. W tej torbie, którą wziął z tira. No to najeść się nie naje, ale to chociaż kawy się napije. I poprosił na stacji benzynowej, spytał, czy może wziąć sobie wrzątek. Oni powiedzieli: jasne, ale za ten kubek papierowy trzeba dać złotówkę. On miał 24 grosze. I chłop się wycofał. Mógł z kosza wyjąć, umyć ten kubek i ja tak bym zrobił. No ale był sponiewierany. No jak dotarło do mnie, że nawet wody mu nie dali, to pomyślałem, że to ja zostałem wyznaczony do rozwiązania tej sprawy, bo pewno jestem jedynym człowiekiem, który wysłuchał tej opowieści, bo jest nieprawdopodobna. Więc powiedziałem mu, żeby stówę wyjąłem, dałem mu stówę i mówię, że jedź ze mną do Wrocławia, tam na Bielanach koło studia jest przystanek autobusowy, autobusy do Kudowy stają, masz na bilet, bułki ci jeszcze zostały. No był po prostu, no, byłem pierwszym człowiekiem, którego chyba normalnie potraktował w czasie tej przygody. No i jedziemy chwilę w milczeniu i dostaję SMS-a od koleżanki, kierowniczki produkcji mojego poprzedniego filmu i napisała: Lechu, jestem na festiwalu w Cannes. Widziałem się z reżyserem Malowanego Ptaka, zakochał się w tobie i scenariusz ci przyślę, jak wrócę do Polski. więc po prostu nie wiedziałem nic, bo wiem, że taki film się robi. Sprawdzam w internecie, a tam jest, owszem, film czeski. Ja nie miałem sekundy do czynienia z czeskim kinem wcześniej. Obsada hollywoodzka. I mówię do tego faceta: ty, ile czasu upłynęło, jak ci dałem stówę? A on mówi: no ze 4 minuty. A ja mu pokazuję tego SMS-a, patrz, a ja to już mam z powrotem.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Teraz możemy wrócić do tego Berlina, do tego obiadu koproducentów. Tam na tym obiedzie było dwóch Żydów z Izraela. Przystojni, dowcipni, inteligentni, na bank zamożni. Jeden z tych Żydów przerwał mi tę opowieść i mówi: czekaj, 5 bułek, 2 jabłka, czekolada i 100, tak? Ja mówię: tak. On mówi: tanio cię to wyniosło. On oczywiście miał świadomość, że jakie jest postrzeganie Żydów, więc jechał jakby w to.
2: Zrobił to z premedytacją, ale...
1: Absolutnie tak.
2: Ale rzeczywiście trafnął bardzo.
1: Ale bardzo trafnął i że wyliczył, że zapamiętał w ogóle, co tam było.
2: No ale to rzeczywiście było tak z tym malowanym ptakiem, że reżyser zobaczył pana w innym filmie i postanowił pana zaangażować?
1: Pojęcia nie mam... Jak oni to wykombinowali? Ja później nie dopytywałem, no bo stało się. Zresztą no, bardzo ciekawa przygoda, no bo tam później jeszcze był czerwony dywan w Wenecji, także cuda na kiju po prostu.
2: Ale czy, jak pan to opowiada, to mam wrażenie, jakby pan sam trochę nie dowierzał w to, co się wydarzyło.
1: Bo to jest moim zdaniem nielogiczne. Ja zresztą mówiłem temu... reżyserowi Wacławowi Marchulowi, że to mi się kupy nie trzyma, bo chcesz robić dystrybucję ogólnoświatową, masz gwiazdy różne hollywoodzkie, po cholerę ja. I no i on się niejasno tłumaczył. Też mi powiedział, że on nie urządza castingu, że on polega na jakiejś swojej intuicji. No, kobiety mają taką intuicję przysłowiową, ale ja też często korzystam z tego, bo po prostu widzę kogoś i wiem, jak ma być. Jeszcze nie znam, a sporo wiem. No on jak mnie zobaczył w Berlinie na żywca, to powiedział: tak, tak, z daleka idąc do mnie, tak, to jesteś ty, masz rolę. Ja mówię: to pogadamy. A on mówi: nie. Już wszystko wiadomo, wszystko jasne. Więc no jakoś tak działa. To jest, przypuszczam, może być ryzykowne, no ale...
2: Ale skoro pan robi wiele rzeczy na przekór w życiu, to miał pan taką myśl, żeby się jednak nie zgodzić na tę rolę?
1: Nie. Nie, absolutnie nie, bo bardzo mnie ta cała historia zaskoczyła. Ponieważ no, że Klaudia wysłała mi tego SMS-a 4 minuty po tym, jak temu gościowi dałem 100. No i można teraz spekulować, czy to był przypadek, czy nie.
2: Dobro wraca.
1: Tak, no ale nie w tym tempie.
2: Bo że czasami realizacja jest natychmiastowa.
1: Takim zaawansowanym chrześcijaństwie panuje taki pogląd, że Pan Bóg zwraca 100-krotnie. Tutaj ten przelicznik był większy.
2: Może to było jeszcze za coś innego, albo coś na zaś?
1: Pojęcia nie mam. Znaczy, mam takiego kolegę, który jest gwardianem klasztoru Bernardynów pod Wawelem. I on mi kiedyś powiedział, znamy się lata, i on mi kiedyś powiedział, że no niby jest ustalone, że Pan Bóg kocha wszystkich jednakowo. Ale... jest taka teoria, że są ludzie, których kocha szczególnie. I on mi powiedział lata temu, że tak znając twój życiorys i co się w twoim życiu działo, to ty jesteś jednym z tych, których Pan Bóg kocha szczególnie. Także czuję się jak pączek w maśle.
2: Czy pan sobie czasami wymodlił jakąś rolę?
1: Nie, ja o takie rzeczy nigdy się nie modliłem, to po pierwsze. Nie, bo... ja wiem, że to wszystko zależy od wielu rzeczy i ja nie mam stresu, idąc na casting, na rozmowę, że ja tego nie zagram, bo najczęściej to tak wygląda. No, mam lepszą skuteczność, jeśli chodzi o filmy zagraniczne, bo oni no, spotykają się ze mną, żeby mnie poznać, kim jestem, że im pasuje wizualnie, że mogłoby być, no ale co za człowiek, po to się spotykam. Więc ja stosuję taką technikę, że od razu pytam o żonę, o dzieci, no i zaczynamy rozmawiać, no i okazuje się, że te żony Los Angeles nie różnią się niczym od tych żon w Łodzi, a dzieci są tak samo niewdzięczne. Ale te rozmowy są pełne treści. No, tam młodzi ludzie, asystenci, którzy towarzyszą tym rozmowom, to są zdziwieni, o czym my gadamy. No, przecież powinniśmy gadać o filmie, ale ja wiem, że to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy się poznali. No.
2: Oto wzajemne poznanie państwa z moimi gośćmi. Również trochę chodzi w tymże programie. Ale Jasław, Radia Pogoda wraca dosłownie po krótkiej muzycznej przerwie.
0: Ale Jasław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski.
2: Jestem.
1: Szewczyk.
3: Obecny.
1: Ziętarski. Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. W sobotę od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Została ostatnia reklama.
13: W szkołę ogarniamy nisko.

zakup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Codziennie. Reklama.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To skoro też przy tych zagranicznych filmach jesteśmy, to o Johna Malkowicza chciałam zapytać. Jak to się stało, że znaleźli się panowie?
2: No to znaczy, to byśmy mieli tam do Lecha Majewskiego do zagrania jedną scenę. Malkowicz całą noc uciekał, a ja ganiałem. Miał dublera, był w kapturze i zdecydował się, że on będzie biegał. On jest tam ze 2 lata starszy ode mnie, ale dla niego to było trudne. Dla mnie to było dodatkowo trudne, bo ja byłem świeżo po jakiejś operacji i nie mogłem szaleć za bardzo. Powiedziałem Majewskiemu, że zagram, że mam sztywną nogę jedną, w związku z tym wolniej biegałem. Majewski się zgodził. No i myśmy ganiali całą noc i ja miałem oczywiście ochotę z nim pogadać, ale no to nie był moment, żeby sobie uciąć pogawędkę, bo to była męcząca noc. I na koniec było śmiesznie, bo o 4 rano skończyliśmy i ponieważ on już wracał do Ameryki, więc wszyscy tam zdjęcia sobie z nim robią, komplementy, jakieś autografie, a ja nigdy w robocie nie robię sobie z nikim zdjęć. Ja po prostu tego nie potrzebuję. Cenię sobie spotkania, natomiast ja nie potrzebuję zdjęć, bo ja mam stabilną samoocenę. Więc życia mi to nie zmienia.
1: Przepraszam, bo próbuję zrozumieć stabilną samoocenę.
2: Że ja nie potrzebuję się podpierać.
1: Okej. Że tu mam foteczkę, że tutaj przyszli.
2: Tak.
1: Dobrze, rozumiem. Dobra.
2: O to mi chodzi. I tak stałem zmęczony i tak się przyglądałem tej całej akcji, bo ja czekałem, prawdę mówiąc, na moment, w którym on będzie zniecierpliwiony, bo to trwało dobre 40 minut, to robienie zdjęć. On był zmęczony. Żaden mięsień mu nie drgnął, naprawdę uprzejmie to robił. I tak zerkał czasami na mnie. Jak skończył już, to podszedł do mnie i mówi: "Are you okay?" Prawdopodobnie to było o tym, że ja nie chcę zdjęcia z nim. Że pewno chory jestem i dlatego nie.
1: Chyba, że miał pan jakąś groźną minę.
2: Nie. Tak. Moje dzieci się mnie bały, jak tam byłem. Zamyślałem się, to one przerażone: "Tato, co się stało?" Ale nie.
1: Wy czasami, grając niektóre postaci, potrafi pan zrobić groźną minę.
2: No ja dla pieniędzy dużo potrafię. Czyli, na wiele mnie stać.
1: Czyli znowu wracamy do tego samego wątku. No właśnie, bo powiedział pan, że mówienie o panu aktor pana obraża.
2: Znaczy obraża mnie w tym sensie, że to tak jakby zawęża to, kim jestem w życiu. Bo aktorem też nie do końca jestem, no, znaczy wykonuję ten zawód, ale ja z moimi kolegami i koleżankami, z którymi pracuję, ja nie mam żadnych relacji prywatnych. Nie mam telefonów tam, no, Smarzowskiego, Dziędziela, no jeszcze może coś by się znalazło, ale ja po prostu wracam do innego świata, do innego życia. Pracuję z przyjemnością, ale też to nie jest trochę mój świat, właśnie taki tych prywatnych rozmów, bo nie mam się czym popisać specjalnie. Jak kiedyś kupiłem sobie takie 6-letnie Volvo i mówię Andrzejowi Grabowskiemu, że to, kurde, żyleta, 4 koła napęd, D5 silnik, a on mówi: "Dyblik, u mnie wymiana opon więcej kosztuje."
1: O matko, podsumował.
2: Kupiłem taką wypasioną brykę i wysłałem mu zdjęcie. On mi odpisał, że nie ma się czym chwalić. Więc to jest prawdopodobnie powód, że postawiłem na rozwój duchowy. Rozwijam.
1: Do rozmowy z Lechem Dyblikiem wracamy już za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem,
3: wspomnienia, które bawią,
4: popołudnia spędzane na rozmowie
5: i wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Została ostatnia reklama.
5: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
6: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
7: Reklama.
8: Aleja Sław. Radia Pogoda.
9: Program, którego Państwo słuchają, to oczywiście Aleja Sław, Radia Pogoda. Przy mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska, a rozmawiam dzisiaj z aktorem Lechem Dyblikiem. Choć jak sam mówi o sobie, nie jest tylko aktorem. To zbyt wąskie określenie tego, co robi w życiu. O tym również dzisiaj rozmawiamy. Zapraszam bardzo serdecznie już za moment na kolejną część naszego dzisiejszego spotkania.
8: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: A gościem programu jest dzisiaj Lech Dyblik. Jak słyszeli Państwo przed przerwą, opowiadał już o swojej wieloletniej przyjaźni z Andrzejem Grabowskim.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ale to też jest dla mnie ciekawe, bo skoro powiedział pan wcześniej, o co nawet zresztą dopytałam, o tej stabilnej samoocenie, a jednak kolegom zdjęcia nowego auta pan wysyła.
3: Nie, ja wysłałem Andrzejowi to zdjęcie tego auta dlatego, że my mamy za sobą historię tego 6-letniego Volvo.
2: Okay.
3: A Andrzej lubi mi udowadniać, że w porównaniu z nim jestem nikim, bo ani nie zarabiam tyle, co on. My się przyjaźnimy, tu zaznaczam. My się przyjaźnimy, znamy prawie 50 lat, ale no, styl naszych rozmów jest taki, że w życiu mu nie dorównam.
2: To jest tak zwana przyjaźń mobilizująca, rozumiem.
3: Tak, tak, ale ponieważ człowiek jest bystry, więc on naprawdę umie pięknie mnie ustawić na ziemi, no. Ja to bardzo lubię.
2: Jeśli mówimy o panu aktor, to jest to pewne zawężenie. To jest też pan również pieśniarzem. To jeszcze w pana ocenie, kim pan jeszcze jest?
3: Wie pani co, ja mam za sobą, to już zdaje się jest w Polsce powszechnie znane, a jeżeli pani tego nie wie, to proszę o tym nie mówić, bo się pani skompromituje. Ja mam za sobą historię uzależnienia, alkoholizmu, wychodzenia z tego, terapii. Ja w tej chwili jestem trzeźwy 35 lat. I sporo swojego czasu poświęcam na spotkania z ludźmi, którzy podjęli decyzję, żeby się leczyć. To są oddziały terapeutyczne, to są więzienia. W kościele też prowadzę rekolekcje na ten temat. I myślę, że to jest niezwykle ważna część mojej działalności, ponieważ wiem doskonale, że ludzie, którzy jakimś cudem, bo to nie jest prosta taka decyzja, że chce coś zmienić, zaczyna się leczyć, bo nikt w to nie wierzy. Więc te spotkania ze mną, ja nie jestem przecież terapeutą, ale te spotkania ze mną dają

0: To są takie, no, są ciekawe rzeczy i ja temu dużo swoich sił i czasu poświęcam, bo uważam po prostu, bo tak jak wcześniej mówiłem, no, ja jestem szczęściarzem pod szczególną opieką Pana Boga i mnie się udało. I czuję taki obowiązek, żeby tę dobrą nowinę nieść dalej. Mm-hmm. Bo ja się nie martwię o to, czy to trafi do kogoś, czy nie. Bo to nie w moich rękach, nie w moich siłach. Ale ja po prostu robię to, co uważam, że powinienem robić. I to mnie absolutnie uspokaja.
1: No ale bycie osobą publiczną i dzielenie się taką historią bardzo prywatną chyba jest dość trudne.
0: Pani co żarty stroi. To nie jest trudne, ponieważ ja wiem, dlaczego to robię, bo ja się przecież tym nie chwalę wszystkim. Ale ja opowiadam tę historię, dlatego że w zasadzie wszyscy, czy dorośli, czy dzieci, jak spotykam się z nimi w szkołach, no w wielu fragmentach tych historii oni się odnajdują. No. Mhm. Dzieciaki również, no, bo tata, bo mama, bo coś tam. Zresztą tak jak kiedyś Smarzowski w jakiejś rozmowie powiedział mi, bo wszyscy jesteśmy z patologicznych rodzin i coś w tym jest, coś w tym jest. Także to mówienie otwarcie, w zasadzie byłbym idiotą, jakbym próbował ściemniać. No bo jak się odbyło taką drogę, to jest też takie trochę ewangeliczne, bo tam święty Paweł tam nawoływał do stawania w prawdzie. Mhm. Bardzo mnie to inspirowało, bo ja pół życia kłamałem. Byłem mistrzem kłamstwa, zresztą jak każdy alkoholik czy narkoman. I jak kiedyś odkryłem, że mogę nie kłamać, że mogę mówić prawdę, że świat się nie zawali od tego, że powiem prawdę, stało się to bardzo przyjemne, ponieważ nie muszę wtedy w mózgu składać, czy to się zgodzi z tym, co wcześniej opowiadałem, tylko mówię, jak jest. Mhm. Zresztą bardzo ciekawie zareagowała na to wszystko moja żona, bo wcześniej mnie pytała 3 razy o to samo. A w tej chwili pyta raz, ja odpowiadam i mamy temat zamknięty. Czyli wie, że nie kłamie i mi ufa. Mhm. Więc to jest to. A propos tego stawania w prawdzie, bo to rzeczywiście mnie inspirowało i dużo o tym myślałem. Więc co wiem na temat stawania w prawdzie? Że jeżeli człowiek staje w prawdzie, to on nie jest taki cały w białym. Że to naprawdę to stanięcie w prawdzie wygląda marnie. Jak człowiek stanie w prawdzie, wygląda marnie, ale to jest prawda.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No ale to też wymaga jakiejś osobistej odwagi, żeby się przyznać do pewnych rzeczy.
2: Jest to prawdą, bo ja się nie mogłem pogodzić tam z paroma rzeczami, bo się tak czułem rozwinięty duchowo, a kiedyś sobie uświadomiłem, że komuś tam czegoś zazdroszczę. I że ja na takim etapie rozwoju zazdroszczę komuś i dotarło do mnie, no zazdrościsz. No, nie jesteś geniuszem, zazdrościsz. I tak, jak sobie to powiedziałem, to mi ulżyło.
1: Ale z drugiej strony znowu wrócę do historii z Volvo. Jednak chciał pan, żeby pan Grabowski panu też trochę zazdrościł.
2: Nie, no ja wiedziałem, co to będzie. Wiedziałem, czym on jeździ. No, ale jest prawdą, że byłem dumny z tamtego auta. Mhm. Bo to teraz, które mam, no to mój zięć mi powiedział dobrze, bo powiedział, że auto w porządku, ale jeszcze jakiś czas będziesz się wstydził. Nie wiedziałem, co to znaczy, bo lubię nim jeździć, ale wstydzę się z niego wysiadać na CPN-ie i wsiadać do tego samochodu, bo ja trochę tak na co dzień wyglądam jak Menel i ludzie robią zdziwione miny, jak to auto otwieram. No.
1: Co lepiej w tę stronę niż w drugą, gdyby pan wysiadał w pięknym garniturze z samochodu, który już tam ledwo by się kręcił.
2: No to wszystko jest, to jest wszystko performance oczywiście.
1: No ale właśnie, padło to słowo, menel. Często jest pan obsadzany w takich właśnie rolach.
2: Bardzo to lubię.
1: Ale pan się z tym zgadza? To jest dla pana okej?
2: Absolutnie tak, znaczy ja oczywiście mam świadomość, że to jest taki casting na skróty. Mhm. Że to tak się przyjęło, że ten to zagra ci to i w porządku, nie mam nic przeciwko
1: i
2: temu,
1: zagra dobrze.
2: Bo ja po prostu znam się na tym, a jestem trochę tak postrzegany, bo taka historia z Zielonej Góry, z kolegą pojechaliśmy do Biedronki i on poszedł coś kupić, ja stałem przed sklepem i podjechał gość takim wypasionym rowerem i on był też taki po prostu jak z żurnala, szczupły, w bardzo eleganckim kombinezonie, drogi kask, drogie okulary, drogie rękawice i z jakimś takim namaszczeniem zapinał ten rower. Ja mu się przyglądałem, bo on był po prostu tak jakby z księżyca spadł, tak pięknie wyglądał z tym swoim rowerem. I taki zamyślony idzie do tej Biedronki. Spojrzał na mnie, stanął i tak ze 2-3 sekundy stał i patrzył, wrócił do roweru, wyjął pompkę i poszedł.
1: Czyli po prostu niestety został pan oceniony.
2: No, w porządku, ale to raz, że ja byłem też... bardzo mnie ciekawiło, o czym on myśli, czy on usiłuje sobie przypomnieć, skąd mnie zna, a on o pompce myślał. Pompka też była prawdopodobnie wypasiona, bo taka bardzo krótka.
1: Okej. Okay. Skończył pan szkołę aktorską w 81 roku.
2: Tak.
1: I tak sobie myślałam o tym, że no wtedy był jednak stan wojenny. Czy to miało wpływ na pana karierę?
2: Znaczy ludzie tam, że takie teorie, pamiętam, panowały, że to są takie pokolenia stracone, bo tam był bojkot telewizji i filmów, ale ja tego w ten sposób nie odbierałem. Zresztą to były okresy, kiedy jeszcze piłem wódkę i także ja się w sumie w tym stanie wojennym dobrze bawiłem. Ja prowadziłem, to już upłynęło sporo czasu, więc mogę mówić otwarcie, taką nielegalną wytwórnię sztucznej biżuterii. Ja nie byłem takim klasycznym przykładem, nie wiem, biednego studenta czy biednego młodego aktora, bo miałem od cholery pieniędzy. Więc zapraszałem kolegów, pili na mój koszt. Bardzo lubiłem poprosić kelnerkę o rachunek, więc tak, no, ze wsi pochodzę, ale mam naturę hrabiego. Także ja tego tak znowu dramatycznie wszystkiego nie odbierałem, no. Nie odbierałem poza tym, że ja nie miałem złudzeń co do komuny, że to jest lipa po prostu wszystko. Że to jest lipa, no, tam była... Tam to pewnie nie będę opowiadał w szczegółach. W każdym razie dwa miesiące chyba po wybuchu stanu wojennego spóźniłem się na samolot do Rzeszowa, bo miałem tam pierwszy serial kręcić. Mój samolot już kołował na pas. Ja go zatrzymałem. Ja wsiadłem do tego samolotu. Mało tego, na lotnisku, a to takie krajowe, to się Etiuda później nazywało, na lotnisku nikt nie wiedział, co się stało. A to po prostu polegało na tym, że byłem bezczelny i tam po prostu zrobiłem dziką awanturę.
1: A nie do taki menadżer, teraz.
2: Menadżer sali po prostu bał się mnie spytać, kim ja jestem. Bo skoro się wydzieram, to znaczy, nie wiem, albo syn ministra, albo jakiś ubek. Mhm. Tak utajniony, że nie może podać swojego nazwiska. Ale w każdym razie było to skuteczne, bo opowiadam tę historię po to, żeby powiedzieć, że po prostu, no, ja nie miałem żadnych złudzeń, czym to wszystko jest. Zresztą moja rodzina z Kresów pochodzi, matka była przez Rosjan wywieziona z babką do Kazachstanu, tamten głód, wszystko, tata się pod Lwowem wychowywał. Zresztą też dziwną rzecz mi powiedział, bo on mówi, że on lepiej Wehrmacht wspomina niż żołnierzy radzieckich. Bo Niemcy podobno cukierki dawali. Więc no, takie szczątkowe wspomnienia. No, oczywiście nie usiłuję tworzyć jakiejś nowej historii, tylko no, coś takiego usłyszałem od ojca. Że to...
1: A dziś w programie gości Lech Tyblik, aktor i pieśniarz, i nie tylko, jak sam o sobie mówi. Do tej rozmowy za chwilę wrócimy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Auchan.
1: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień. Jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.
14: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

masz taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Wracając do aktorstwa pana, no. Skąd ono się w ogóle wzięło w pańskim życiu? To było jakieś marzenie?
3: Znaczy, nie. To nie było żadne marzenie. Ja grałem w koszykówkę, zresztą w dobrej drużynie tam w AZS-ie w Koszalinie. Ale trafiłem do takiego amatorskiego teatru w tym Koszalinie. Teatr propozycji, dialog, ale to amatorski teatr. I kobieta, która to prowadziła, Henryka Rotkiewicz, ona taka, można powiedzieć, przedwojenna aktorka, ona bazowała na romantycznej poezji polskiej. Na słowackim, na Norwidzie. Ja, prawdę mówiąc, wtedy w tym teatrze zetknąłem się z tą poezją. I ona potrafiła pokazać, jak to jest głębokie, jak ciekawie i w różny sposób można to interpretować, no bo Norwid, no to są takie lekcje filozofii wręcz. Zresztą później w szkole teatralnej ja wiedziałem, że oni nas wiersza uczą właśnie tak, jak pani Henryka uczyła. No to jest po prostu ta sama szkoła i ona mi zasugerowała, że w sumie to może bym się dostał do takiej szkoły. Mnie przygotowała i przygotowywała również Edka Żentarę, bo już nie żyje sporo i okazało się, że i Edek dostał się do Łodzi i ja do Krakowa. Ja taki szczęśliwy przyjechałem do tego Koszalina i pani Henryko, przyjęli mnie, a ona tak patrzy sceptycznie i mówi, Żentarę też przyjęli, ale z Żentary będzie aktor, a z siebie to raczej nie.
2: To jednak się pomyliła.
3: Znaczy, było to trochę jak jakieś przekleństwo, ponieważ Edek zaraz po skończeniu szkoły po prostu automatycznie jakoś zaczął robić karierę, dużo grać w filmach, a ja tak się pętałem i tak sobie myślę, no po prostu jakaś klątwa Henryki. No ale to życie okazało się bardziej ciekawe, no.
2: Czy pan kiedyś policzył, w ilu pan wystąpił w filmach i serialach?
3: Nie liczyłem, bo nigdy mnie to nie interesowało.
2: Ale tych produkcji trochę było.
3: Było tego dużo. Tam jest taki portal Szkoły Filmowej, Film Polski. I tam jest w miarę rzetelnie, bo tam nawet znalazłem filmy, o których nie pamiętałem, że brałem udział. Ale ja się tym nie entuzjazmuję, no bo nie mam telewizora.
2: I to od wielu lat?
3: Od wielu lat, no.
2: Ale dlaczego?
3: Tam ktoś mi opowiadał, że jeden ze znanych aktorów to ma całe mieszkanie wytapetowane swoimi zdjęciami. Także ten, że po prostu...
2: To nie o panu.
3: No nie o mnie. Nie o mnie, nie. Staram się nie przykładać, znaczy staram się, nie muszę się wysilać. Nie przykładam do tego wagi, no zawód jak zawód. Natomiast ja pamiętam z początków mojej pracy zawodowej, że ja bardzo tak niezdrowo fascynowałem się swoim widokiem w telewizji. Ale no, doszedłem do tego, że jest w tym coś niezdrowego. I po prostu jak telewizor się zepsuł, to dzieciom powiedzieliśmy, że jesteśmy biedni, nie możemy sobie kupić drugiego i one to łyknęły i od tamtego czasu nie mamy telewizora i on nie jest potrzebny. A ja po prostu mam świadomość, że to jest mój zawód, ale ja kończę i wracam do innego, normalnego życia. Nie ma w tym żadnej sprzeczności. No. Staram się nie demonizować faktu, że jestem artystą, że w showbiznesie robię. No. Robota jak robota. No.
2: Ale nie ma pan takiej ciekawości, jak coś panu wyszło? Jaki jest efekt?
3: Ja wiem. Ja wiem, jak mi wyszło, bo wiem, jak zagrałem. Natomiast ta wiedza to nic nie znaczy, bo to później jest montowane i to już zupełnie nie zależy ode mnie. Czasami jest git, czasami nie, ale to ponieważ to wszystko wynika, da się wytłumaczyć z tego, że jak porzuciłem myśl o robieniu kariery, to zacząłem to wszystko racjonalnie traktować, no. Że zawód jak każdy inny, no.
2: Trochę się chyba z panem nie zgodzę, że zawód jak każdy inny, no bo jednak to nie dość, że ten zawód wymaga sporego takiego zmieniania siebie i wcielania się w różne osoby. Czasami aktorzy mówią, że to pozwala też przeżyć życia innych ludzi trochę.
3: Pieprzenie w bambus tam.
2: No ale to też nie jest zawód 8-16.
3: Proszę pani, to znaczy nie wiem, no co inni, ale to czy gram w kostiumie i w peruce, czy jest to coś współczesnego, czy w łachach, to cały czas jestem ja, moje emocje i od tego się nie ucieknie. No ja bardzo tam, jak coś tam sobie myślę o tym, jak coś zagrać, to ja staram się przypomnieć sobie jakieś podobne sytuacje ze swojego życia, albo też sytuacje, których byłem świadkiem. Ja bardzo często opieram na to, co robię, na czymś, co się wydarzyło, co albo osobiście wykonałem, albo też zaobserwowałem. I to jest prawdziwe. Ja kiedyś brałem udział, ale to w takim spotkaniu młodych policjantów, którzy tam pod przykrywką działają. Gdzieś w kawiarni, ja w ogóle szczegółów nie znam. Kolega mnie o to poprosił, bo oni czasami przez te międzynarodowe struktury tam są wynajmowani, że na przykład, nie wiem, polski biznesmen jest potrzebny do jakiejś tam akcji, prowokacji, czegoś tam. No i żeby powiedzieć tym młodym ludziom, no co to znaczy udawać kogoś innego. No więc ja im wtedy powiedziałem, że żeby nie próbowali, broń Boże, udawać kogoś innego, bo no, się wywalą za pierwszym zakrętem, dlatego że no, ludzie z takich środowisk raz, że dobrze obserwują i analizują człowieka, a dwa, że jeżeli to nie będą twoje emocje, to się wysypiesz. Po prostu cały czas musisz być blisko siebie. I wtedy możesz, no, być biznesmenem, kimkolwiek, ale to musi być oparte na twoich emocjach. To nie to, że będziesz kogoś udawał.
2: To nie koniec naszego dzisiejszego spotkania z Lechem Dyblikiem. Zostańcie państwo koniecznie z nami. Za chwilę wracamy. Teraz krótka muzyczna przerwa.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Lech Dyblik, a rozmawiamy między innymi o byciu blisko siebie w tym, co się robi.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Ale jednak jak są różne role z różnych trochę biegunów, to dalej jest,
2: cały
0: jest
2: czas
0: blisko
2: nie,
0: siebie?
2: Nie, absolutnie tak.
0: Jestem. Znowu tu jakby nawiązuje do roli Wiktora w Zajeździe.
2: No,
0: myślę, że niektórzy
2: wie pani co,
0: tutaj mogą się
2: zdziwić. Ja zawsze lubiłem towarzystwo kobiet. Poszczęściło mi się w życiu, bo mam żonę i trzy córki.
0: Czyli to ten wątek
2: tak.
0: Jest blisko pana.
2: Jest
0: rozumiem.
2: Absolutnie blisko i nie wiem, no. Dla mnie kobiety są zagadką. Lubię o nich myśleć, analizować. Także to się wszystko zgadza.
0: W świecie według kiepskich, który wątek tamtej postaci był blisko pana?
2: Wie pani co, wszystko, bo no, pan Badura, no, z jednej strony taki menel, z drugiej strony mówił niegłupie rzeczy.
0: Filozof.
2: Tak, i mało tego, ja pytałem kiedyś reżysera, czy oni mieli tę postać i szukali aktora, a tam się to odbywało inaczej, ciekawie, bo... Wszystko się zaczęło od tego, że oni chcieli mieć mnie w całej stałej obsadzie. Mhm. I wymyślili dla mnie tego pana Badurę, który swoim charakterem i jest mi bardzo bliski. I tyle, więc to poszło jakby w tym kierunku, że oni, no tak jak mnie postrzegali, no tak ja lubię się pomądrzyć i pan Badura taki jest i... No a scenariusz kiepski pisał Aleksander może Sobieszewski, a on jest absolwentem filozofii, no więc to jest Alek jest wybitnym intelektualistą. Ja parę razy miałem z nim okazję prywatnie porozmawiać, że po prostu świetny, bo niezwykle emocjonalny, ale rozmawiając o czymś, on porusza różne wątki dookoła, więc tam naprawdę trzeba się dobrze skupić, żeby nadążyć za chłopem.
0: Mm-hmm. Czy jak zaczynali państwo w ogóle pracę nad Światem według kiepskich, to się zapowiadało, że to będzie taka produkcja, która wejdzie wręcz no, do pewnego rodzaju kanonu?
2: Nie, nie, absolutnie nie. Ja zresztą tam, bo ja wcześniej to parę razy tam gościnnie występowałem, tam po paru latach wszedłem do stałej obsady, ale pamiętam, jak to był chyba 2000 rok, spotkałem Ryśka Kotysa, czyli Paździocha, na dworcu Łódź Fabryczna i on taką zawsze smutną minę miał i mówił, no wiesz, no zrobiliśmy takie 3 pilotażowe odcinki takiego nowego serialu dla Polsatu. No ale no, nie wiadomo, czy pójdzie. No fajnie byłoby, żeby poszło. No i upłynęło wiele lat. No. Rysiek został gwiazdą, zarobił porządne pieniądze, ale ja tak wspominam to spotkanie, tę rozmowę, bo on był taki niepewny, czy cokolwiek z tego będzie, no bo to najczęściej tak jest. No ale tam były mocne punkty, między innymi to, że te scenariusze były pisane bardzo porządnie. Na przykład, no bo w tej chwili scenariusze seriali bardzo często są pisane niedbale, bo ci scenarzyści kilka seriali naraz piszą. Mhm. Więc ja często to, jak dostaję te swoje sceny, no to wiem, o co idzie i teraz... Te dialogi przełożę jakby na taki język, który jest, że nie będę się brzydził mówić tym językiem. Mhm. Mam tego typu umiejętność, że poprzez, nie wiem, słuch. Mhm. I że to trzeba poprawiać, a w kiepskich niczego nie trzeba było poprawiać. I mało tego, oni mi powiedzieli, że jak mieli pomysł na odcinek, który można byłoby w 2 wieczory napisać, to oni pisali tylko 2 sceny i odkładali na 2 tygodnie cały pomysł. Bo chodzi o to, żeby jeszcze jakiś zwrot akcji zrobić i że nie polecieć schematem. I że to było na przykład dla nich ważne. No, takiej troski to ja nie widzę gdzie indziej.
0: To co pan powiedział, że mówi pan nieco innym językiem niż to, co jest napisane? Czy scenarzyści są zachwyceni, gdy pan tak robi?
2: Wie pani co, najczęściej mam prawo to robić. Wie pani co, ja lipy nie sprzedaję, no. I że w wielu serialach, w których biorę udział, to jakby się z tym nie dyskutuje. No bo ja też, no, nie usiłuję błysnąć, tylko podpowiedzieć z boku, no bo czasami z boku lepiej widać, no. Natomiast jest paru reżyserów, którzy nie pozwalają zmienić słowa. No Marek Koterski to absolutnie nie. Ale ja wtedy proszę, żeby mi wyjaśnił dlaczego. I najczęściej potrafią powiedzieć, dlaczego tak jest napisane. Zgadzam się i gram jak napisałem.
0: Czy zagrałby pan jakąś postać trochę wbrew sobie?
2: A nie wiem, co to znaczy.
0: To znaczy, że na przykład ktoś by chciał pana obsadzić w jakiejś roli, ona by zupełnie panu nie leżała, ale by pan pomyślał, dobra, hajs się zgodzi po tej roli.
2: No, znając to, jak chytry jestem na pieniądze, to pewno tak. Nie, no ale to... Prawdę mówiąc, wie pani co, no, to jest temat, to jest zadanie i można do tego podejść nawet przewrotnie. Poza tym, że no, ja mam naturę anarchisty i że pod prąd lubię, to po prostu pole do popisu.
0: Polecamy zatem pana teraz w roli może trochę bardziej ułożonego anarchisty, tak. Wiktora w Zajeździe.
2: Bardzo ładnie tam wyglądam. Sam byłem zaskoczony.
0: Potwierdzam. Widziałam kilka fotosów z serialu. Rzeczywiście są momenty, że aż tak myślę sobie, kurczę, to na pewno pan. Także polecamy bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i państwa gościem Walejsław, Radio Pogoda, był Lech Dyblik. Nie tylko aktor.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Nie miałem prawie nic.

przeszedł ktoś. I jeszcze z nas nie wiedział nikt, że to jest właśnie to. A Piotr zrozumiał wszystko w lot, nie minął dzień czy dwa. I każdy widział z nas, że Piotr

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
4: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
5: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Została ostatnia reklama.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Reklama.
12: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
13: Edyta Stańczyk. Witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa. Hevelianum łączy nowoczesną naukę z historią, ale jest też pięknym miejscem, z którego roztacza się cudowny widok na nasz piękny Gdańsk, więc gdańszczanie chętnie odwiedzają nasze Hevelianum, a ja dzisiaj goszczę panią Dorotę Cieślicką, główną specjalistkę do spraw naukowych właśnie w tymże Hevelianum. Witam panią bardzo serdecznie.
14: Dzień dobry, witam.
15: Ciekawe Trójmiasto.
13: Czy gdańszczanie są zainteresowani nauką? Czy może kiedyś bardziej, teraz bardziej?
14: Ja myślę, że to jest stałe zainteresowanie. Mhm. Absolutnie tak. Natomiast ono bardzo się zmienia. Hevelianum gdzieś zaczynało swoją ofertę tworzyć głównie z myślą o dzieciach, rodzicach, tak, grupach rodzinnych. Natomiast to zainteresowanie nauką przechodzi na kolejne poziomy. Tak jakby osoby dorosłe również mają swoje zainteresowania. One też dotyczą świata nauki, ponieważ ta nauka ma olbrzymi wpływ i my coraz bardziej sobie uświadamiamy, jaki jest wpływ nauki na nasze codzienne życie. W sferze też mediów społecznościowych pojawia się bardzo dużo różnych informacji, z którymi czasami mamy problem z weryfikacją tych informacji. Dokładnie. Na ile to jest prawdziwe, na ile to są jakieś mity, czy po prostu kłamstwa. Więc nagle wszyscy jako społeczeństwo zdaliśmy sobie sprawę, jak ta nauka jest ważna i jak ważne są instytucje, organizacje, czy też ludzie, którzy tą naukę popularyzują, tak? Starają się wyjaśniać często dosyć skomplikowane tematy, zagadnienia w prosty sposób i jak najlepiej docierać do jak najszerszego grona odbiorców. Więc to jest fantastyczny czas dla popularyzacji nauki i czujemy, że jesteśmy w odpowiednim miejscu.
13: To pięknie, prawda? Mhm. Ja myślę, że dorośli też czasami nawet przez swoje dzieci są inspirowani, nie?
14: Och, bardzo często. My to obserwujemy na co dzień, bo to jest ten fantastyczny efekt takiej nauki, która nie jest związana czysto szkolnie, tak? Bo to jest pewna funkcja edukacji w szkołach, a potem nagle mamy ten moment, kiedy przychodzą do nas grupy rodzinne, zapoznają się z jakimś zjawiskiem, uruchamiają któreś z naszych stanowisk i nagle się pojawia fajna interakcja między rodzicem, dzieckiem. Rodzic trochę może być przewodnikiem swojego dziecka, dziecka, dziecko może coś powiedzieć, o miałem to, o wiem, o co w tym chodzi, i to jest taki fantastyczny obszar do takiego dialogu rodzinnego, wymiany tej swojej wiedzy, zainteresowań, ale też poszukiwania odpowiedzi, bo czasami na tym nam też zależy, żeby trzeba było je znaleźć, odkryć, troszeczkę się postarać.
13: Stawiać pytania i odpowiadać na nie.
14: Szukać, bo jakby szukanie jest najważniejsze, na tym polega nauka w nauce. Przecież nie mamy gotowych odpowiedzi, tylko w zasadzie to są same pytania, tak, na które próbujemy znaleźć właśnie odpowiedź, jakieś rozwiązanie danego problemu.
13: Różne wydarzenia czy ludzie pasji nas inspirują, bo chociażby właśnie Polak w kosmosie ostatnimi czasy. Tak. Jakie to było ruszenie, prawda, na Górze Gradowej?
14: To było bardzo inspirujące. To taki moment, no myślę, który długo będziemy pamiętać. Takie momenty są strasznie ważne. Właśnie z tego względu, że jakby przybliżają świat naukowy, też technologiczny, bliżej ludzi, i pokazują, że to realnie dzieje się obok nas, tak? Że to nie są jakieś filmy, jakieś historie, które oglądamy tylko gdzieś w wiadomościach, że ktoś gdzieś coś zrobił, ale to osoba spośród nas, tak? Nasz rodak ma szansę wziąć w tym udział i tak naprawdę pokazać nam wszystkim, jak nowy, olbrzymi obszar technologiczny, gospodarczy się rozwija, bo to jest nasza przyszłość, tak? Jakby kosmos, jego eksploracja, to będzie przyszłość kolejnych pokoleń, nowe zawody, które się pojawią, tak? Też dziedziny naukowe, które coraz bardziej i mocniej będą się angażować w poszukiwanie rozwiązań, by człowiek faktycznie i realnie w tym kosmosie się znalazł.
13: A sam fakt, że bursztyn gdański, nie? Poleciał w kosmos.
14: Cudowne.
13: To dopiero wszystkich Gdańszczan poruszyło,
14: tak, chociaż
13: prawda?
14: Jeżeli chodzi o bursztyn, to akurat Gdańsk ma tyle fantastycznych historii i miejsc, które ten bursztyn jakby pokazują, przybliżają, że ten jeden mały bursztynek z kosmosu, to tylko taka wisienka na torcie.
13: Wisienka na torcie, właśnie. A ja bym chciała teraz właśnie z tego kosmosu na Ziemię, tutaj naszą gdańską, zejść, albowiem przecież piękne, interaktywne wystawy pani tworzy poświęcone nauce. Chciałabym się nad nimi teraz pochylić.
14: Tak. Ja mam tą olbrzymią przyjemność, żeby w Hevelianum współtworzyć i koordynować pracę nad wystawą Nauka to my. Ona ma fantastyczną historię, ponieważ jej początkiem była wystawa Uczona, czyli wystawa poświęcona naukowczyniom. Chcieliśmy pokazać kobiety w nauce, bo ich reprezentacja w nauce nadal nie jest jakby równa reprezentacji wśród mężczyzn, i bardzo nam zależało, żeby przybliżyć wszystkim postać naukowczyni, kobiety zajmującej się nauką zawodowo. Troszeczkę zmienić ten obraz, który czasami nam się pojawia jak taka kalka w głowie, gdzie mówimy naukowiec, osoba badająca jakieś zjawiska, i widzimy mężczyznę, jakby broda Einsteinów, roztrzepane włosy.
13: Szaleństwo w oczach.
14: Tak, to są te takie kalki z popkultury, które nam się pojawiają. I ten obraz należy zmieniać, tak? My też nad tym pracujemy, że kobiety również mają swój niesamowity udział w świecie nauki. I taki był początek tego działania.
13: A gdańszczanki pojawiły się?
14: Absolutnie, bo jakby my się skoncentrowaliśmy tutaj na gdańskiej nauce. Jakby współpracujemy z gdańskimi uczelniami. W pierwszej edycji mieliśmy 3 uczelnie. Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, bo też mocno współpracujemy z tymi uczelniami, które się tworzą, Związek Uczelni Fahrenheita, więc to jest jedno z niewielu działań, które wspólnie realizujemy. Poszerzyliśmy ten zakres, więc jakby do wystawy, jako bohaterów wystawy, dopuściliśmy również mężczyzn, zmieniając nazwę, chociaż serce nam krwawiło, bo myślę, że nazwa Uczone była naprawdę bardzo, bardzo trafna, fajna. Natomiast wystawa Nauka to my ma olbrzymi potencjał, tak? Jakby mamy też mężczyzn naukowców i mamy możliwość ich prezentacji na wystawie. Też zaprosiliśmy do współpracy pozostałe gdańskie uczelnie, czyli Akademię Sztuk Pięknych, Akademię Muzyki

0: powtarzalnego schematu wystawy pokazującej różnorodność świata nauki, tylko już tworzyć pewne opowieści wokół tego, bo naprawdę...
1: No właśnie, jaka opowieść?
0: Przyszłość. Jakby to tam właśnie na uczelniach ta przyszłość się troszeczkę tworzy. To są te miejsca, które bardzo często na długie lata, zanim my jakby pewną nowość, zmianę zaczynamy doświadczać czy obserwować, one są już projektowane, przygotowywane, badane.
1: Politechnika Gdańska chociażby, wspaniałe medyczne projekty
0: różne. Absolutnie, absolutnie. My mamy fantastycznego naukowca Uniwersytetu Medycznego, który ma bardzo taką nietypową dziedzinę obszaru swoich badań, bo to jest medycyna, ale medycyna kosmiczna. Trochę w obszarze diagnostyki, tak? Możliwość zajrzenia w nowe obszary badań, które się tworzą właśnie przez to, że jakby jesteśmy coraz bardziej zainteresowani nowymi eksploracjami, więc tworzą się też nowe dziedziny badań. One są bardzo często interdyscyplinarne i łączą zagadnienia, które wydawałoby się, że się nie da połączyć.
1: To mamy taki jeden przykład, ale przecież tych osób jest dużo więcej.
0: Jest. I każdy w zasadzie tworzy swoją odrębną historię, tak? Tą opowieść. Mamy zebrane 12 postaci na wystawie i każdy tworzy jakąś historię. Poza jakby tym obszarem też naukowym, który przedstawiamy, to są też żywe osoby. To jest w ogóle bardzo ciekawe w tym projekcie, że mamy taki moment, gdzie mamy dwóch bohaterów, czyli jest nauka, ten obszar badań, zainteresowań naukowych i jest też człowiek. Człowiek, który też jest bardzo odważny, bo zgadza się pokazać się, tak? Pokazać swoją postać, swoją twarz na wystawie i jednocześnie troszeczkę odkryć siebie, też swoją osobowość, bo to fantastycznie jest za każdym razem zobrazowane w tych opisach wystawy, że to jest żywy człowiek, który ma swoje pasje, swoje zainteresowania, który prowadząc te czasem już nudne badania, też w jakiś sposób musi się jakby ładować te swoje baterie, znaleźć jakieś miejsce, gdzie może odzyskać energię, czy się wyciszyć. To są ludzie, którzy mają niezwykłe pasje, tak? I my to wszystko też staramy się pokazać na wystawie właśnie po to, żeby pokazać, jakby zdjąć troszeczkę naukę
1: żeby to nie był taki patos.
0: Tak, to jest prawdziwy człowiek.
1: Akademia Sztuk Pięknych, tak? Nasza Gdańska też weszła w ten projekt.
0: Absolutnie tak. Dla nas to była fantastyczna przygoda, współpraca z naukowcami, artystami. Jakby ja jestem z wykształcenia biologiem, ścisłowiec, tak? Jakby mam swoje też preferencje. Zawsze jakby marzę o tym, żeby na wystawie pojawili się zwłaszcza środowiskowcy, którzy badają na naszą fantastyczną przyrodę. I nagle gdzieś w tym świecie laboratoriów, próbek pojawiają się artyści, którzy jako obszar badań mają sztukę.
1: Pozytywne, że my mamy tutaj w Gdańsku, w Trójmieście, tylu ludzi, którzy są zafascynowani nauką i robią to na takie różne sposoby i że potrafią w prosty sposób też jakby przekazać to, czym się zajmują i zachęcają do tego, żeby też samemu eksplorować w dziedzinie nauki. Także fajnie. Myślę, że tutaj Heweliusz byłby dumny.
0: Jak najbardziej tak. Ja w ogóle jestem zaskoczona, jak duży potencjał w obszarze właśnie popularyzacji nauki też ci naukowcy wykazują.
1: I fajne jest też to, że ta wystawa, że ona krąży sobie, prawda?
0: Tak,
1: że ona sobie krąży, jest w różnych miejscach. Wszystkie szczegóły możecie Państwo sobie znaleźć na stronie Hevelianum oczywiście i pośledzić te historie naszych cudownych naukowców z Gdańska. Do tego serdecznie zapraszamy. A jeśli mówimy o nauce w Gdańsku, to myślę, że jeszcze warto podkreślić ten cykl Nauka Mówi, który prowadzicie Państwa również.
0: Tak, to również wieloletni już cykl. Cykl spotkań z naukowcem, dla otwartych spotkań dla publiczności. Zapraszamy do nas, do Hevelianum naukowców. Prowadzimy z nimi rozmowę. Osoby, które przychodzą na takie spotkanie, zawsze na koniec takiej rozmowy mają możliwość zadawania pytań i tworzy się bardzo fajna interakcja między tym naukowcem lub naukowcami, a publicznością i też bliskość i kameralność tych wydarzeń jakby też łamie bariery. Również idziemy w kierunku podcastów z cyklu właśnie Nauka Mówi, gdzie rozmawiamy z naukowcami i jednak ta forma takiej bezpośredniej

0: i rozmowy bez widza też daje taką, bardziej otwiera. Też bardzo fajne w odbiorze, jakby ja jestem bardzo słuchowa, lubię słuchać rozmów i fajnie wtedy oczy mogą odpocząć, a umysł się faktycznie skoncentrować na tym, co jest mówione. Dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć z takich rozmów, czy w radiu, czy na podcastach.
1: Zachęcamy naszych słuchaczy, żeby sobie weszli na stronę Hevelianu, żeby tam skorzystali, żeby posłuchali tych podcastów, ale tak jak mówimy, Hevelianu mnie samą nauką żyje, to też piękne miejsce, piękne widoki. Zapraszamy, jest przecież ten zielony spacerownik wydany przez Hevelianą też, poświęcony właśnie temu miejscu pięknemu zielonemu dookoła.
0: Och, my bardzo, bardzo rozwijamy ten obszar, zielony spacerownik jako nasze wydawnictwo, ale też nowe przestrzenie, które będziemy udostępniać, też dedykowane przyrodzie i to niesamowite otoczenie Góry Gradowej, która w zasadzie znajduje się w centrum miasta, góruje nad miastem i jest taką niezwykłą oazą wytchnieniową i jak najbardziej zachęcam do odwiedzin naszych wystaw, czy też wydarzeń, które organizujemy, ale nawet zwykły spacer w otoczeniu drzew.
1: Bo jak ktoś mieszka na przykład na Żabiance czy na Przymorzu, to niekoniecznie na tą Górę Gradową musi trafić, nie? Jak jest w Gdańsku.
0: Tak, ale jak przyjedzie do miasta.
1: Zapraszamy po prostu. Pięknie pani dziękuję.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja poradnicza.
1: Od 2018 roku Gdańska Fundacja Trzymaliny prowadzi aktywne działania z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pacjentów onkologicznych. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu pani Katarzyna Brążek, prezes Fundacji Trzymaliny oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn, członkini tejże fundacji. Witam panie bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: No pięknie, Trzymaliny i ich znana akcja Przyjem z sercem. Prawda? I te piękne, kolorowe poduchy, które trafiły już do pacjentek szpitali naszych pomorskich między innymi.
4: Głównie pomorskich, ale też po Polsce rozsyłamy. Czasami się pacjentki zgłaszają.
1: No właśnie, ale to nie tylko poduchy, prawda? Bo również do
4: torebki
1: tego,
4: na butelki Redona. Tak, do drenów. Zgadza się, takie nasze malinowe gadżety.
1: Malinowe gadżety, bardzo estetyczne, fajne. Panie chętnie je noszą, prawda?
3: Bardzo chętnie, są bardzo użyteczne, bardzo wygodne. Wiem, sama miałam okazję przetestować, sama je sobie uszyłam, także polecam w 100% wytestowane. Ale tak, jest to przepiękna akcja i przede wszystkim pacjentki, które się nie spodziewają tego, a po operacji wracają i na ich łóżku leży ten pakiecik, są bardzo często wzruszone, że ktoś pomyślał o nich, ktoś się nimi zaopiekował w taki sposób, o którym one same wcześniej nie pomyślały.
1: Tak, bo to są takie trudne dni, prawda? W szpitalu, stresujące bardzo.
3: Stresujące. To jest nowość, której nikt za bardzo nie chce poznawać, a w momencie, kiedy mierzysz się z chorobą onkologiczną, musisz się mierzyć z tymi nowościami, przekraczać bariery i poznawać siebie na nowo. A tutaj takie wsparcie, którego się nie spodziewasz, to jest najpiękniejsza rzecz, którą możesz dostać w tym trudnym czasie.
1: Piękne i te piękne, kolorowe zdjęcia, które widzę na waszych stronach i te uśmiechy kobiet, także nie da się tego opowiedzieć słowami.
3: Poducha ma za zadanie odciążyć operowaną rękę. Bardzo często przy operacji mastektomii, usunięcia piersi, również operowane są i usuwane są węzły chłonne, więc ten przepływ limfy jest utrudniony, zaburzony, organizm się musi tego nauczyć, a to odbarcza, odciąża, pomaga przepływać, więc to jest pierwsze zadanie poduchy w tym czasie, a potem one się tak dobrze trzymają, że nawet podróżują z naszymi pacjentkami w
4: podkarczek zakładany.
3: Tak, naprawdę tak. Jako poduszka taka podróżna się potem sprawdzają.
1: Z każdym rokiem coraz więcej tych poduch szyjecie?
4: Dokładnie, przybywa, niestety przybywa. I niestety my więcej tego musimy szyć. Myślę, że gdybyśmy wszystkie rzuciły swoje prace zawodowe, to byśmy spokojnie miały co robić w Malinach. To zapotrzebowanie jest dużo, dużo większe. My się skupiłyśmy na województwie pomorskim, bo nie da się wszystkim po prostu pomóc. Pracując właśnie zawodowo, a maliny są naszym takim pięknym dodatkiem do codzienności. Do pacjentek jest niestety coraz więcej, też młodszych jest coraz więcej.
3: Niestety tak.
4: Natomiast ja bym się nie chciała na tym skupiać, bo my też mamy coraz więcej osób z problemami, z zaburzeniami psychicznymi, jest coraz więcej samobójstw, jest dużo wszystkiego, bo jesteśmy przebodźcowani, bo nie umiemy odpoczywać, bo nie umiemy się skupiać na tym, co jest najważniejsze, czyli na bliskich, na odpoczynku. My pędzimy, no nie? Tylko nie wiadomo za czym i czasami ta choroba przychodzi po to też, żebyśmy otrzeźwieli. I to jest trudna lekcja. Myślę, że jedna z trudniejszych. Pytanie, co my z tego wyciągniemy, no nie? To jest jakby... My z Kasią ostatnio, jak byłyśmy na takim wyjeździe na Kaszubach, to właśnie rozmawiałyśmy jeszcze z trzecią Kasią i właśnie rozmawiałyśmy o tym, że paradoksalnie te choroby na plus zmieniły ich życie, no nie? I to jest kolejna historia przez te 7 lat, kiedy ja prowadzę Maliny, kiedy słyszę o tym, że mi żadna dziewczyna nie powiedziała, że ta choroba paradoksalnie zrobiła jej w cudzysłowie dobrze, bo zmieniła głowę, zmieniła sposób życia, zmieniła codzienność, tylko właśnie in plus, no nie? I no pytanie, czy my chcemy, żeby życie trochę nam robiło takiego psikusa w postaci ciężkich lekcji, no nie? Czy bez tego nie jesteśmy w stanie robić dobrego dnia i to w taki mądry sposób? No Maliny to jest, ja to wielokrotnie mówię, Maliny to jest wielowarstwowa historia, bo to jest historia moja, czyli przekucia straty mamy po śmierci, po chorobie, w stworzenie fundacji. Też tworzenie, w ogóle prowadzenie fundacji jest trudnym projektem i jakby chyba też takim codziennym wybraniem tej drogi. Po drugie, poznanie tych dziewczyn, ich historii, tego, że chcą się w ogóle dzielić, chcą przechodzić na te malinowe szycia i też trochę być takimi ambasadorkami tych malin. To są też ludzie, którzy przychodzą, a nie mieli do czynienia nigdy z osobą chorą, a przychodzą dzielić się swoim czasem, swoim talentem, swoim uśmiechem. Więc to też jest wieczne przypominanie o samobadaniu, o badaniach profilaktycznych, więc jak ktoś mówi maliny, poduchy, często zapomina o tych torebkach, które też są szalenie ważne, bo ułatwiają tą codzienność z tymi drenami, to pamiętajmy też o tym, że za tym też niesie się cała masa innego dobra, które się dzieje przy każdej organizacji, bo oczywiście, że jakby naszym głównym beneficjantem jest ta dziewczyna, która słyszy maszaka piersi, czeka cię mastektomia, a my ją zaopatrujemy tymi malinowymi gadżetami, żeby trochę im było i było łatwiej po tym zabiegu, ale dookoła jest dużo innych działań, bardzo dobrych, bardzo potrzebnych i jakby szkoda by było, jakby tego nie było, ale to też jest duży koszt.
1: Tak, bo wy przecież wokół siebie skupiacie naprawdę różnych ludzi i różne środowiska, od młodych po starszych, mężczyzn, tak. Kobiety, tam po prostu wszyscy szyją, ale też pojawiacie się w różnych miejscach, na przykład w takich placówkach penitencjarnych, tam tak. Również, prawda? Angażujecie osoby
4: osadzone. To było super, w ogóle doświadczenie, w ogóle to jedno to są areszt, w ogóle to, że jakby chłopacy nam szyli ostatnio torebki i w ogóle poszli tego tyle, że moja piwnica nadal tego nie dźwiga i nadal to układam. Natomiast to było super, no nie? Bo jakby spędzają ten czas, no i tak muszą tam być, ale robią kawał dobrej roboty, bo nam pomagają i nas wspierają w tym. Ja jestem szalenie wdzięczna im za to. Ale też byliśmy w ośrodku, gdzie dzieciaki są rehabilitowane i ich mamy przyszły. Wiecie, to jest tak, że te dziewczyny na co dzień mają ogromne wyzwanie pod tytułem opieka nad dzieckiem, które nie jest zdrowe. Ono wymaga 3 razy więcej energii i pracy niż zdrowy dzieciak. A one mimo tego przychodzą. Ale to też jest ta historia o tym, że my pomagając innym, pomagamy bardzo sobie, bo siebie budujemy, no nie? I ja jestem przekonana, że one spędziły super czas, bo sobie pogadały, pośmiały się, poopowiadały sobie różne historie, oderwały trochę głowę, ale też myślę, że sobie pomyślały, ja mam ciężko, ale inni też mają swoje wyzwania, no nie? Do niesienia, swoje Monteveresty i jak to razem, otoczymy się razem wsparciem, to trochę jest po prostu łatwiej.
1: Katarzyna Brożek, prezes Fundacji Trzymaliny oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn.
2: Audycja poradnicza.
3: Ja bym dodała tutaj, że samo szycie tych malin ma wymiar terapeutyczny i ja to mówię ze swojego doświadczenia, ponieważ skupiasz się na drobnej czynności, żeby tą poduchę zszyć jak najładniej, no bo dajesz ją w prezencie komuś.
1: Tak.
3: Więc to ma być jak najładniej, więc jesteś skupiona na tej igle, nitce i poduszce i zapominasz o całym świecie. Właśnie wyłączasz się z tego całego pędu, z tych problemów, bo szyjesz.
1: Świetnie. Więc... Niewątpliwie to, co robicie, zostało jednak dostrzeżone, zauważone i wyróżnione. Pochwalcie się trochę.
4: Bursztynowym mieczykiem. W ogóle powiem państwu, że pamiętam, że my siedziałyśmy, dostałyśmy wyróżnienie. A organizacja, która dostała główną nagrodę w naszej kategorii zdrowia, zajmuje się wsparciem psychicznym, psychologicznym młodych. Ja się cieszyłam absolutnie z każdej nagrody i wyróżnienia, które tam się pojawiło.
1: To jest wyróżnienie, przepraszam, takie stricte pomorskie.
4: Tak, stricte, bursztynowy mieczyk, to jest bursztynek, więc nasze zdecydowanie. Ale na tej sali siedziała cała masa ludzi, która jest po prostu, no, mają ogromne serce, są ogromnymi wariatami w ogóle takimi dobra. I my siedziałyśmy z Alicją i we dwie wyszłyśmy stamtąd. Oczywiście nie zgarnęłyśmy głównej nagrody, no, po to tam szłyśmy. Ja zawsze jak idę na odbiór nagród, to ja mówię, słuchajcie, idziemy po główną nagrodę. Ale tak naprawdę się cieszyłyśmy z tego, że jest tylu dobrych ludzi na świecie. Bo wiecie, ja jak czytam codziennie jakieś newsy, a też czytam, bo zawodowo muszę wiedzieć, co się dzieje, to jestem przerażona, jaki świat jest, no nie? A idę na takie rozdanie nagród, albo idę na malinowe szycie i ja wracam do równowagi, do mojego balansu, bo przypominam sobie informacje w głowie, ludzie są dobrzy. Tylko też myślę, że my musimy ich kreować. My musimy zachęcać, inspirować do dobrych rzeczy i mówić o tym głośno, że dobro się dzieje, że to nie jest tak, że ono jest gdzieś tam schowane pod biurkiem. I czasami jak właśnie zawodowo na przykład zachęcam, żeby ktoś tam z personelu medycznego poszedł do radia, czy tam rozmawiał z dziennikarzem, a ja się nie lubię chwalić, ale to nie chodzi o chwalenie. To chodzi o mówienie o tym, że mamy potencjał, że robimy fajne rzeczy, że umiemy robić fajne rzeczy, że czegoś się nauczyliśmy, coś wiemy i chcemy się tym dzielić. No nie, to chodzi o to, jakby zmienimy myślenie. To jest jak z tymi badaniami. My nie szukamy nowotworu. Dbamy o siebie, o swoje zdrowie, wykonujemy regularne badania, że gdyby coś się jednak działo, to jesteśmy w stanie szybko działać. To o to chodzi. To nie chodzi, my nie bawimy się w Sherlocka, absolutnie.
3: Przede wszystkim ja na malinowych szyciach przeprowadzam samo badanie. W swojej przestrzeni też medialnej raz w miesiącu zachęcam do wykonywania samobadania. Powtarzam, to my jesteśmy największymi ekspertami od swojego ciała.
1: Przecież w Gdańsku nie brakuje miejsc, gdzie przeprowadzone są bezpłatne badania, prawda? Czy tam mamy graficzne?
4: My mamy Fuksa. Słuchajcie, mieszkamy w Trójmieście, w ogromnej aglomeracji. Co chwilę miejsce, gdzie możemy się zbadać. Mamy ośrodki, które się stricte zajmują w ogóle leczeniem, profilaktyką raka piersi, więc to nie jest żadna wymówka. Mamy dużo łatwiej tak naprawdę niż osoba z małej miejscowości, ze wsi, chociaż to też jest jakby, umówmy się, że te mamobusy już wjeżdżają w takie miejsca. Korzystajmy z tego naprawdę, bo to robimy dla siebie tylko i wyłącznie i dajemy sobie dużą szansę po prostu na życie.
3: Jeszcze jedna rzecz, bo a propos samobadania. Jak mamy auto, to my wiemy, że z tym autem raz w roku trzeba pojechać na przegląd.
4: I nikt nie dyskutuje z tym.
3: I nikt nie dyskutuje przecież, jak zapomnisz, to jest afera w domu. Czemu sami ze sobą tak nie potrafimy zrobić? Wpiszmy sobie w kalendarz jeden dzień w roku i zaplanujmy go sobie na siebie, na badania, na przegląd, tak żebyśmy wiedzieli, że wszystko gra.
4: No plany już są do końca roku, tak naprawdę kalendarz malinowy już jest zapełniony. Mamy po dwa szycia w miesiącu, więc już kalendarz mamy zapełniony, więc jeśli ktoś ma ochotę nas odwiedzić, to zapraszamy na Facebooka, na Instagrama Trzech Malin, bo tam już kalendarium zaczyna się pojawiać i miejsca i w ogóle. Także się dzieje, no i zobaczymy, co dalej, no nie? Jakby...
3: I zachęcamy, przychodźcie i naprawdę wymówka, że ja nie umiem szyć, nie załatwia spraw.
4: absolutnie. Jest cała masa ludzi, która nie wiedziała, jak szyć i się nauczyli i robią to faktycznie z dużym serduchem i największy prezent dla osoby, której prawdopodobnie nigdy nie poznamy, chociaż jak ja się poznałam przy tej operacji, ona sobie faktycznie sama tą poduchę uszyła, torebkę i dałyśmy i poszła już na zabieg z gotowym pakietem i tak się zaczęła nasza droga. No znamy kilka dziewczyn, które dostały od nas, napisały i przyszły na szycie i to jest w ogóle, ja z jednej strony jestem trochę na nie zła, nie? Bo one wtedy powodują, że ja je nie mogę odpuszczać, a z drugiej strony ja się cieszę, bo ja wiem, po co my to robimy i to są takie żywe dowody tego, jak te takie banalne poduchy i torebki jakieś kolorowe jednak są istotne, bo ja sobie myślę, że są też fundacje, które wspierają bardzo merytorycznie. odwiedzają pacjentki na szpitalach, w szpitalach, w ogóle walczą o ich prawa, jakby o to, żeby te leczenia były jak najlepsze. A my się zajmujemy takim fragmentem. Ja myślę, że jak każdy coś tam będzie ogarniał w swoim podwórku, to możemy fajne rzeczy naprawdę robić i zmieniać ten świat, w ogóle go kreować i mieć duży wpływ, bo mamy wpływ po prostu.
1: Zwłaszcza, że przecież i dzieciaki ze szkół gdańskich z wami szyją.
4: Kurczę, no dzieciaki też. Dzieciaki w ogóle dają czadu i to jest w ogóle super, że z tymi dzieciakami przychodzą rodzice, babcie, one ściągają kolejne dzieciaki, no to jest super w ogóle, że w ogóle bardzo fajnie, że szkoły się na to zgadzają, że te dyrekcje i ci nauczyciele są chętni.
3: I przedszkola.
4: I przedszkola, tak, dokładnie. No ale faktycznie areszt śledczy ostatnio wymiótł wszystkich z planszy. Pozdrawiam cię, Ewo, i bardzo ci dziękuję za to ogromne zaangażowanie. W ogóle mogę tak jeszcze dodać na koniec, Ewa w ogóle była genialna, bo Ewa z Miłoszem przyjechali z aresztu, przyjechali do mnie służbowo do szpitala i zaczynają mi opowiadać o szyciu podów, bo wie pani, tam jest taka fundacja Trzymalina, na Gdańsku działają i sobie pomyśleliśmy, że poszyjemy dla nich i wam byśmy podrzucili na tą onkologię, więc słuchajcie, to było piękne poznanie, bo ja jej wtedy uświadomiłam, że tak, maliny to ja nawet znam i nawet mam zaszczyt prowadzić.
1: Bardzo dziękuję, Katarzyna Brożek, prezes Fundacji Trzy Maliny oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn.
3: Badajcie się, tak, badajcie się.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Unikalny, otwierany dach. Chyba jedyny taki na świecie. Niepowtarzalna kubatura, milion antracytowych cegieł, piękne drewniane wnętrze, a do tego mnóstwo atrakcji, które zawsze państwo przygotowujecie. Goszczę dzisiaj panią Martę Nowicką, specjalistkę do spraw rozwoju oferty Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
5: Zgadza się, bardzo mi miło.
1: Edyta Stańczyk z tej strony.
6: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
1: Niektórzy tak podchodzą, przystają i się rozglądają i się zastanawiają, co to takiego.
5: Tak, nawet czasem z dużym niepokojem. Ja też czasem obserwuję, że jak przychodzą do nas grupy, czy to młodzieży, dzieci szczególnie, wiadomo, dzieci są bardzo szczere, to padają takie określenia jak ojej, czy to więzienie, czy to reaktor atomowy, sarkofag, a ostatnio wśród młodzieży bardzo popularna jest budowla z Minecrafta. Uważam, że to jest też
1: skojarzenia, no tak.
5: Tak, natomiast no trochę tak jest, że nasz architekt, profesor Natorizzi, chciał, żeby ten budynek z zewnątrz był taki niepokojący, taki zaskakujący, może nawet mroczny, dlatego, że on jakby celem i ideą tego potężnego antracytowego muru było to, żeby on przypominał mury obronne.
1: Dokładnie.
5: Więc ta idea jakby nam przyświecała przy odbudowaniu teatru. A to, że on jest taki przepiękny, prześliczny, drewniany w środku, no to są takie jakby etapy chronienia. Tą naszą scenę, która jest serduszkiem i świątynią teatru, chronią mury, tak jak mury chroniły każde dawne miasto, każde świątynie i miejsca święte i ważne dla kultury, tak teraz my mamy te mury obronne, które chronią nasze serce teatru, naszą drewnianą scenę.
1: Scenę, a nawet trzy sceny, prawda? Bo scena elżbietańska i...
5: Scena włoska, scena centralna i każdy inny możliwy układ sceniczny. Przy czym to jest jakby jedna sala główna, która po prostu dzięki systemowi 56 różnych zapadni, które są i na całej podłodze, gdzie normalnie jest widownia, i na całej scenie. Dzięki temu my możemy po prostu w dowolny sposób tą scenę i widownię układać. Wynurzać sceny.
1: Ja chciałam tak nawiązać do tego, czym pani się zajmuje. No właśnie sama nazwa, dlatego, że pani jest specjalistką do spraw rozwoju oferty teatru, no to takie, powiedziałabym, wyzwanie kreatywne. Jak się pani w tym odnalazła? To był taki pani zamysł? Chciała pani tam po prostu być w tym miejscu? Czy to był przypadek?
5: To znaczy, ja pracowałam w przedziale edukacji. W którymś momencie zaczęło mnie nosić. Ja miałam coraz bardziej szalone pomysły. I przechodziłam na przykład do dyrektorki i mówiłam, że chcę zrobić warsztaty post-apo i zamknąć ludzi na 3 doby w podziemiach teatru. I dostawałam okej, rób to. I w pewnym momencie po prostu naturalne chyba stało się, że ja już nie mogę być w ramach działu, które ma swoje codzienne obowiązki, jakiś taki rytm stabilnej pracy, powiedzmy, no grupy, która, na przykład mamy młodzieżową grupę teatralną, która co tydzień się spotyka, opiekuje opiekujemy się seniorami, osobami z niepełnosprawnościami, mamy różne rakie warsztaty i projekty. Czasem to są długie procesy, a ja zaczynałam po prostu, tak jak mówię, mnie nosiło. Więc ja zaczynałam myśleć eventowo, wymyślać takie szalone pomysły i w pewnym momencie się jakby oddzieliłam od tego działu, nadal współpracując z edukacją, oczywiście, bardzo blisko, ale też gdzieś na pograniczu działu programowego, na pograniczu promocji, marketingu i taka dziwna nazwa, bo innej nie udało nam się wspólnie wymyślić, ale jakby sednem tego jest to, że ja mam trochę więcej wolności i jeżeli mi się uda pozyskać jakieś fundusze, czy napisać projekt, czy zdobyć wsparcie, to mogę zaproponować coś, czego jeszcze nie robimy. Nawet gdyby to miało być eventowe.
1: Właśnie, a wolność daje to, że można sobie troszeczkę przekraczać granice, tak, i troszeczkę tej wyobraźni poszaleć bardziej. Takie projekty, z których pani jest najbardziej dumna, jeśli chodzi o to, co się dzieje w teatrze.
5: Mhm. Z długofalowych projektów, to jestem niesamowicie dumna z projektu dla Gdańska. Miasto Gdańsk było dawcą grantu, a program się nazywał Edukacja do Kultury. Po to, żeby stworzyć projekt edukacyjny, który się nazywa Gdańskie Archetypy. To jest strasznie bliski mojemu sercu projekt, bo stworzyliśmy 40 kart postaci gdańszczan z różnych epok. I oni, ci gdańszczani, są podzieleni na archetypy, czyli na przykład artysta, humanista, albo podróżnik, sportowiec, albo buntownik, rewolucjonista. I te warsztaty są skierowane do młodzieży. Młodzież najpierw sama siebie określa, który archetyp jest mi najbliższy, a potem już pracujemy na kartach postaci, tak jak trochę w grach RPG. Tylko że młodzież dostaje tą kartę postaci z autentycznym gdańszczaninem lub gdańszczanką, która w ramach tego archetypu osiągnęła coś niesamowitego. I tam jest biogram tej postaci i są pytania do tej postaci. I młodzież się może wcielać w te postaci właśnie, odpowiadać na pytania aktorsko, już ogrywać tą sytuację. I jakby ten warsztat prowadzi z kroku na krok, prowadzi do tego, że pod koniec, jeżeli ktoś z tych młodych ludzi miał jakieś marzenia, ale się bał, na przykład nie wiedział, czy ja mogę to osiągnąć, to w trakcie zajęć zobaczył ileś przykładów z naszego miasta ludzi, którym się udało. Którzy właśnie, mieli różne trudności.
1: Mhm. Inspirujące, tak, prawda? Motywujące, powiedziałabym. Bardzo. A które postaci, które archetypy cieszą się taką dużą popularnością?
5: To nie jest tak. Młodzież wybiera archetyp, a potem losuje postaci. Więc to nie jest tak, że oni wybierają. Jeżeli wylosują kogoś, kogo bardzo nie chcą, no to wtedy mają prawo do jednorazowej zmiany. Aha. Tak się czasem zdarza, jak na przykład chłopcy wylosują panią, która zasłynęła z tego, że stworzyła, pozbyła się gorsetów dla kobiet i stworzyła wygodne staniki. No to czasem chłopcy na przykład mają tutaj problem z utożsamieniem się z tą postacią. Więc my przyjmujemy na warsztacie, że raz można zmienić, ale to jest jednak losowane. Żeby, szczególnie po to, żeby się zmierzyli z kimś, kogo nie znają. Poznali nową historię.
1: Bardzo ciekawe. To jakie jeszcze ciekawe postaci tam się znajdują? Takie, które właśnie zrobiły wiele i dla samego Gdańska, i dla mieszkańców Gdańska.
5: No tak, oczywiście nie mogliśmy sobie odmówić. Wśród artystów i humanistów znalazł się również Jerzy Limon, nasz świętej pamięci już dyrektor. Dokładnie. Także on też ma swoją kartę tutaj. Ale w tym samym archetypie co Limon znalazł się na przykład Chodowiecki czy Joanna Schopenhauer. To są też artyści humaniści. Bardzo ciekawą postacią jest, trudne nazwisko, Giovanni Bernardino Bonifacio Doria. Tak. I to jest Włoch, który przypłynął do Gdańska. Jego statek zatonął już tutaj u wybrzeży Gdańska i mieszkańcy miasta pomogli mu uratować niewyobrażalnej wielkości bibliotekę, której był właścicielem. Te wszystkie książki zostały uratowane i ten Giovanni Bernardino Bonifacio został też ocalony z tej katastrofy i w ramach podziękowania, że gdańszczanie mu tak pomogli, zamieszkał tutaj i przekazał wszystkie swoje książki na to, żeby powstała tu Biblioteka Pan. I stąd się wzięła nasza Biblioteka Gdańska, więc to jest przepiękna historia. No ale jeżeli chodzi na przykład o podróżników, no to mamy Marka Kamińskiego, czy Kingę Choszcz, żeglarkę też przecież, podróżniczkę, żeglarzy, podróżników, sportowców różnych. Mamy z rewolucjonistów, mamy tutaj wiele osób oczywiście związanych ze Solidarnością, Henryka Krzywonos, Anna Walentynowicz, ale też sięgamy nawet do Świętopełka II Wielkiego.
1: Tak, proszę bardzo.
5: Bardzo różnie. Jeszcze mamy archetypy badacza naukowego, naukowca, no tutaj nie można było pominąć chyba pana Haweliusza, czy pana Fahrenheita, czy wielu takich innych znanych lub mniej znanych. No tych postaci, jak mówię, jest 40, także jest z czego wybierać.
6: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
1: Pani Marta Nowicka. Ja bym się jeszcze chciała na chwilę zatrzymać przy postaci pana profesora Jerzego Limona, bo ja pamiętam te pierwsze konferencje prasowe, które odbywały się w malutkim pomieszczeniu, w starej kamieniczce, naprzeciwko właśnie fontanny Neptuna, kiedy pan profesor snuł te wszystkie wizje, opowiadał dziennikarzom o tym, co on ma zamiar tutaj zrobić i jak to pięknie się potem rozwinęło i udało się. To jest niesamowite.
5: Tak, tak. Ja dołączyłam do zespołu w 2009 roku, kiedy było wmurowanie kamienia węgielnego pod teatr i pamiętam, że jak otwieraliśmy teatr w 2014 na jesieni, to ja tak płakałam ze wzruszenia, że po prostu nie mogłam się opanować. To było, a naprawdę, profesor mówił czasem, że to jest spełnione marzenie szaleńca. Dzisiaj mówimy raczej marzenie wielkiego marzyciela. Kiedy on wchodził do pomieszczenia, jego wszyscy słuchali. Ja pamiętam, że on roztaczał wokół siebie taki niesamowity autorytet i takie ciepło i taką właśnie wiarę w cuda. A myśmy za nim szli jak kaczuszki po prostu za ojcem. I tylko z podziwem patrzyliśmy na te kolejne cuda, które mu się za każdym razem udają. A czasem jak pytaliśmy, a jak się nie uda, nie wiem, pogody nie będzie. Profesor zawsze mówił, ja wierzę w boginię fortuny.
1: Tak, miłośnik Szekspira.
5: Niesamowity.
1: Niesamowity. Zresztą no, cały świat dzięki niemu dowiedział się o tym, że tutaj oto w Gdańsku mamy teatr szekspirowski, prawda? I chyba nawet głowy koronowane obecnie gościły u nas, prawda?
5: Jeszcze w 90-tych latach, na początku lat 90-tych, ówczesny książę Karol, a już po otwarciu teatru mieliśmy wizytę księcia Williama i księżnej Kate. Także jak najbardziej jesteśmy nadal pod patronatem rodziny królewskiej. Cieszymy się z tego bardzo.
1: Mówiłyśmy już o tej bryle, która zaskakuje niejednokrotnie, ale przecież ten dach to jest jedyny dach na świecie.
5: Jeżeli coś powstało tego typu, to nie słyszeliśmy o tym. Nadal posługujemy się tym stwierdzeniem, że to jest jedyny teatr na świecie z tego typu dachem. Istnieją budynki, które mają na przykład rozsuwany fragment dachu albo otwierany fragment dachu. Natomiast tak, żeby cała ta przestrzeń, powiedzmy dachowa, była jakąś ruchomą konstrukcją, tutaj w naszym wypadku nawiązującą, czy jakby ta inżynieria jest podkradziona z mechaniki otwieranych mostów, prawda? Więc to jest, tak naprawdę to nie jest dach, tylko to jest jakiś taki wielki otwierany most, który waży 90 ton i otwiera się w 3 minuty bezszelestnie. To jest nie do pojęcia.
1: Tak. I nagle oto mamy otwartą przestrzeń, która nawiązuje jakby do tego, co kiedyś dawno w XVII wieku w teatrach elżbietańskich się działo, prawda?
5: Tak, tak. Teatry dawne nie miały dachu. I to jest też taka ciekawostka może dla słuchaczy, bo oficjalnie mówi się o tym, że chodziło o oświetlenie, że po prostu drewniana konstrukcja plus ogień, no to się wiązało z zagrożeniem i łatwiej było grać pod światłem dziennym. Natomiast bardzo wiele pamiętników, jakichś takich kuluarowych listów, informacji, których nie znajdziemy w podręcznikach, stawia jednak tezę troszeczkę bardziej przyziemną, że chodziło też o przewietrzenie, bo zapach był po prostu tak niewyobrażalnie okropny, że gdyby nie było tego budynku bez dachu, tam by się wszyscy po prostu podusili.
1: Czyli żeby w przytomności dotarli do końca spektaklu. Teatr szekspirowski to nie tylko Szekspir, że tak naprawdę na scenach dzieje się wiele. Tam się dzieją różne warsztaty, występy, koncerty, pokazy mody.
5: Teatralny pasjans. I ten projekt to jest jeden z najpiękniejszych projektów w naszej historii, bo on jest skierowany i do młodzieży szkolnej, i do seniorów, i do osób z niepełnosprawnościami. Każda grupa zgłaszając się do projektu może pracować w swoim środowisku, w swojej miejscowości. Nigdzie nie muszą dojeżdżać. To my im opłacamy i wysyłamy do nich reżyserów, aktorów, którzy przez pół roku nawet przyjeżdżają do tych osób i pracują z nimi w tym miejscu, gdzie oni czują się bezpiecznie i swobodnie.
1: Czyli takie mobilne warsztaty.
5: Tak, ale pracują nad spektaklem. I teraz fenomen tego projektu polega na tym, że każda z tych grup pracuje niezależnie. Każda ma swojego reżysera, ale wszyscy takie trzy grupy, tak różne od siebie grupy, pracują nad tym samym tekstem. Aha. I nagle dzieje się magia. Nagle wydarza się coś niesamowitego, bo po zakończonej pracy te trzy grupy przyjeżdżają do nas do teatru i jedna po drugiej wystawiają ten sam spektakl. Wcielają się w te same role, mówią tym samym językiem. I w pewnym momencie dochodzi do czegoś takiego, że mamy dziewczynkę ze szkoły, 13-latkę, która dopiero co zagrała na przykład Antygonę, bo w tym projekcie też nie gramy tylko Szekspira. I za moment na scenę wejdzie pani 92 lata, która wejdzie w tą samą rolę i będzie mówić tym samym tekstem, a za chwilę po niej wejdzie na scenę uczennica z zespołem Downa, która będzie grała tą samą rolę. To jest po prostu doświadczenie nie do porównania z niczym innym. Od razu się buduje taki most jakiejś wspólnoty, jakiegoś zrozumienia. Te ludzie, którzy grają te same postacie, po zejściu ze sceny rzucają się sobie na szyję i chcą się poznać. I już nagle nie ma tych granic, że a to jest ktoś starszy, a to jest ktoś z niepełnosprawnością. Nagle wszyscy jesteśmy niesamowicie sobie bliscy, bo przeszliśmy przez to same doświadczenie, wcieliliśmy się w te same role.
1: Mamy tą samą pasję.
5: Tak, tą samą wrażliwość. Jesteśmy tak samo ludźmi. Dlatego ta nazwa pasjans, no bo żeby użyć pasjansa, to wszystkie karty muszą być w talii. Jak zabraknie jednej karty, to pasjans się rozpada. I my tak trochę myślimy w tych kategoriach o społeczeństwie. Każdy jest ważny w społeczeństwie. Każdy ma swoje miejsce. I w pasjansie każdy jest równy, nie? Tak. Także to jest przepiękny projekt i my go realizujemy co roku. Te trzy grupy: młodzież, osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy występują razem na jednej scenie.
1: Pięknie, naprawdę. Ten teatr nie jest tylko dla tych, którzy kochają Szekspira. On jest dla wszystkich, prawda?
5: Oj tak.
1: Więc zapraszamy. Warto tę ciekawość tam w sobie wskrzesić, przyjść, zobaczyć i przeżyć piękne emocje. A o tym wszystkim opowiadała nam, przypomnę, pani Marta Nowicka, specjalistka do spraw rozwoju oferty tegoż teatru.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja rozrywkowa.
1: Góra Gradowa, Park Oliwski, Oliwskie Zoo. To bez wątpienia ulubione miejsca spacerów gdańszczan i gdańszczanek. Czy na pewno dobrze Państwo znacie te miejsca? To już sprawdzi moja koleżanka Monika Tarka, która za chwilę poprowadzi kolejny radiowy quiz z wiedzy o Gdańsku. Edyta Stańczyk, zapraszam.
2: Audycja rozrywkowa.
7: Monika Tarka, witam serdecznie. Zapraszam teraz na, no można powiedzieć, trochę wycieczkę po Gdańsku, bo przed nami quiz dotyczący właśnie tego miasta. Przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy. No ale właśnie i tak sobie po mieście spacerujemy, zwiedzając różne jego okolice, dowiadując się wiele o jego zabytkach czy atrakcjach turystycznych. No a dzisiaj w taką wycieczkę zapraszam panią Darię, która jest na linii. Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Dzień dobry.
7: Proszę powiedzieć, za co pani kocha Gdańsk i w ogóle jaka jest pani historia związana z miastem?
8: Generalnie tak, ja jestem, mieszkam dość daleko Gdańska, bo mieszkam mniej więcej w centrum Polski, ale to nie zmienia faktu, że jednak Gdańsk w moim sercu jest bardzo, bardzo głęboko i bardzo od dawna. Ja tak naprawdę do Gdańska zaczęłam jeździć parę lat temu, kiedy zaczęłam tam wyjeżdżać z chłopakiem, tak dość regularnie, bo jak byłam młodsza, to akurat w mojej rodzinie nie było takiej tradycji jeżdżenia nad Morze Polskie i tak dalej, więc ja tak naprawdę odkryłam Gdańsk, będąc już dorosłą osobą, będąc już...
7: Czyli świadomie.
8: Tak, całkowicie świadomie, ale jak zaczęliśmy tam jeździć, to jakby naprawdę bardzo porusza mnie to miasto, to znaczy ono jest takie, jest taką mozaiką, bo z jednej strony można pójść nad morze, na plażę, pochodzić, mieć ten kontakt z naturą, a z drugiej strony na przykład można sobie pójść na Stare Miasto i jakby pozachwycać się tą architekturą, tymi zabytkami i pochodzić tak po prostu po mieście, czyli z jednej strony jakby tutaj dwie rzeczy ma się w jednym, co jest naprawdę
7: i też na jedzenie też jest w Gdańsku przecież. Także dużo atrakcji po prostu, prawda? Zaoferuje Gdańsk.
8: Tak, zdecydowanie. Jest też ten jarmark dominikański, na którym właśnie 2 lata temu byliśmy.
7: Oczywiście.
8: Trafiliśmy akurat przypadkiem na ten jarmark, ale jest naprawdę wspaniały, jest przepiękny i obiecujemy sobie, będziemy na 100%, bo to jest
7: Tak, ja też uwielbiam buszować po tych wszystkich stoiskach, zwłaszcza z tymi rzeczami, które oferują artyści. To jest po prostu rzecz cudowna. Tak więc jak słychać, no Gdańsk ma dużo zaoferowania o każdej porze roku, ale my tu gadu, a pani Dario, pytania tutaj leżą i czekają. No to chyba ruszamy, prawda, z naszym quizem.
8: Tak,
7: no dobrze. No to pierwsze pytanie, takie na rozgrzewkę, wydaje mi się proste. Jak nazywa się opera w Gdańsku? Czy opera narodowa, czy opera bałtycka, czy opera leśna?
8: Wydaje mi się, że to będzie... Jaka była druga opcja?
7: Opera bałtycka, druga.
8: Opera Bałtycka. Wydaje mi się, że Opera Bałtycka.
7: Tak, Opera Bałtycka. I co ciekawe, przygotowując to pytanie, doczytałam się, że pierwszy spektakl operowy był wystawiony już w 1646 roku. Oczywiście nie było jeszcze wtedy tego gmachu. A artyści Teatru Królewskiego wystawiali przedstawienie z okazji przyjazdu małżonki króla Władysława IV. Taka ciekawa historia.
8: Wow, nieźle.
7: Prawda? Pytanie drugie. Które z gdańskich wydarzeń kulturalnych jest związane z Nocą Świętojańską? Wianki, Noc Muzeów czy Dzień Gdańska?
8: Nocą Świętojańską. Wydaje mi się, że Wianki.
7: No pewnie, że tak. Jasne, że Wianki, bo to się właśnie kojarzy ze zwyczajami związanymi z Nocą Świętojańską.
8: Tak właśnie też jak pomyślałam, że chyba w Warszawie też.
7: Tak, ja myślę, że w wielu miastach jest taka impreza właśnie w Noc Świętojańską. Oczywiście. Pytanie trzecie. Który z gdańskich budynków był siedzibą władz miejskich i symbolem potęgi miasta? Czy Dwór Artusa, czy Ratusz Głównego Miasta, czy może Wielka Zbrojownia?
8: Zbrojownia,
7: Ratusz, Dwór Artusa. Siedziba władz miejskich, symbol potęgi.
8: Wydaje mi się, że ratusz główny.
7: Tak, to prawda, chociaż tutaj dwór Artusa mógł być takim troszeczkę takim zwodzeniem, ale tak, chodzi o ratusz głównego miasta.
8: Jeśli chodzi o to zbrojenie, to właśnie to raczej nie, ale nie, właśnie nie. Dwór Artusa, czy tak ratusz, w większości miast to jest ratusz.
7: No oczywiście, że tak.
8: Ratusz.
7: Oczywiście, słuszne rozumowanie i dobra odpowiedź. Czas na pytanie czwarte. Jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich i znajduje się na początku Traktu Królewskiego? Czy brama zielona, czy brama wyżynna, czy brama mariacka?
8: To akurat wiem od razu, brama wyżynna.
7: Brawo, brawo, brawo.
8: Brama. Nawet przystanek zawsze pamiętam, jak dojeżdżamy na ten przystanek, to właśnie jest brama wyżynna.
7: Zgadza
8: się. Stare miasto, tak.
7: Pięknie. No i ostatnie pytanie. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy Klub B19?
8: To jest trudniejsze. Myślę, że tutaj...
7: No koncerty, imprezy plenerowe.
8: Ja bym jeszcze raz mogła poprosić, jakie są odpowiedzi.
7: Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, Filharmonia Bałtycka, Klub 19.
8: Powiedziałabym, że Scena Muzyczna...
7: No i dobrze, tak.
8: Tak? Okej, dobra.
7: Scena Muzyczna. No i pięknie, jak nam ładnie to wszystko poszło. Gratuluję serdecznie, naprawdę. Dziękuję pani Dario za udział w naszym quizie. Mam nadzieję, że to była przyjemność.
8: Jak najbardziej, dziękuję, bardzo się cieszę. I jesteśmy w Gdańsku, też jakby właśnie będziemy wracać.
7: Wspaniale.
8: I też jakby to było bardzo miłe.
7: No to przyjemnego pobytu pani Dario życzę, a pozostałych słuchaczy oczywiście zapraszam do udziału w naszym quizie na naszej antenie.
1: Każdy może wziąć udział w quizie, wystarczy tylko dobre nastawienie. Spotykamy się niebawem, do usłyszenia.
2: Audycja rozrywkowa.
1: Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu biznesowe babeczki z Trójmiasta, czyli pani Asia Pynci-Borowska, Justyna Isia-Kasolik. Witam panie bardzo serdecznie.
9: Dzień dobry.
1: Witamy.
2: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
1: Te dwie babeczki to tak naprawdę energiczne kobiety, które na terenie Trójmiasta jakby inspirują i zarażają inne kobiety, które prowadzą swoje działalności gospodarcze. Poza tym, że mówicie o tym właśnie, jak się inspirować, to jeszcze organizujecie różne fajne eventy. I skąd ten pomysł właściwie na to, żeby robić to w taki fajny, niepatetyczny, nienadęty sposób?
9: Z życia. To wyszło zupełnie przypadkiem. My wcale tego nie planowałyśmy, nie wiedziałyśmy, że się to aż tak bardzo rozrośnie.
10: Wyszło z własnej potrzeby. Ja zawsze mówię, żeby to Isia opowiadała, bo jakby to była jej potrzeba i ona tak wyszła, że nie była jedyna.
9: Ja tą historię opowiadam dość często, bo przeprowadziłam się do Trójmiasta z południa Polski, z Bielska-Białej. Kilka kilometrów faktycznie od rodzinnych stron. Przywiana miłością. Rzuciłam pracę, zostawiłam rodzinę i przyjaciół, wszystkie biznesy, które tam prowadziłam. No i przeprowadziłam się tutaj, bez znajomości, bez koleżanek, a życie bez koleżanek jest tragiczne. Zaczęłam prowadzić firmę eventową i brakowało mi koleżanek do współpracy. Nie miałam fotografek, nie miałam cateringów, szukałam fajnych znajomości i tak przypadkiem poznałam Asię, a widziałam, że Asia organizuje już różne eventy i zagadałam do Asi: Asia, czy chcesz ze mną zorganizować coś, jakieś spotkanie, żebym mogła poznać inne dziewczyny, które robią fajne biznesy, bo potrzebuję ich do swojego, potrzebuję je przyciągnąć. No i Asia powiedziała: oczywiście, róbmy to. I tak zorganizowałyśmy pierwsze spotkanie, ono odbyło się na stoczni i każda z nas, bo byłyśmy na samym początku w trójkę, byłam ja, Asia i jeszcze Paulina, która prowadzi firmę cateringową, i każda z nas miała przeprowadzić 7 koleżanek. Ja oczywiście te 7 miejscówek moich koleżanek oddałam Asi, bo nie miałam tutaj koleżanek. I tak zorganizowałyśmy pierwsze spotkanie i w sumie do teraz trzymamy się z dziewczynami nawet z pierwszego spotkania. Było nas jakieś 25-30. Mhm. Wrzuciłyśmy zdjęcia z tego spotkania do internetu, po prostu chwaląc się, że fajne spotkanie nam wyszło. No i dziewczyny zaczęły pisać, kiedy kolejne, bo one też chcą wyjść się spotkać. Nie wiem, ile tych mniejszych spotkań, ale pewnie około 30, jak nie więcej. I przed nami spotkanie na 180 osób, wielka feta biznesowych babeczek.
7: Siódma. Właśnie, widziałam, że te spotkania, które organizujecie, panie, to naprawdę się cieszą dużym powodzeniem. Zresztą te kobietki przychodzą gromadnie.
10: Przychodzą, właśnie bardzo nam miło, że przychodzą i to wracają, bo każde spotkanie jest inne, na każdym jest inny skład, więc też dziewczyny przychodzą kolejne razy, czy to na małe spotkanie, na fetę. I wiemy też, że utrzymują te znajomości, albo powstają z tego jakieś albo biznesy, albo właśnie po prostu koleżanki nowe, czy mają z kim pogadać o podobnych problemach i fajnie, że to wychodzi poza spotkania, że to dalej trwa.
7: Właśnie, bo dzisiaj, zwłaszcza jeśli chodzi o jednoosobowe działalności gospodarcze, no to wiemy, że lekko nie jest, prawda? Jak się inspirować, jak się motywować, jak się nie poddawać i jak w ogóle działać też w świecie social mediów, prawda? Bo to jest też takie nowe wyzwanie dla wielu kobiet, pań.
3: Sprowadzamy trochę też te spotkania do takiej namiastki, że każda z nas tak naprawdę raczkuje w tych swoich biznesach, każda ma marzenia, bo o marzeniach bardzo często mówimy. Mówimy, że jeżeli wypowiemy marzenia, to one stają się planami. Mówimy o swoich potrzebach, kogo szukamy do współpracy, z jakimi problemami się mierzymy i bardzo często okazuje się, że nawet na tych małych spotkaniach, gdzie mamy 20-25 osób, kiedy mówimy, że borykamy się z jakimś problemem, że te problemy zaczynają się nagle rozwiązywać. I ja sama tego doświadczyłam, mówiąc, że szukam kogoś do współpracy albo nie radzę sobie z czymś i okazuje się, że w naszym spotkaniu siedzi księgowa, która od razu mi podpowie, że to wcale nie jest takie trudne. A na tych małych spotkaniach spotykamy się, żeby jedna drugą czasami wesprzeć, bo nie jest łatwo, jest ciężko. My tam przychodzimy, śmiemy się, że przychodzimy ponarzekać na ZUS, teraz na KSeF.
7: Tak, właśnie.
3: Tematów mamy masę, ale u nas nie trzeba mieć założonej firmy, żeby przychodzić do nas.
7: W grupie siła tak naprawdę. Tak. A jakie są te bolączki? Te, które się najczęściej pojawiają właśnie, jeśli chodzi o biznes kobiet w Trójmieście.
10: Brak zrozumienia, bym powiedziała, że jak nie zna się nikogo, kto też prowadzi jakiś biznes, no to nawzajem ciężko się zrozumieć z koleżanką, która pracuje na etacie. Nawet miałam taką sytuację, że koleżanka: no ja przecież nie płacę ZUS-u, bo ona pracuje na etacie. Ona
3: nie płacę podatków, powiedziała.
10: Tak. Bo ona nie wie, że to jej szef płaci, nie? Więc ciężko zrozumieć problemy. No jak pracowałam na etacie, też tego nie kumałam, więc fajnie jest rozmawiać z kimś, kto ma te same problemy, nawet zupełnie inna branża i można sobie pomóc nawzajem.
3: Tak, i to, że mając tak w szczególności takie małe biznesy, jednoosobowe, czasami zatrudniając kogoś, czasami sezonowo, my jesteśmy cały czas w pracy. Jasne, zawsze możemy sobie niby zrobić wolne, idziemy na kawę, wrzucamy z Asią zdjęcia, że siedzimy sobie na kawie albo jedziemy sobie na Kaszuby, bo organizujemy też wyjazdy na Kaszuby z dziewczynami takie biznesowe, żeby trochę uwolnić głowę od problemów. I dziewczyny, z jednej strony wygląda to, jakbyśmy były cały czas na wakacjach. Ja mam biznes, który wygląda, jakbym cały czas była na wakacjach, bo robię przyjęcia na plaży. Robię eventy, otaczam się pięknymi rzeczami, kupuję super rzeczy i pokazuję to w internecie, ale to tak naprawdę jest moja praca i ja jestem cały czas w tej pracy i zrozumienie innych dziewczyn, że jest ciężko, bo oczywiście, że jest ciężko i będzie ciężko, nikt nie powie, że nagle będzie łatwo, zawsze będziemy się mierzyć z jakimiś wyzwaniami, to zrozumienie właśnie, wsparcie i próba czasami odnajdowania jakichś takich małych rzeczy, które będą dawać szansę na lepszą przyszłość, że będzie dobrze.
10: I nie zawsze chodzi tylko o biznesy, bo często dziewczyny sobie pomagają rozmową, jak łączyć ten biznes z rodziną, czy związek na odległość, czy mając dzieci, czy coś tam, że można porozmawiać właśnie o różnych kombinacjach tego biznesu z życiem prywatnym i jak z tym sobie radzić.
7: Świetnie. Jak wy organizujecie, to znaczy jak one są pomyślane, te wasze spotkania, te, no chociażby to najbliższe?
10: Najbliższe jest raz na kwartał, więc jest bardziej wyjątkowe niż te mniejsze spotkania. Jest na 180 osób, tak jak Isia wspomniała. Mamy wejściówki, żeby jednak ograniczyć tą ilość osób i też tutaj współpracujemy z dziewczynami, które przychodzą po prostu do nas na spotkania. Ja się śmieję, że to są takie paczuszki od dziewczyn, które przychodzą, dla dziewczyn, które przychodzą, dla siebie nawzajem i dajemy tam właśnie różne gifty, zniżki. I na spotkaniu dostają dziewczyny paczuszkę, przychodzą i tam mamy zawsze minimum 3 jakieś elementy edukacyjne. Jedno to jest panel dyskusyjny, to jest taki nasz punkt kulminacyjny, gdzie mamy 4 gościnie i rozmawiamy na jakiś temat na luzie.
7: Świetnie, no tak, bo pęci to rękodzieło. Wiele fantastycznych rzeczy, bo wy podczas tych spotkań na przykład inspirujecie inne kobiety do tego, żeby, nie wiem, podczas warsztatów przygotujemy sobie swój ulubiony zapach, jakąś perfumę, prawda? Albo właśnie tam zrobimy torcik, albo jeszcze sobie zrobimy jakieś fajne naczynie.
10: Tak. To poza biznesowymi babeczkami właśnie łączymy takie warsztaty. Przez to, że Isia ma super pracownię, no to...
7: Widzę, że to jest naprawdę coś, co was napędza tak pozytywnie i proste patenty albo osoby wokół nas powodują, że potrafimy wyjść z sytuacji, która do tej pory wydawała nam się nie do przejścia. Nasze trójmiejskie babeczki. Dziękuję.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Lipcowe popołudnie lało słoneczne strugi ciepła na park w Kromiłowie. Gęstwiny drzew i krzewów zatopione były w blaskach. Na trawnikach zielonych spacerowały wielkie pawie. Rozwite ich ogony mieniły się tęczą jak trzęsienia zdobne w klejnoty. Ich krzyk, ostry i przeciągły, mącił niekiedy ciszę. Gruchające gołębie milkły po wrzasku pawi, jakby wystraszone. Ze stawu, okolonego gęstą rzęsą trzcin, dochodziło monotonne kumkanie żab. Świegot ptaków umilkł, wszystko otulał sobą i przyciszał upał, którym dyszało słońce jaskrawe i pełne żaru. Drzewa stały ciche w tej gorącej kąpieli. W dużej, naturalnej altanie pod rozłożystymi kasztanami leżał reks, rozciągnięty na chłodnej ziemi i patrzył, pobłażliwie trochę, a trochę sennie na swoją panią, która pomimo upału siedziała opodal przy stoliku pod dużym parasolem w błękitne i żółte pasy. Parasol na wysokim kiju rzucał cień, lekki, na stolik i na sztalugi, przy których Kasia Zebrzydowska nakładała farbami rysunek, przedstawiający dwór kromiłowski, widoczny z daleka, spoza kwietników. Obok siedział Tomek Kostrzewa, rozpromieniony, lepił z gliny konia z dżokiejem, patrząc na piękną rzeźbę w marmurze stojącą na stoliku. Jasna czupryna chłopca spadła mu na czoło, oczy świeciły blaskiem szczęścia i zachwytu. Był pochłonięty pracą, oddany jej, wyglądał jak w ekstazie. Zebrzydowska często spoglądała na chłopca uważnie, badając postępy jego roboty. Zaciekawił ją ten domorosły artysta, widziała w nim zapał i talent. Odczuwała iskrę bożą, ukrytą, ale wyłaniającą się już wyraźnie z popieliska jego bytu i warunków. Wykończając swój rysunek, myślała o tym, jak kształcić Tomusia, jak zrealizować powzięte postanowienie, by temu chłopcu dać możność wykorzystania talentu. Zapaliła się do tej myśli, lecz rozważała trzeźwo, czy podoła zadaniu tak, by doprowadzić ideę swoją do końca, by zrobić z Tomka artystę, o ile jest nim istotnie i o ile talent jego będzie się rozwijał twórczo. Ale czy wytrwa w postanowieniu? Nic jeszcze chłopcu nie mówiła o swoich planach. Tymczasem wzięła tylko Tomka do ogrodu jako jednego z ogrodniczków i po kilka godzin dziennie pozwoliła mu oddawać się ulubionej pracy lepienia i rzeźbienia z drzewa. Dostarczyła mu materiałów potrzebnych, dawała modele, a on wyczekiwał godzin pracy wdzięczny i radosny. W ogrodzie pracował, grabił, zwijał się jak mógł, zaprzątnięty jedynie myślą o swych lepiankach i wycinaniach z drzewa. Marzył o nich w dzień i śnił w nocy. Gdy zbliżała się godzina oznaczona, był już zawsze dużo wcześniej na stanowisku i zabierał się do roboty gorączkowo. Kasia, widząc zapał chłopca, pozwalała mu dłużej zajmować się jego robotą, co go uszczęśliwiało. Wolał to niż czytać przed panią, gdyż dukał niemożliwie i wstydził się tego, bo wszakże uczęszczał do szkoły, ale nie był zbyt pojętnym uczniem. Gdy wieczorem odchodził do domu, szedł zawsze z westchnieniem, oglądając się na dwór i ociągając się niechętnie. Kasia widziała to wszystko i zastanawiała się niekiedy, czy nie postępuje fałszywie, bałamucąc chłopca. Czy to dla niego nie będzie zgubny wpływ? Co z niego w ogóle wyrośnie? Zadawała sobie i teraz to pytanie, patrząc, jak spod palców pacholęcia tworzyła się podobizna dżokieja na koniu, modelowana doskonale z marmurowego pierwowzoru. Kasia odrzuciła pędzel i paletę i odsunęła się z krzesłem od stolika. Na ten ruch reks, czuwający w cieniu kasztanów, zerwał się i podbiegł do pani tak impetycznie, że trącił głową stolik. W jednej chwili gliniana figura konia stoczyła się na ziemię i rozpadła w kawałeczki. Chłopak stanął zmartwiały, ręce załamał i blady patrzył na cząstki swego dzieła prawie ze łzami w oczach. Ale wnet oprzytomniał. Rzucił się, zebrał glinę i całą tą bezkształtną masę położył na stoliku. Spojrzał na marmurowy posążek i rzekł z zaciętością, żeby z tego to by się nie rozwaliło, bo ciężkie i twarde. Westchnął z pełnej piersi.

0: Już by myślał wtedy, że dla mnie cały świat. Już by nic więcej nie chciał, ino żeby tak wyrabiać z kamienia od takiego jak ten. Odrzekł z błyszczącymi oczami, wskazując na marmur. Pochylił się nad bryłką gliny. Trzeba to zacząć na nowo. Nie sprzykrzy ci się to samo lepić drugi raz? I gdzie tam? Przecie to nie było gotowe jeszcze. Taki ten koń piękny, że muszę go zrobić. A to ci stało Kejmur. Patrzył z podziwem na grupę z marmuru. Glina to się rozpadnie i tylo, miętka robota. Westchnął znowu. Czegóż tak wzdychasz ciężko? Zrobisz na nowo tego konia i będzie. Co ta z tego? A cóż byś chciał? Czy ja wiem? Tak coś ci me rozpiera, że leciałbym gdzieś, a coś chytał, a sam nie wiem co i gdzie. Coś ci takiego we wnętrzu mom. Zamyślił się smętnie. Stara marcycha, żułakowa, gada na mnie, że ja niesamowity, czy jak, rzekła, że trza me odczynić, bo we mnie złe siedzi i trza go wygnać przez to odczynienie. A czy ja wim? Może i siedzi to złe? Ino, że ja złego nie czuję, tylko czasem... Co czasem? Czasem me coś dokucza, jakby jaki ktoś drugi był we mnie. Gdzieś tam je taszczy naprzód, niby na przełaj, wyrywa... Że i nie pojmiesz, musi tak, to jest, że ja niesamowity. W szkole też mnie nazywają nieładnie. Jakże cię nazywają? Odmieniec albo dłubek, że to niby wyrzynam z drzewa i lepię z gliny. Tak mnie przezywają, a wyśmiewają, że aż czasem do bicia by się brał, żeby już przestali kpinkować. No a nauczyciel pozwala na to? On sam pierwszy się wyśmiewa. Raz to me zawołał na całą klasę: Tomek, bzdura, lepi figura. Wszystkie się zaczęli śmiać i teraz tak me wołają: bzdura, lepi figura. Cierpliwie słucham, ale jak kiedy dojmie za wiele, to... To cóż zrobisz? Spierę chłopaków po pyskach i tylo. A dasz radę? Ojej, niektórym poredzę łatwo, a od tych, co by mnie dali radę, ucieknę. To widzę, że z ciebie zuch nie lada. I gdzie tam? Ja się ich bojam, bo oni chcą się dobrać do moich schówek i porozbijać moje lepidła. Jakby wytropili, że one są na norach, to już i po nich. Przynieś je tu, do dworu. Tomek zmieszał się. No cóż, nie chcesz? Tak mi się widzi, że już wtedy nie będą moje własne. Jak to? Twoje będą. Nikt ci ich przecież nie odbierze. Na nory to też niełatwo dojść. Pani dziedziczka sama widziała. Więc nie chcesz, aby były tu schowane? Bo mi się widzi, że wtedy nie będą takie moje, kiej są teraz. Tak lubisz te swoje roboty? Lubię. I nory lubię, bo to moja własna chałupa i nikt o niej nie wie. A we krzach, co tam rosną, tarniny i wierzbina, to kuropatki się gnieżdżą, często i zając się schowa. One się mnie nie boją. Znają już, bo jeść często przyniosę niebożętom, to i one me lubią. Chłopak rozgadał się swobodnie. Kasia słuchała go z przyjemnością. W tej chwili podszedł lokajczyk Jurasek i podał na tacy listy i telegram. Kasia chwyciła depeszę, przeczytała: przyjeżdżamy z Warem w sobotę, Krystyn. Rumieńcem spłonęła twarz Kasi. Pan dziedzic i pan Krystyn przyjadą w sobotę, czyli za 3 dni. Przygotować wszystko, rzekła do pokojowca, hamując lekkie podniecenie głosu. Jurasek odszedł, nie bardzo wiedząc, co właściwie przygotować, kiedy cały dwór w porządku. Kasia wzięła listy. Jeden był od męża, drugi od hrabiny Mochyńskiej. Powstała od stolika. Pewnikiem trzeba mnie już iść, rzekł Tomek zrezygnowany. Siedź sobie tu i lep, skoro jeszcze chcesz. Trochę gorączkowo otworzyła list męża. Biarritz, skądże Biarritz? Wykrzyknęła półgłosem z niemiłym dreszczem. Był wszakże w Ostendzie. Co to znaczy?
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.
2: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
3: Dłonio grzeje dubeltówkę, wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
2: Weźmie, wyjdzie.

0: Dwóch. Obywateli dwóch?
1: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rymka czmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obwązać po pieście, łasona pieszczotlet.
0: Jego pustym dzbanem w łeb?

0: zasycząc potu, syknął dusię ofiar dwu. Pstotu, pstotu.
1: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: bo jak przesiedzi.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka ci.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
1: O!
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Kasia uczuła, że blednie. Zaczęła czytać. Kasiątko moje, stęskniony wracam do ciebie. Ani Karlsbad, ani następnie Ostenda, ani obecnie Biarritz nie dały wyników pożądanych. Nie czuję się dobrze. Mam wrażenie, że Kromiłów zrobi mi najlepiej. Tęsknię za tobą i chcę być przy tobie jak najprędzej. Za kilka dni wyjeżdżam do Warszawy, skąd razem z Krzysiem do Kromiłowa. Spragniony jestem mojej kachny słonecznej i spojrzenia twoich brązowych źrenic wymownych, w których zapalają się takie śliczne, złote iskierki. War umie je zapalać? Czy je zapali? Pojedziemy sobie do pochlebów, potem do Gdyni. Z Gaskonii na Pomorze Polskie to niezły kroczek. Po kąpielach w Zatoce Biskajskiej do Bałtyku to ochłodzi, nieprawdaż? Nie pisałem dawno, gdyż ogarniała mnie i ogarnia nuda. Tu nieco lepiej. Towarzystwo liczne, międzynarodowe, dużo finansjery w dobrym stylu i w bardzo miernym. Pogoda piękna, zatoka jak płat lazuru. Na ocean wypływam często, gdyż daje emocje, których potrzebuję, aby żyć. Muszę tu przywieźć moją kachnę. Lękałbym się tylko, że twoja świeżość brzoskwiniowa zanadto podniecałaby tutejszych koneserów urody kobiecej i byłbym narażony na uczucia zazdrości, mało mi znane w ogóle. Tymczasem przeto wolę być egoistą i upajać się krasą mego Kasiątka w zaciszu kromiłowskiem. Tylko zlituj się nade mną i gdy przyjadę, nie mówmy nigdy nic o twoim fachu. Niech nie widzę tych robót twoich, planów, rysunków i tych wszystkich projektów, które mi ciebie szpecą. Zaraz mam wrażenie, że rączki twoje umazane są wapnem i gliną i czuję zapach piłowanego drzewa, belek, krokwi. Fe, to nie dla mnie. Kasieńka jest cud mój, stworzony dla mnie i tylko dla mnie, a ja jestem estetą i tych wszystkich inżynierskich tytułów, zaszczytów, koncesji i tak dalej nie znoszę. Kachuś mój zastosuje się do tego, nieprawdaż? Będzie wytworne, kapryśne, trochę leniwe, zawsze warem upojone i warowi oddane. Zgadzam się na energię tylko na koniu. Twoja giętkość i sprężystość zachwyca mnie przy tenisie, ale nie chcę ciebie oglądać dozorującą przy budowie jakiejś szkoły w Kromiłowie i tej tam kamienicy we Lwowie. Nie, zostaw to innym. Tyś mój wykwintny kwiat. Niech będzie nawet polny, skoro na orchideę się nie zgadzasz, ale nie inżynier jakiś. Tego nie chcę. Ustroiłbym ciebie w peplum dawnej Rzymianki i w przeźroczą tunikę, przez którą twoje ciało różane, niby jutrzenka, rozpalające się pod żarem moich ust. Kasia zgniotła list gwałtownie. Przeszła kilka kroków szybkim, nerwowym ruchem i znowu rozprostowała arkusz. Czytając, płonęła na twarzy jaskrawym rumieńcem, czytała bez tchu, z biciem serca i silnym dreszczem podniecenia. Skończywszy czytanie, przetarła dłonią czoło. Spojrzała na kwietnik, bogaty w kolorowej powodzi barw, zalany potokiem złota. Kwiaty i trawy szmaragdowe dyszały upałem. Senne pawie snuły się wśród gazonów, szukając cienia. Zielone sklepienie Alei Lipowej roniło woń przedziwnie słodką. Grona płowych trzęsień kwiatów sypały się zewsząd, oblepione ruchomą ciżbą bursztynowych pszczół. Ociężałość była w naturze i przedziwna sytość. Brzęk owadów, zbierających słodycz z lip, napawał sennością. Był zarazem wyłącznie melodią lata i upału. Nasuwał pragnienia zmysłowe, odurzał. Kasia chodziła po parku pogrążona w kręgach swoich myśli, w których królował war. Czuła się teraz tak bardzo jego, że poprzednie zwątpienia wydałeś jej dziecinnymi przewidzeniami. Goniła go wyobraźnią i stwarzała go takim, jakim był w onych dniach promiennych ich poznania się, dwutygodniowego narzeczeństwa, ślubu i niewypowiedzianie uroczego roku szczęścia. Jakże dalekie były wówczas od niej wszelkie refleksje na temat zmarnowanych ideałów i projektów studenckich. Przede wszystkim nie uważała ich za zmarnowane, tylko chwilowo odłożone. Była wówczas pełna optymizmu, który się potem zaćmiewał stopniowo i uporczywie. Czyżby teraz, po dwóch z górą latach, miał się na nowo odrodzić? skoro wtedy mógł tak nagle i w tak niesprzyjających warunkach powstać u niej, może i teraz odżyć zasilony tą samą dynamiczną siłą uroku Wara. Kasia wzrokiem wyobraźni ujrzała ów moment swego życia, gdy po otrzymaniu dyplomu inżyniera architekta, po uroczystości poświęcenia gmachu zbudowanego wedle jej planu i pod jej własnym kierunkiem, znalazła się w Krakowie u kuzynki swego ojca, hrabiny Oktawii Mochyńskiej. Wtedy poznała Wara. Ten Edward Zebrzydowski, powracający z zagranicy, gdzie szalał przez dłuższy czas za księżniczką gruzińską, o którym była ogólna opinia hulaki i utracjusza, nie zaciekawiał jej zbytnio. Mochyńscy niedwuznacznie przeznaczali go na męża dla niej. Rodzice Kasi również skłaniali się do tych planów, chcąc ją oderwać od niepoczytalnych ambicji, jak nazywali kierunek jej pracy. Lecz ona, niechętna wyraźnie tym projektom, występowała przeciw nim z tąż samą energią, z jaką broniła poprzednio samodzielnej pracy i z jaką dopięła celu. Zamążpójście w programie jej życia nie było pierwszoplanowym punktem. Za wiele miała polotów i pragnień całkiem odmiennych. Wybierała się jeszcze na studia za granicę, żądna była wiedzy i świata. Nie kochała dotąd nigdy żadnego mężczyzny. Zdawało się jej, że jest zbyt trzeźwa, czy może chłodna w stosunku do mężczyzn, a obca i daleka od wszelkich objawów miłosno-erotycznych. Uczucia kolegów studentów kierowane w jej stronę zbywała lekko, traktując ich zawsze tylko po koleżeńsku. Serce jej dla każdego z nich nie zabiło żywiej. Wystarczała jej przyjaźń. Jedni uważali ją za arystokratkę, która nie znajduje dla siebie odpowiedniego rasą i urodzeniem. Inni posądzali ją o brak temperamentu, jakkolwiek impulsywność jej, szczery i gorący zapał, energia zbyt wyraźnie zaprzeczały temu. Więc nie była zmysłowa. Tak ją ocenili, pragnąc rozbudzić w niej zmysły i wyrwać ją z tej dziewiczości jej natury. Ale ich zakusy jeszcze bardziej odpychały Kasię. Zamiary matrymonialne rodziców i hrabiostwa Mochyńskich zbywała w taki sam sposób, z dodatkiem gniewu, że ją chciano powstrzymać od wyjazdu na dalsze studia w świat. Wbrew całemu spiskowi, godzącemu na jej wolność, przygotowała się do wyjazdu, gdy nadjechał Edward Zebrzydowski. Uprzedzona do niego za opinię, jaką posiadał, wiedząc o jego szałach dawniejszych i nowszych, o jego parokrotnych zaręczynach, odnosiła się do tego światowca sceptycznie, a nawet wrogo. Drażniły ją owe swaty, których nie cierpiała. Nie chciała iść na wieczór wyłącznie dla niego urządzony i nawet błagania brata Krzysia nic nie wskurały. Uciekała przed Zebrzydowskim tym bardziej, im więcej się nim zachwycano. Po owym wieczorze u Mochyńskich opinie o Zebrzydowskim rozłamały się na dwie strony. Jedni twierdzili, że jest czarujący jak dawniej, inni, a zwłaszcza inne, szczególnie panny i panie z pretensjami do asysty, oburzały się na niego, że jest niesympatyczny, wyniosły i chociaż świetnie ułożony, ale chłodny jak głaz. Kasia winszowała sobie, że nie biegła wraz z innymi na powitanie tego Lovelasa, lecz nie przyznawała się przed samą sobą, że scharakteryzowanie Zebrzydowskiego, chłodny jak głaz, zainteresowało ją cokolwiek. Pomimo to unikała spotkania z nim przez kilka następnych dni. Piątego dnia po wieczorze wypadł ślub jej kuzynki. Po tej uroczystości Kasia zamierzała opuścić Kraków bezzwłocznie. Na ślubie miała być dróżką panny młodej z jej bratem, którego nie znała, a którego oczekiwano z Wiednia w dniu ślubu.
0: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

97 i 8 FM. Radio

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Gdy po wszystkich ceremoniach przygotowawczych w salonie panny młodej liczny orszak weselny wyjeżdżał do kościoła i formowały się pary, nagle przystąpił do Kasi jeden z panów, wybitnie wyróżniający się w zgromadzeniu, bardzo wytworny, złożył jej ukłon, głęboki, obrzucając ją badawczym spojrzeniem. Pod wpływem spojrzenia tego Kasia nagle stropiła się, po raz pierwszy w życiu i najniespodziewaniej dla siebie. Niskim głosem, wypowiedziany prędko skrót jego nazwiska, uświadomił ją, że to jej drużba Strzębowski, którego oczekiwano. On zaś ofiarował jej wykwintną więź róż i ładnym ruchem dość sztywno podał jej ramię. W milczeniu zeszła z nim do karety, nie zdając sobie sprawy z niewytłumaczonego wrażenia, jakie wywierał na niej. Jadąc, milczała, opanowując się całą siłą woli. Wreszcie podniosła na niego oczy chmurne, spotkała jego przymrużone źrenice utkwione w niej, a wtem głos niski, jakiś metalowy w dźwięku. Mam wrażenie, że pani wyrzuciłaby mnie z przyjemnością z karety. Zmieszała się na nowo. Domyśliła się, że odgadł jej niepokój. Gdyby nie obecność pani, sam czmychnąłbym z rozkoszą z tego krakowskiego pudła. Pani ratuje sytuację, więc nie uciekam z tej rudery, która zapewne w kwiecie swego wieku woziła gości na uczty wierzynka. Wstydzę się tego wehikułu przed panią, ale wybraną przeze mnie karetę, o kilka wieków młodszą od niniejszej, zabrano mi bezczelnie dla pana młodego. Kasia ochłonęła, nawet uśmiechnęła się. Czy to dlatego miałam pana wyrzucać z karety? Może nie tylko dlatego. Spojrzała pani na mnie tak okrutnie, że uczułem się zmiażdżony. Że zaś nie poczuwam się względem pani do żadnej winy jak dotąd, prócz jednej, ale to znowu nie moja wina, przeto srogość pani ocknęła we mnie wyrzut sumienia, skierowany natychmiast ku tej landarze. Jak żyję, nie jeździłem takim obibrukiem i trzeba trafu czy fatum, że właśnie z panią... Wszakże mnie pan nie znał, więc skądże zaraz fatum? Owszem, znałem panią, że tak powiem w jej genezie, przed poznaniem osoby i to właśnie jest tu pierwszy powód, dla którego, jak mi się zdawało, zirytowałem panią. Czy to może ta jedyna wina pańska względem mnie, która jakoby nie jest pańską winą? Spytała Kasia. Przetrzymał na niej swój wzrok długo i badawczo i znowu rzucił na nią niesłychany urok. Co się ze mną dzieje? Przemknęła myśl trwożna. A on rzekł powoli, z akcentem, odpowiadając na jej pytanie, może, i zaczynam wierzyć, że teraz stanie się naprawdę moją winą. Nie rozumiem pana, odrzekła nerwowo, będąc pod coraz silniejszym wrażeniem jego. Czy daleko jeszcze ten kościół? Wyjrzała przez okno. Znowu zirytowałem panią, co? Ależ zajrzał jej w oczy z przedziwnym uśmiechem. Zresztą, co nas kościół obchodzi, skoro jeszcze nie nasz ślub ma się tam odbyć tym razem? Słuszna uwaga, nawet bez niepotrzebnego zakończenia, zupełnie zrozumiała. Odparła żywo, dotknięta jego śmiałością. No nie, na to się nie zgadzam, ale pani się gniewa, doprawdy? Znowu ta chmurka w oczach, czy byłem zbyt śmiały, odkrywając od razu karty? Nie lubię niejasnych sytuacji. Jeśli w pani mniemaniu popełniłem niegrzeczność, bardzo przepraszam, byłem tylko szczery. Pani raczy mi wybaczyć. Widzę, że jestem u niej na srogim indeksie. Jeśli tak rzeczywiście, bardzo mi przykro, że się pani narzuciłem, a raczej, że mnie narzucono jako drużbę dla pani. Niechże w tej wielkiej mojej winie tłumaczy mnie to, że pragnąłem panią nareszcie poznać i dlatego skusiłem się przyjąć rolę obecną, trochę późno mi ofiarowaną, ale nie sądziłem nigdy, że panią tym tak bardzo rozgniewam. W tonie jego głosu, poprzednio miękkim, prawie pieściwym, zabrzmiała duma i podrażniona ambicja. Kasia patrzyła na niego i zamiast buntu doznała na nowo olśnienia. A jakże on się jej podobał. Tłumiąc wrażenie, odrzekła: panie Strzębowski, zdaje się, że my się nie rozumiemy. A może pan mnie bierze za zupełnie kogo innego? Strzębowski? Powtórzył ze zdumieniem. W tej chwili kareta stanęła przed kościołem, lokaj otworzył drzwi. On wysiadł i podał rękę Kasi. Nie patrzyła na niego, ale czuła doskonale wzrok jego na sobie. Usłyszała, jak mówił do lokaja: karetę moją, która wiozła pana młodego, podać przy wyjeździe dla mnie. W kościele szła obok niego, wsparta na jego ramieniu, jakaś jakby inna. Sama sobie zdawała się obca, a za to dziwnie bliska jego. Nie mogła dojść do ładu z tym, co w sobie odczuwała. Budziło się w niej coś niepojętego. Myśli biegły wichrem, plątały się, jedna drugiej zaprzeczała, wirowały jak różnobarwne motyle w mózgu. Szumiały jej w głowie natrętne pytania, niezrozumiałe i bez odpowiedzi. Raz śmignęła myśl uciec od niego, uciekać z tego wesela. Myśl odleciała jak motyl. Natfrunęła druga. Jakie on ma oczy? Co on ma w tych oczach? I znowu, a gdyby się wycofać zaraz, natychmiast? Przed ołtarzem, stojąc w szeregu pań z orszaku, Kasia spojrzała na niego, stojącego naprzeciw pośród panów. Drgnęła. Patrzył na nią wzrokiem, który wyprowadzał ją z równowagi. Ale w oczach jego była jakby iskra żartu. Na ustach błąkał się szczególny uśmiech. Dotknęło ją to i podrażniło. Lecz cała postać jego, nawet sposób trzymania figury, bardzo swobodnie, z odrobiną nonszalancji, nadawało mu wyłącznego charakteru i przykuło oczy Kasi pomimo jej woli. Patrzyli na siebie długą chwilę. Kasia niemal z przerażeniem czuła się pod hipnozą jego. Zadrżała, usłyszawszy tuż przy sobie szept jednej z kuzynek. Jakże ci się, Kasiu, twój drużba podoba? Zaćmiewa sobą wszystkich panów, nieprawdaż? Kasia prędko odwróciła oczy od niego, zmieszana. Odpowiedzieć nie chciała. Na szczęście zrobił się ruch. Państwo młodzi odeszli od ołtarza. W małym zamieszaniu przeszła z nim przez kościół, nie spostrzegła się, jak już siedziała przy nim w karecie strojnej, ubranej różami. Na błonia rzucił Stangretowi, wsiadając. Chciała zaprzeczyć, nie miała sił. Rasowe szpaki ruszyły pełnym kłusem. No, nareszcie znowu jesteśmy sami. Jedziemy razem i trochę bardziej po europejsku. Odetchnął, patrzył na nią z uśmiechem. Tam kłóciliśmy się, tu mam nadzieję, że będziemy w zgodzie, czego bardzo gorąco pragnę. Ale chcąc uniknąć dalszych nieporozumień między nami, zacznę od pewnego sprostowania. Oto pani mnie posądziła, że biorę ją za kogoś innego, czy tak? Zdawało mi się, sądząc z pańskich niektórych słów. Nie, pani, ja nie popełniam podobnych omyłek. Zostałem drużbą pani ad hoc, tylko dlatego, by towarzyszyć pannie Kasi Zachojskiej. Spojrzała na niego ze zdziwieniem. Za to pani uważa mnie za Strzębowskiego, podczas gdy ja jestem Zebrzydowski. Ognie uderzyły na twarz Kasi, jakby wpadła w jakąś otchłań bezdenną, a płomienistą. Jak to? Więc to pan? Jęknęła głucho. Spostrzegł jej wzburzenie i przybladł nieco. Ujął jej ręce mocno w swoje dłonie i przytulił do ust. Tak, pani, jestem tym, którego pani unikała od kilku dni bardzo zgrabnie, lecz który pomimo to postanowił sobie zdobyć ją dla siebie. Postanowienie moje utrwaliło się dziś, gdym panią poznał osobiście. Pani mi przecież nie ucieknie. Zawołał, chwytając głębiej jej ręce, bo szarpnęła się gwałtownie. Panno Kasiu, pani wie, że przeznaczają panią na żonę moją od dawna. Czy to dlatego właśnie uciekała pani ode mnie tak uparcie? Nie przeszkadzałem, bo nie widziałem pani dotąd, ale teraz już pani nie puszczę. Nie, za nic. Patrzyła mu w oczy, zupełnie osłupiała. Przemawia pan do mnie, doprawdy tak, szczególnie jakbym była zmuszona czy zobowiązana ulegać owym swatom. Antypatyczne słowo. O, nie swatom, ale ulegnie pani moim pragnieniom i swojej własnej woli. Pan jest nieprzytomny czy ja, bo już nic nie rozumiem, wykrzyknęła w otumanieniu. Pochylił się nad nią i mówił głosem przyciszonym. Jesteśmy przytomni, tylko padł na nas czar naszego przeznaczenia. Jesteśmy oboje pod wrażeniem tej siły, która nas zmogła i która nas połączy. Nie zaprzeczaj, odczułem, widziałem wrażenie twoje od pierwszej chwili naszego poznania, czyli przed godziną. Moje wrażenie miało taką samą moc, spotęgowaną przez płomień, którego jeszcze nie znasz.
0: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.
2: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości

rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się, ale i ciebie brakuje.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy.

Długoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapral znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

jesteśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał.

Takie przeboje tylko w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja.

ostro tlen, jeszcze dyszę pod białym całunem. Biały bal, biały sen, biały wad, siostro tlen, siostro bandaż i opatrunek. Biały bal, biały sen, biały wad, siostro tlen.

jak ci zazdroszczę turystom, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

Monsieur Dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

Ale te ma te zalety, że nie spieszy się, ma czas i nie ponagla nas, i nie ponagla nas, ta warta cztery pa. Tańczony znacznie mniej, tańczony znacznie mniej, czumny gracji swego, co wina trzypa, a już po chwili to was na 20 pa. To was naprawdę pysz, znacznie bardziej niż daleko, bardziej niż ten biedny was na 3, a już po chwili to jest was na 100 pa. To jest was na 100 pa. I na ulicznym skrzyżowaniu białe bzy miło się nucą, go w paryskie bezwiedni, to was na 1000 pa. To was na 1000 pa. Was, który dowodem nad śpiewa naszym dniom, że już budować czas miał jasny dom, to walc na 1000 pa. To walc na 1000 pa. Was, który dowodem nad śpiewa naszym dniom, że już budować czas miał jasny dom.

o nieznajoma i piękna pani. Wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

Lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą

0: Caduję twoją dłoń, madame, śniąca, że to usta twe. Przed tobą chylę skroń, madame, bo dobry ton tak chce. Lecz serce moje śni, madame, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, madame, pozwolisz sama mi, madame, miastwą calować dłoń, madame, calować usta twe.
1: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.